0: Melo Radio.
1: Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: Tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł typowy

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wypchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Bricomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Bricomisia zaraz odbierasz.
7: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów, nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Kolejne fragmenty przeszłości Mazur odkryli archeolodzy z Fundacji Terra Desolata. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Ludzie z pasją.
1: Badacze dokumentują ślady dawnych społeczności, które zamieszkiwały tereny Mazur setki, a nawet tysiące lat temu. Ludy nie były piśmienne, jednak znalezione przedmioty sporo o nich mówią. Archeolożka Monika Radzikowska.
2: Zapinki do ubrania z emalią, albo taka zapinka w formie jakiego owada, cykady, która pochodzi z terenów Morza Czarnego. Mamy także monety rzymskie, które tutaj docierały, co właściwie pokazuje, że ci Bałtowie mimo, że byli tak troszeczkę na uboczu tego szlaku, słynnego szlaku bursztynowego, no to jednak handlowali też właśnie z plemionami okolicznymi, a także te kontakty handlowe sięgały aż do Rzymu albo właśnie nad Czarne Morze.
1: A wystawę ze znalezionymi podczas badań w Puszczy Boreckiej przedmiotami możemy obejrzeć do końca czerwca w Muzeum Ziemi Gołdapskiej. Wiecie, że Puszcza Borecka pozostaje jedną z najmniej rozpoznanych archeologicznie części Polski. Sam projekt to nie tylko badania naukowe. Zespół organizuje wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców i turystów. Są gry terenowe, są wycieczki prowadzące szlakami lokalnych zabytków i dawnych osad. Ważnym elementem projektu o takiej wdzięcznej nazwie Prapuszcza są właśnie spotkania z mieszkańcami i wykłady. I w tych wykładach uczestniczą różni ludzie, bardzo często specjaliści. Udało mi się też tam spotkać konserwatora zabytków, który nie tylko opowiedział mi o znaczeniu projektu Prapuszcza, ale też o nieco innym znaczeniu zupełnie innego projektu, czyli przedsięwzięcia Feniks w murach twierdzy Bojen. No ale to posłuchajcie.
3: Mirosław Janakowski, warmińsko-mazurski wojewódzki konserwator zabytków. Planowaliśmy, żeby to nasze wydarzenie, w każdy z tych dwóch odsłon było tak samo ważne, bo ono jest skierowane do różnych odbiorców. Wczoraj mówiliśmy do samorządowców, do pracowników różnego rodzaju urzędów, instytucji związanych w jakikolwiek sposób z ochroną zabytków. Natomiast dzisiaj o tyle jest to bardzo ważne, może rzeczywiście najważniejsze, bo mówimy do młodzieży. A edukacja młodzieży to jest edukacja w przyszłość. Jeżeli dzisiaj społeczeństwo wyedukujemy, to nasi następcy nie będą mieli problemów z punktu widzenia ochrony tego dziedzictwa, więc to jest absolutnie najważniejsze.
1: Te wykopaliska, które toczyły się między innymi w Puszczy Boreckiej, jakie ciekawostki, jakie rzeczy, jakie interwencje konserwatora zabytków, czy często dzwoniły telefony właśnie tutaj z Mazur na Warmię?
3: Przebiegało bardzo, bardzo sprawnie, ponieważ jest to bardzo sprawna grupa, fundacja Terra Desolata. To są doświadczeni ludzie, wiedzą co robią, natomiast jakby dostawaliśmy co jakiś czas informacje o ciekawostkach, które tam się pojawiały. Tyle ciekawy obszar, że jakby porośnięty od wieków puszczą. W związku z tym nie zachodziły tam żadne procesy erozyjne, nie zostały rozorane stanowiska. One są w kapitalnym stanie, jeżeli chodzi o zachowanie i w związku z tym bogactwo informacji, które uzyskujemy, znakomite obiekty są znajdowane. Została otwarta taka mini wystawa, która prezentuje te wyniki badań. Oczywiście to nie jest wszystko i nie może być wszystko, bo tych informacji można było tylko tyle zamieścić, ile się mieściło w tym niewielkim pomieszczeniu. Natomiast on pokazuje to bogactwo i tą różnorodność, ponieważ tam mamy obiekty powiedzmy późno neolityczne, czy przez nie epoki brązu, czyli takie, które mają 2-3 tysiące lat, po takie, które są nawet z ubiegłego wieku.
1: Proszę powiedzieć, czy coś Pana zaskoczyło?
3: Przede wszystkim to mnie zaskoczyło to bogactwo, bo troszkę to tak, wie Pani, to jest teren zupełnie nierozpoznany, okej, wiemy, że tam też osadnictwo musiało być, natomiast zaskoczyła nas skala tego wszystkiego, no i ten stan zachowania, to jest coś absolutnie niesamowitego.
1: Stąd ta nazwa, taka tutaj leśna kapsuła czasu, prawda?
3: Tak, tak, bo tak jak mówiłem, obszar, który był puszczą przez setki lat, w związku z tym niektóre rzeczy, tak jak koledzy mówią, wchodzą, zdejmują ściółkę i tam już obiekty są widoczne, już tam są znaleziska, które właściwie wystają z tej ściółki, więc coś niesamowitego.
1: Zdarza się, że tacy po prostu, powiedzmy, cywile, osoby niezwiązane w ogóle z branżą, z poszukiwaniami i tak dalej, tego typu rzeczy znajdują, że ziemia je pokazuje i zgłaszają, informują?
3: Tak, może nie na tyle, ile byśmy chcieli, bo mam świadomość, że ta skala odkryć jest całkiem spora, ale to się zdarza. Właśnie przedwczoraj w Działdowie spotkaliśmy się, ponieważ był pokazany skarb srebrnych monet, który został znaleziony w Bukowcu, w gminie Janowiec Kościelny. I to osoba prywatna w czasie prac rolnych rozorując wieloletni użytek, natrafiła na skarb monet. Zorganizowaliśmy badania wykopaliskowe i weryfikację terenu i na dzisiaj mamy ponad 300 monet. Wszystko wskazuje na to, że z dwóch depozytów. W chwili obecnej jest toczone postępowanie w sprawie przyznania nagrody za znalezisko, więc mam nadzieję, że w przeciągu kilku miesięcy osoba zostanie za to uhonorowana. Staraliśmy się, żeby tą postawę nagłosić, no bo to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ no, archeologia znaleziska to jest oczywiście raz jakaś tam wartość materialna, natomiast przede wszystkim to jest informacja o historii. Dla nas z punktu widzenia historyka, konserwatora, archeologa, czasami ważniejsza jest lokalizacja tego znaleziska niż samo znalezisko, ponieważ znalezisko bez kontekstu powie nam tylko tyle, co to jest, natomiast nie powie nam, z czym to jest związane, czyli nie pozwoli nam na tworzyć historii.
1: Czyli chodzi o to, żeby poznać przeszłość tego miejsca. Każdy przedmiot to jest właśnie wiadomość.
3: Dokładnie tak, ponieważ jeżeli tylko znajdziemy jakiś obiekt, to okej, wiemy, że coś tam się działo, natomiast nie wiemy, czy to jest związane z stałym pobytem ludzi w tym miejscu, czy przypadkowym. To tak mieliśmy w zeszłym roku, gdzie zostało zgłoszone odkrycie dirhema arabskiego, który wszystko wskazuje na to, że jest XV-wieczny i niektórzy próbują wiązać to z Wielką Wojną, z Zakonem Krzyżackim i z oddziałami posiłkowymi Tatarów, które były w armii Jagiełły. Mhm.
1: Czyli tak naprawdę ta historia, której uczyliśmy się w szkołach, teraz na nowo są odkrywane kolejne karty, co było jeszcze wcześniej. Im wcześniej, tym lepiej tak naprawdę.
3: Tak, dokładnie tak, bo w latach 60. były olbrzymie takie badania archeologiczne milenijne na tysiąclecie państwa polskiego i one poszerzyły naszą wiedzę bardzo na temat naszej przeszłości. Natomiast w ostatnich 20-leciu mniej więcej, w momencie, kiedy ruszyły te olbrzymie inwestycje, szczególnie drogowe, ilość znalezisk, jakość tych znalezisk powoduje, że my właśnie na nowo musimy naszą historię pisać w dużej części.
1: No i właśnie to, co też jest ważne, nie tylko znaleziska takie, które mają wartość powiedzmy materialną, ale też takie, które są powiedzmy tak bombowe i tutaj też saperzy interweniują, prawda? Pewnie też jest jakaś współpraca.
3: Tak, to znaczy to jest jakby oczywiście obowiązek zawsze kierownika, czy to właśnie prac konserwatorskich, czy to badania archeologiczne, czy też obud budowlanych w sytuacji, jak znajduje taki przedmiot, musi zgłosić, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. Znaczy, pomimo tego, że już mamy te 80 kilka lat od zakończenia wojny, to takie rzeczy są nadal znajdowane i tak będzie, no, szczególnie w takich miejscach, które przez lata nie były użytkowane, no właśnie przykład chociażby Puszczy Boreckiej, chociaż tam z kolei też tych niewybuchów nie powinno być zbyt dużo, bo też no, jakby te działania wojenne tam się nie skupiały, ale tak tych znalezisk, no, nieszczęśliwych dla nas całkiem sporo jeszcze się trafia i musimy mieć to na uwadze, tym bardziej, że bardzo popularnym takim hobby jest są poszukiwania szczególnie tych drugowojennych elementów z wykrywaczami metalu. To, co do zasady jest działalność, która wymaga pozwolenia naszego Urzędu Ochrony Zabytków i jest w jakikolwiek sposób musi być kontrolowana, ale to pozwala na to, że właśnie ci ludzie chodząc po różnych obszarach związanych szczególnie z tymi działaniami wojennymi, są chyba w sposób najbardziej narażeni na te niewybuchy.
1: I ostatnie pytanie, jako że przyjechaliśmy z Giżycka, tutaj olbrzymie, można powiedzieć, dofinansowanie Feniks, to już na pewno pan konserwator wie, spore znaczenie dla tego giżyckiego obiektu, trochę nas wehikuł czasu przenosi do tej XIX-wiecznej twierdzy. I co pan konserwator na to, czy to ma szansę odmienić los tego obiektu?
3: Znaczy, powiem, że naprawdę bardzo się cieszę, że to się udało. Od samego początku, jak jestem na tym urzędzie, to sprawa twierdzy wojennej była dla mnie bardzo ważna, ponieważ to jest absolutnie, no, z punktu, znaczy, tak jak mówiłem niedawno o najbardziej zagrożonym obiekcie, czyli dla nas, czyli o zamku w Barcianach, tak, jeżeli mówimy o takich obiektach absolutnie topowych, no to twierdza wojenna jest tutaj wyjątkowa. Trochę martwi mnie to, że do dzisiaj nie jest pomnikiem historii, chociaż na to absolutnie zasługuje. Natomiast myślę, że taka nadzieja na to, żeby w ten sposób do tego obiektu podejść nadal jest. Natomiast,
1: to jest jakaś droga legalizacyjna, żeby po prostu takie miejsce stało się pomnikiem?
3: Tak, znaczy formalnie władze musiałyby złożyć wniosek do ministra kultury po procedurze, którą przeprowadza Narodowy Instytut Dziedzictwa, oceniając itd., itd. Jeżeli przejdzie tą procedurę, to prezydent w formie zarządzenia nadaje to miano. Natomiast to jest obiekt wyjątkowy, a przez lata nie miał szczęścia do środków, a potrzeby remontowe są olbrzymie. Jeszcze w zeszłym roku, dwa lata temu, mieliśmy kilka takich spotkań i zastanawialiśmy się, co dalej z tym obiektem. Tutaj to jest absolutnie wyjątkowa szansa. Są olbrzymie pieniądze, bo cały projekt jest ponad 86 milionów, więc tutaj też oczywiście gmina musi znaleźć dużo pieniędzy własnych. Natomiast zakres tego, znaczy tak, to nie rozwiąże wszystkich problemów, ponieważ projekt nie obejmuje całej twierdzy. Natomiast bardzo dużą ją część, wiemy, że mają powstać dwa muzea, przede wszystkim ma być rewitalizacja przestrzeni, obiektów. To jest naprawdę dla nas bardzo ważne. Dwa tygodnie temu, o ile dobrze pamiętam, spotkaliśmy się, bo profesor Molski, to jest członek takiej grupy doradczej, profesor Politechniki Warszawskiej, od lat związany z twierdzą Bojen, prezentował strategię dla twierdzy Bojen. Niedawno znowu się spotkaliśmy, żeby zastanowić się nad tym, jak te pewne prace powinny wyglądać, a ponieważ też prace niektóre są prowadzone w chwili obecnej, jest też, żeby zobaczyć. Na pewno jest to kapitalne, ponieważ, a jeszcze jedna rzecz, to trzeba podkreślić, jakby oddać tu honor władzom Giżycka. Na tej liście rankingowej środków przyznanych są na absolutnie pierwszym miejscu, tak? Najlepiej oceniane. I najwyższe środki przyznane, tak? Czyli to jest bardzo dobrze przygotowany projekt. No i teraz trzeba tylko mieć nadzieję, że uda się znaleźć dobrych wykonawców i to realizować. My deklarujemy swoją pełną współpracę i udział w tym wszystkim na etapie spotkań, kontroli, narad. Natomiast to będą 2-3 lata bardzo trudne.
1: No to koniec 2028. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę.
0: Co słychać w Giżycku?
1: W magazynie reporterów Meloradia zmieniamy temat i skoro jesteście bogatsi o wiedzę, to może chcielibyście być szczuplejsi o kilka kilogramów. Między innymi to mieszkańcom Giżycka oferuje AZS Wilkasy, który po raz kolejny deklaruje, że będzie odchudzał mieszkańców Giżycka. To jest taka cykliczna akcja, pewnie już o niej słyszeliście. W planach są spotkania z dietetykami, fizjoterapeutami, ćwiczenia i Nordic Walking. Więcej na ten temat wasz i mój gość Michał Żak, dyrektor AZS Wilkasy.
4: Zaczynamy wszystkie projekty od badania składu ciała i po konsultacji z fizjoterapeutą rozpisujemy plan zabiegów. Po zakończeniu robimy drugą analizę składu ciała i przede wszystkim odbywa się spotkanie z naszym doradcą żywieniowym, który wydaje pisemne zalecenia dotyczące jak zdrowo się odżywiać. To są zabiegi fizjoterapeutyczne oraz zajęcia stricte na siłowni. Mamy również zajęcia ze zdrowego kręgosłupa oraz wycieczki Nordic Walking, które bardzo są chętnie odbierane. Po zakończeniu robimy drugą analizę składu ciała i przede wszystkim odbywa się spotkanie z naszym doradcą żywieniowym, który wydaje pisemne zalecenia dotyczące jak zdrowo się odżywiać.
1: Co ważne, w tym programie mogą wziąć udział giżyczanie w wieku od 18 do 75 lat. Szczegóły akcji znajdziecie na giżycko.pl. A ja tak sobie myślę, że jeżeli już chcesz zdrowo, ale może nie tak bardzo kalorycznie, chociaż nie, tutaj to zależy, ale na pewno będzie zdrowo, jak sam sobie przygotujesz, to słoiki na zimę. Już powoli zaczynają się pojawiać pierwsze świeże warzywa i owoce, dlatego posłuchajcie, jak przygotowują te wszystkie domowe przetwory mieszkańcy Giżycka. Jak warzywa i owoce do słoika, to jakie?
5: Wszystkie można do słoika.
1: A pan co najbardziej lubi?
5: Ogórki kiszone, truskawki, wiśnie.
6: Fiksy to dosłownie 15 minut do zagotowania, 3 minuty gotujesz do słoika, wlewasz i masz drzem.
7: Nie? Tam kiedyś żelfiksów nie było, cukier się dawało. No prawda, były słodkie też, bo więcej trzeba było cukru, żeby tego. Robiło się, jak dzieci były małe, a teraz wnusie przyjadą raz tam na rok.
1: Owocowo-warzywne przetwory, jest tego sporo. Uzimiło tak sobie w grudniu,
5: zimą?
1: Po
5: zimą? O kurczę, sama radość. Otwiera się słoiczek i zapach lata jest.
1: Jedno jest pewne. Mazurska przyroda wyznacza własne tempo, a rolnicy i ogrodnicy od pokoleń dostosowują się do tego rytmu natury. To najlepszy moment, by wybrać lokalne produkty i odwiedzać targowiska. Cieszyć się smakami, które, no co tu dużo mówić, po prostu dojrzewają obok. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Żyli, handlowali, łowili, rodzili się i grzebali swoich zmarłych. Choć nie znali pisma, pozostawili po sobie ślady, które do dziś opowiadają ich historię. Każdy wydobyty przedmiot z ziemi, ozdoba, narzędzie czy fragment codziennego życia mówią o nich więcej niż mogłoby się wydawać. Kim zatem byli dawni mieszkańcy Puszczy Boreckiej? Jak wyglądał ich świat? I jakie tajemnice skrywają bałtyjskie cmentarzyska i osady? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Historia jednego przedmiotu.
1: Archeolodzy z Fundacji Terra de Solata podsumowują dotychczasowe badania w Puszczy Boreckiej i zapraszają do wspólnej i niezwykłej podróży w czasie. Przecież my, mieszkańcy Mazur, jesteśmy w pewnym sensie podobni do archeologów. Na przykład podczas spaceru albo grzybobrania możemy natknąć się na różne zagadki z przeszłości. Jak radzi nasz gość, warto mieć szeroko otwarte oczy.
2: Oczywiście mamy oko archeologa, czyli po prostu idziemy, wędrujemy, patrzymy pod nogi uważnie.
8: Albo nos też.
2: Albo nos, tak. Niektórzy wąchają cerownikę, są tacy ludzie, to prawda. Zdarza się, ale na przykład też na pewno w lesie jest to utrudnione, ale się zdarza, że na przykład kret, prawda, robiąc swoje kopie, w sposób wyrzuci na przykład jakieś kości albo kawałek cerownika. To się zdarza rzadko, ale oczywiście jest taka możliwość.
1: Ale w tym wydaniu nie o kretach i nie o przypadkowych znaleziskach, a o całkiem konkretnych działaniach naukowców. Bałtowie, którzy zamieszkiwali tereny Puszczy Boreckiej, wciąż kryją wiele zagadek. Jedno wiemy na pewno, byli bardziej podobni do nas niż mogłoby się wydawać.
2: Monika Radzikowska, Fundacja Terra de Solata.
1: I który to już rok, że tak powiem, spędzony w Puszczy Boreckiej w pani przypadku?
2: W moim przypadku, to już będzie kilkunastu, ponieważ my jako działacze fundacji zaczynaliśmy tutaj naszą przygodę z Puszczą Borecką jako studenci i jeżdżąc właśnie na ekspedycję obecnego Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego do profesora Pawła Szymańskiego. No i właśnie potem po kilku latach od skończenia studiów, kiedy właśnie fundacja powstała, postanowiliśmy do tej puszczy wrócić, bo to się okazało, że jest jeszcze dużo innych nierozwiązanych tematów. No i jesteśmy już kolejny rok już jako badacze.
1: No przed chwilą właśnie rozmawiałyśmy o tym, że 3 lata temu chyba, jak zaraz będzie, rozmawiałam tutaj z koleżanką z fundacji, z Iwoną Lewoc, i pamiętam, że ona powiedziała takie zdanie, że przeszłość tego terenu jest dużo bardziej bogata niż nam się wydaje. I tak rzeczywiście jest, bo ja pomimo tego, że pochodzę stąd, to spotykając się właśnie z ludźmi, czy z fundacji, czy właśnie ze specjalistami, z archeologami też niezrzeszonymi w fundacji, co rusz dowiaduje się zupełnie nowych rzeczy na temat tego terenu. Co jest tutaj takiego najbardziej zaskakującego? O tak.
2: Jeżeli chodzi z naszej działki, no przede wszystkim mamy to osadnictwo bałtyjskie, czyli jest tutaj w starożytności, początki właśnie naszej ery do V wieku, a także potem jeszcze do okresu średniowiecznego, czyli Jadźwingowie. To jest właśnie to, że to osadnictwo jest bardzo długie, dłuższe niż nam się wydaje. No i mamy tutaj też bardzo wiele obiektów, bo często właśnie, jeżeli chodzi o tą przeszłość archeologiczną, to kojarzymy Suwarszczyznę z Jadźwingami, jakieś wielkie grodziska, a w Puszczy Boreckiej mamy na przykład stanowiska kurhanowe, czyli cmentarzyska, właśnie miejsce dawnych pochówków. Mamy także miejsca, gdzie stały kiedyś wioski, pobliżu właśnie jezior dawnych właśnie cieków. Więc to są takie właśnie miejsca, które oni zamieszkiwali, co potem właśnie postęp zarosło lasem, więc o tym mało kto dzisiaj pamięta, ale w tej przeszłości w Puszczy Boreckiej jest bardzo dużo i no my będziemy tutaj mieli pracę na lato na pewno, więc oczywiście tą przeszłość tutaj można badać bardzo, bardzo długo.
1: No i właśnie, tak jak pani wspomniała, pewne prawidłowości, które się pojawiają w wyborze właśnie tych miejsc do życia. Jakie to były kryteria, którymi właśnie kierowali się powiedzmy dawni mieszkańcy Mazur?
2: Dzisiejszych Mazur, kiedyś właśnie to był taki teren zajęty przez taki lud Bałtów. To jest też taka nazwa sztuczna troszeczkę, ponieważ było to jest takie określenie, które nadali im językoznawcy, bo jak oni nazywali samych siebie, tego niestety nie wiemy, ponieważ Bałtowie pisma nie znali, więc nic o sobie sami nie napisali, więc to, co o nich wiemy, to wiemy właśnie głównie albo z archeologii, albo z tych źródeł pisanych, o których pisali o nich osoby zewnętrzne, niekoniecznie oni sami. Gdzie mieszkali? Przede wszystkim takie wyznaczniki, które myślę, że każdy rozsądny człowiek by wybrał tutaj do osadnictwa, czyli potrzebujemy wody. Więc oni tej wody się trzymali blisko, albo jakieś jezioro, albo właśnie jakaś rzeka, więc tych właśnie cieków się trzymali bardzo mocno. I też, jak pokazuje nasze doświadczenie, jako tutaj na tym terenie, to oni wybierali takie miejsca nieco właśnie wyżej położone, czyli właśnie, żeby ich po prostu nie zalało, żeby było troszeczkę bezpieczniej. Takie właśnie niewielkie wzniesienie, niewielkie wzgórki tutaj w tej Puszczy Boreckiej znajdujemy. Niektóre faktycznie są puste, ale na niektórych rzeczywiście widać, są te ślady osadnicze, więc takich miejsc się zwykle trzymali.
1: Najbardziej przełomowe, najbardziej spektakularne odkrycia podczas tych badań badań, że tak powiem, boreckich?
2: To chyba jest, są to chyba nasze importy, czy po prostu takie przedmioty, które są sprowadzone. Na przykład zapinki do ubrania z emalią, albo taka zapinka w formie takiego owada, cykady, która pochodzi z terenów Morza Czarnego. Mamy także monety rzymskie, które tutaj też tutaj docierały, co właściwie pokazuje, że no ci Bałtowie mimo, że byli tak troszeczkę na uboczu tego szlaku, słynnego szlaku bursztynowego, no to jednak handlowali też właśnie z plemionami okolicznymi, a także te kontakty handlowe sięgały aż do Rzymu, albo właśnie nad Czarne Morze, więc wbrew pozorom oni nie byli taką społecznością, która była tutaj izolowana, tylko no, myślę, że często nie zdajemy z tego sprawy, że oni po prostu żyli tak jak my. Chcieli te kontakty mieć, sięgali daleko, no i ci handlarze podróżowali faktycznie w bardzo odległe tereny, więc nie byli odcięci od świata, jak najbardziej byli częścią tamtego starożytnego świata.
1: Jak oni się ze sobą komunikowali, jak oni nawiązywali chęć w ogóle podjęcia jakiegoś interesu?
8: To jest też wielka tajemnica.
2: Tak, to co ja mówiłam, oni pisma nie znali, więc wtedy ten temat nic nie zapisali. Wiemy o samej jednej takiej wyprawie, gdzie faktycznie właśnie Rzymianie wybrali się osobiście w czasach właśnie cesarza Nerona, tutaj właśnie po pośpieszeniu bursztynów, w takiej właśnie wielkiej wyprawie na północ, więc zaraz się fatygowali osobiście, ale przypuszczamy, że większość tych właśnie relacji handlowych to po prostu była przez pośredników.
1: Czy to jest ta wyprawa, o której chyba Iwona Lewoc tak powiedziała, że awanturnicza misja?
2: Tak, dokładnie, to jest awanturnicza misja rzymskiego ekwity właśnie, takiego rzymskiego właśnie powiedzmy urzędnika, jeźdźca, ktoś tutaj przybył właśnie po to, żeby ten bursztyn kupić, więc właśnie o tym wiemy ze źródeł historycznych, ale prawdopodobnie taka większość tych wymiany handlowej po prostu była przekazywana taką drogą lokalną, prawda? Czy po prostu Bałtowie sprzedali komuś na południu, do Germanów, potem tamci z kolei jeszcze sprzedawali te ich towary i tak to sobie te towary wędrowały na południe, albo w drugą stronę właśnie z południa z kolei na północ, czyli tutaj do nas na tereny dzisiejszych Mazur, więc pewnie po prostu handlowali z osobami najbliższymi, ale taka świadomość tego, że świat jest szeroki, wielki i że tam gdzieś mieszkają ludzie mówiący w innym języku, jak najbardziej była. A jak się dogadywali, tego nie wiemy, ale przypuszczenie tak samo jak my z obcokrajowcami, którzy na przykład nie znają języków obcych, to po prostu na migi, żeby właśnie jakieś podstawowe słowa, prawda? Poza tym myślę, że język handlu jest językiem uniwersalnym. Jak ktoś chce po prostu wymienić, to ten sposób znajdzie.
1: Zawsze potrzeba tej łopaty wykrywacza metalu. Czy czasem są takie rzeczy, które widać gołym okiem, których nie zasypała ziemia?
2: Widać głównie takie przedmioty, takie obiekty, które wystają z ziemi. Czyli na przykład jakiegoś rodzaju grodziska, prawda? Czyli pozostałości po dawnych grodach, o jakichś konstrukcjach obronnych, wały, to oczywiście możemy zaobserwować. Oczywiście to też nie jest tak, że każda górka jest od razu grodem, grodziskiem, więc takie przypadki pobyłki też się często zdarzały w archeologii, więc trzeba wszystko zweryfikować. W naszym przypadku te w Puszczy Boreckiej mamy też łatwo rozpoznawane kurhany, czyli są takie właśnie niewielkie nasypy. No i Bałtowie mieli taki zwyczaj, że tych swoich zmarłych chowali pod kurhanami kamiennymi, czyli po prostu oni sypali te kamienie, więc jeżeli mamy taką górkę z kamieni w miarę regularnie ułożonymi i poprzerastanymi właśnie też tą mchem, no to rzeczywiście takie wprawne oko może takie obiekty zaobserwować, ale też sztuka, też oczywiście weryfikacje wykopaliskowe są też niezbędne w wielu przypadkach. Dodatkowo takie, tak mamy metody nieinwazyjne tak zwane, czyli na przykład różnego rodzaju zdjęcia satelitarne analizujemy, prawda, zanim w ogóle gdzieś się udamy, sprawdzamy właśnie, czy tam coś z góry widać. Mamy także badania geofizyczne, gdzie też właśnie nie ingerując za bardzo w tą ziemię możemy sobie zeskanować jakiś konkretny teren i na przykład sprawdzić, czy w tej ziemi gdzieś tam kryją jakieś anomalie, jakieś właśnie odbiegające od normy obiekty właśnie na tych naszych wykresach, które potem sugerują, że gdzieś tam są jakieś konstrukcje albo na przykład przekopy, tak, wykonane przez tą starożytną ludność. Więc takie metody też mamy. No i oczywiście mamy oko archeologa, czyli po prostu idziemy, wędrujemy, patrzymy pod nogi uważnie.
8: Albo nos też.
2: Albo nos, tak. Niektórzy wąchają cernikę, są tacy ludzie, to prawda. Starza się, ale na przykład też na przykład, no w lesie jest to utrudnione, ale się zdawa, że na przykład kret, prawda, robiąc swoje kopie, w sposób wyrzuci na przykład jakieś kości albo kawałek cernik. To się zdarza rzadko, ale oczywiście jest taka możliwość. Albo nie wiem, drzewo się przewróci, prawda? Albo mamy jakąś żwirownię, gdzie faktycznie ten piasek się wybiera i ktoś tam się odsłoni właśnie. Więc oczywiście to jak uważna obserwacja, to jest przede wszystkim punkt pierwszy, jeżeli chodzi o taki początek badań terenowych.
1: I ogromne szczęście, żeby osoba, która to zauważy, zwróciła na to uwagę i poinformowała, kogo trzeba, prawda?
2: Dokładnie, ponieważ oczywiście no, my możemy to sprawdzać jako archeolodzy, ale no, też bardzo potrzebujemy jakiegoś wsparcia po prostu od lokalnej ludności, prawda? Czy od pracowników leśnych, że pracują w tym lesie na co dzień, czy właśnie od właściciela żwirowni, ale po prostu ktoś spacerującego, prawda? Więc też właśnie, kiedy opowiadamy o tej archeologii, o takich właśnie wykładach jak ten tutaj, no to staramy się właśnie pokazywać, jak to wygląda, jak to każdy właśnie może być odkrywcą czegoś takiego. No i oczywiście też mamy sporo naszych takich odkryć, właśnie miejsc, które wykopalisko badamy, no to jest pokłosie tego, że ktoś na mnie po prostu wskazał, tak? Bo ktoś po prostu uważał, że ta jakaś sterta kamieni jest podejrzana, więc warto to zwrócić uwagę i gdzieś to po prostu zgłosił. Więc takie zgłoszenia właśnie od po prostu osób, które się interesują, spacerują, pracują w tym lesie, czy też na polu, po prostu są nas no, bezcenne, tak? Bez tego nie ma psychologiem.
1: Wiem, że w lesie to tak się każdemu kojarzy, że się nic nie dzieje, nikogo nie można spotkać, głusza i cisza. Czy to naprawdę tak jest? Czy zdarzają się jakieś takie nieoczekiwane spotkania albo z człowiekiem, albo z przyrodą?
2: Zdarzają się oczywiście. Kiedyś na przykład się zdarzyło takie bardziej spektakularne dla mnie osobiście w Puszczy Boreckiej. Po raz pierwszy i póki co jedynie w swoim wyjściu widziałam rysia. I to w ogóle przy drodze. Jechałam właśnie z koleżanką tutaj z samochodem i ten ryś po prostu podszedł, popatrzył na nas chwilę, postał przy tej drodze i potem sobie poszedł. Tak samo żubry też się zdarzają w Puszczy Boreckiej, prawda? Jelenie, sary to oczywiście też jak najbardziej dziki, więc te spotkania się zdarzają. Z ludźmi również, bo w lesie także pracują ludzie, są pracownicy leśni, leśnicy, więc...
1: Grzybiarze?
2: Grzybiarze o też, też się zdarzają.
1: Pytają?
2: Zdarzają. Pytają. Zdarzyło na to, w zeszłym sezonie była taka sytuacja, że właśnie pan grzybiarz zaplątał się po prostu nasze okolice i tak sobie nawzajem obserwowaliśmy w ogóle o co chodzi, czego my szukamy, a czego on szuka, ale szybko się dogadaliśmy oczywiście, więc nas jak zawsze jakoś czas odwiedza na wykopaliskach, to my oczywiście nie zatajamy, pokazujemy o co chodzi.
1: Ludzie
2: co,
1: są zdziwieni? Tacy powiedzmy ludzie z ulicy, z lasu są zdziwieni, że tutaj takie rzeczy się dzieją, że tutaj takie przedmioty znajdujecie?
2: Chyba najbardziej są zdziwieni tym, że to jest takie stare, bo często właśnie jak mówimy tutaj o komuś właśnie o przeszłości Mazur, no to zwykle ludzie mają właśnie w głowie ten okres taki niemiecki, prawda, że faktycznie, no to było jakieś niemieckie, to właściwie jest główna wiedza tej przeszłości mazurskiej, więc właśnie my pokazujemy, że były też inne ludy, że to jest po prostu o wiele starsze, że to się liczy czasami też w tysiącach lat, a są rzeczy jeszcze starsze, z Boki Kamienia na przykład, prawda, no to są bardzo właśnie zszokowani, że to właśnie jest takie stare i to na ich terenie tutaj, więc tak, to wzbudza cały czas emocje i dobrze, bo właśnie dzięki temu to zainteresowanie będzie owocowało, no i też mowa więcej osób zobaczy, tak, albo dowie się czegoś o swojej przeszłości, bo właściwie my tutaj jesteśmy taką kolejną właśnie społecznością, która przyjęła pałeczkę, prawda, jeżeli chodzi właśnie o zajęcie tych terenów. Byli Bałtowie, potem właśnie byli Prusy, mamy potem na tym terenie, potem mamy właśnie Polskę, więc tutaj jesteśmy kolejną taką społecznością, która te tereny zamieszkuje, a ta historia jest bardzo, bardzo długa.
1: Czyli taki teren pogranicza tak naprawdę, dużo się tutaj dzieje.
2: Częściowo tak. No przykład, jeżeli chodzi o Jaćwinków, prawda, to oczywiście ta Puszcza Boreska jest takim granicznym terenem właśnie występowania tej ich kultury jaćwińskiej, to jeszcze jest oczywiście badane, ale tak, to są takie tereny pograniczne, które była ta migracja ludności, prawda, często właśnie zależnie od tego, jakie były wojny, kto ten teren zajmował, kto też ludność przesiedlał, kto nasiedał właśnie nowych osoby, więc to był taki teren z bardzo taką zmiksowaną historią.
1: To jest magazyn reporterów Melo Radia, a na antenie Monika Radzikowska z Fundacji Terra Desolata.
8: Czyli im głębiej się wbije ten szpadel, tym więcej widać? Czy to tak nie działa?
2: Zależy gdzie. U nas akurat nie trzeba jakoś bardzo głęboko szukać, bo oczywiście zdawają się obiekty głębsze, ale zwykle na przykład te nasze nawarstwienia są o wiele płytsze niż na przykład w miastach, prawda? Bo w mieście, gdzie mieszkamy, w danym mieście, powiedzmy, jako ludzie 1000 lat, no to oczywiście każda społeczność buduje ulice, niweluje, wyrzuca śmieci, więc tam poziom ziemi nam się bardzo mocno podwyższa, wskutek czego te wykopy sięgające na przykład średniowiecza są bardzo, bardzo głębokie. No u nas tam właśnie w Puszczy Boreckiej raczej są płytsze, bo tam po prostu było to osadnictwo Bałtów, potem właśnie był ten las, więc troszeczkę właśnie ta przyroda wolniej generuje właśnie tą ściółkę, niż ludzie generują kolejne warstwy ziemi, więc to się skąd wolniej na warstwę, więc faktycznie głęboko zależy po prostu od specyfiki stanowiska. Ale generalnie jest tak, że to, co jest głębiej, jest starsze od tego, co jest bliżej powierzchni. To, co jest bliżej powierzchni, jest młodsze.
1: I taka wiedza lakoniczna, jeśli ktoś włączył na przykład radio w tej chwili, to jedna podstawowa rzecz, którą też staracie się przekazać, bo zajęcia edukacyjne równolegle trwają z waszymi działaniami
2: terenowymi.
1: Archeolodzy nie badają dinozaurów.
2: Nie badają, to prawda. Archeolodzy nie są paleontologami. Każdego się dinozaury interesują, ale to jest paleontologia, to jest inna dziedzina nauki. My się zajmujemy ludźmi i właśnie historią ludzi, kulturą ludzi, więc od kiedy właśnie pojawili się ludzie na naszych terenach, od kiedy wytworzyli kulturę, wytwarzają narzędzia, no to już jest właśnie archeologia. Paleontologia to dinozaury, to jest inna gałąź wiedzy, więc to są inne kompletnie studia.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Dziękuję również.
1: Puszcza Borecka obecnie pozostaje jedną z najmniej rozpoznanych archeologicznie części Polski. Badacze dokumentują ślady dawnych społeczności, które zamieszkiwały te tereny setki, a nawet tysiące lat temu, odsłaniając kolejne fragmenty historii regionu. Ważnym elementem są prelekcje i prezentacje archeologicznych odkryć. Sporą skarbnicą wiedzy na ten temat są portale społecznościowe, chociażby Fundacji Terra Desolata. Tam znajdziecie m.in. aktualne zdjęcia z badań i analizy znalezionych przedmiotów. Są też wypowiedzi naukowców i ciekawostki związane z prowadzonymi badaniami. Bo jak się okazuje, w Puszczy Boreckiej spotkacie nie tylko żubra i rysia. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: mija 414 rocznica nadania praw miejskich i 80 rocznica nadania nazwy Giżycko. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Co słychać w Giżycku?
1: Z tej okazji byli i obecna burmistrz spotkali się w Giżyckim Centrum Kultury. Każdy z włodarzy, którzy rządzili po 90 roku, otrzymał taki sam zestaw pytań. Było miejsce na wymianę doświadczeń, wspomnienia i podzielenie się wizją Giżycka.
9: Pracownicy urzędu wybudowali chodnik od urzędu aż do osiedla 30-lecia.
10: Całe miasto rzeczywiście się zaangażowało w to, żeby jeden z elementów wyborów Mistrz Świata odbył się w Giżycku. Robiliśmy to u nas na stadionie.
11: Tak to jest, panie burmistrzu. Jednemu się ukłonisz, to drugiemu się wypniesz. I tak to działa. No jeżeli się zrobi coś... Czyli będąc burmistrzem odpowiedzialnym za 30 tysięcy, albo lepiej nawet osób i za miasto, w sensie infrastruktury, nie ma nigdy takiej decyzji, proszę mi wierzyć, która by wszystkich zadowoliła. Nie ma takiej możliwości. To każdy, kto idzie do wyborów, musi to o tym wiedzieć, bo jeżeli nie wie o tym, to się nie nadaje.
1: Na początek nie zabrakło jednak sentymentalnej piosenki o naszym mieście.

0: Jolanta Piotrowska, burmistrzyni Giżycka w latach 2002-2014.
1: Ona była skomponowana na 400-lecie miasta. Słowa ułożyła pani Jadwiga Has, znana autorka tekstów. Śpiewał tę piosenkę przedstawiciel żeglarskiej rodziny Schmidtów. Do tego chór 400 głosów na 400 lat i do tego jeszcze znany aktor Dariusz Kordek. Ale, drodzy Państwo, właśnie nawiązując do tej piosenki Chwytaj w żagle wiatr i do tego chóru, gdzie śpiewali i młodsi, i starsi, pani burmistrz mówiła o tym, że mieszkańcy powinni się czuć dobrze w swoim mieście. I ja myślę, że to jest główny cel. Ja myślę, że tak jak tu siedzimy, każdy z nas pracował, poświęcając dużo czasu kosztem rodziny, właśnie po to, żeby mieszkańcy dobrze się czuli w naszym Giżycku. Bo to jest główny cel. Ale co to znaczy dobrze się czuli? To znaczy, żeby mieli dobrą pracę, dobre miejsce do rekreacji, rozrywki, do spędzania wolnego czasu, dobre miejsce do leczenia, dobre miejsce do spędzania czasu z rodziną. To wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia. I myślę, że jeśli za 20 lat nasze miasto będzie spełniało oczekiwania mieszkańców, to będzie taki główny cel pracy kolejnych burmistrzów. I drodzy Państwo, więc te wszystkie miejsca, które jeszcze potrzebujemy, żeby zmienić, żeby zrobić tak, żeby spełniały oczekiwania mieszkańców, łatwo wymienić, to jest właśnie twierdza, to jest chociażby stadion, to jest nabrzeże. Mamy jeszcze miejsca niezagospodarowane, jeszcze sporo ulic do wyremontowania, chodników. To wszystko jest ważne. Dobrego oświetlenia. Mamy sporo jeszcze do zainwestowania, jeśli chodzi o ochronę środowiska, o czystość, o czyste powietrze, o to, żeby każdy mieszkaniec miał taki komfort, żeby mógł sobie wymienić piec węglowy na piec, który jest ekologiczny. Także to jest naprawdę dużo jeszcze czasu, a z drugiej strony bardzo mało.
2: Około roku 1980, czyli 20 lat przed milenium, mieliśmy na plastyce takie zadanie. Giżycko 2000 roku. Pamiętam. Wieżowce, LUFO, latały różne tam pociągi i tak dalej. Nie? Tak sobie jako dzieci wyobrażaliśmy wtedy w szkole podstawowej za 20 lat miasto. No widzicie, że minęło więcej. Nie mamy tutaj ani jakichś tam kolejek, ani nie latamy. To jest jakby perspektywa 20 lat nie jest perspektywą wcale taką długą. A co będzie, to możemy już sobie generalnie powoli naświetlać. Te potrzeby będą się na pewno trochę nam ewoluowały, zmieniały, tak jak wszystko musi się zmieniać. Jest powszechna taka opinia, że samorząd to najlepsza reforma z 99 roku. Tak, ja uważam, że ona jest dobra, natomiast ona już w tej chwili wymaga gruntownej przebudowy, bo widać, że pewne rzeczy się zwyczajnie nie sprawdzają. I ten samorząd właśnie to jest genialna sprawa, bo samorząd, samorządzi, czyli sam ustala priorytety, wie, co w danej chwili jest potrzebne. Do tego oczywiście potrzeba dużo roboty, bo to się nie zrobi samo. To, że my wiemy, to nie znaczy, że ta wiedza od razu się przekłada na coś, co się ziszcza. Więc to trzeba poświęcić naprawdę dużo pracy i energii, pokonać bardzo wiele przeszkód. No i przede wszystkim jest to gra zespołowa. To jest dyscyplina sportu, która jest grą zespołową. Zresztą ja nie wiem, czy istnieją indywidualne, bo nawet u żywiarstwo figurowe, to widzimy tego solistę czy solistkę, ale tak naprawdę to nie jeździ sama. Czyli burmistrz też nie jeździ sam, tak, na tym lodzie. On potrzebuje trenerów, fizjoterapeutów, kogoś tam od choreografii, od muzyki, od nowy biologicznej, ortopedę potrzebuje na przykład, nie? Bo może się przewrócić na twardym lodzie. Więc tego jest sporo. Więc jakby reasumując, chciałbym powiedzieć, że za 20 lat będziemy mniej więcej mogli powiedzieć, ale jak ja to widzę? Przede wszystkim musimy zobaczyć, czym Giżycko jest. Giżycko jest skrawkiem lądu, przeciętym trzema kanałami, otoczony wodą. My sami składamy się fizjologicznie z wody w 70% przyjmijmy w tym wieku i bez wody się nie da żyć, więc to miasto też nie może żyć bez wody. Ja sobie wyobrażam, że to jest miasto oparte na gospodarce wody. Bardzo wszechstronnie, to znaczy tak, jest to centrum żeglarstwa, dużo zostało w tej kwestii zrobione, każdy samorząd coś w tej kwestii robił i jest to miasto, w którym działa dobrze szpital i jest uczelnia, która kształci pielęgniarki na potrzeby tego szpitala. Tak sobie wyobrażam. To są te główne rzeczy.
0: Marian Lemecha, burmistrz Giżycka w latach 1999-2002.
3: Tak się składa, że w roku 1981 zgłosiłem do ministra budownictwa pomysł, żeby zrobić plan, jak ma wyglądać wieżysko za 50 lat. I minister tak się rozśmieszył wtedy, że to zatwierdził i taki plan opracowano. Niedługo będzie właśnie 50 lat. Ale stan wojenny nas wykopał, a następcy po mnie w stanie wojennym zakopali ten plan i go nie ma. A ja co nieco wiem, co w nim było, co mogło być. I teraz, proszę Państwa, 20 lat, co w Giżycku będzie. Myślę, że to, co w Giżycku się stanie, mniej będzie zależało od tego, kto będzie burmistrzem, a bardziej od przenikania cywilizacji. To, co może się zdarzyć i co powinno się zdarzyć, to stworzenie strefy inwestycyjnej wzdłuż torów kolejowych od Giżycka do Wydmin, aby stworzyć miejsca pracy. A w Giżycku za 20 lat będą takie zawody, których jeszcze na świecie nie ma. Dopiero powstaną nowe zawody. I w tych zawodach będą pracować. Jakie będzie wielkie Giżycko? Otóż nie będzie zmiany organizacyjnej państwa. Według mnie dotychczas w Polsce było tak, że restrukturyzacja państwa następowała wtedy, kiedy władza centralna nie mogła sobie poradzić z terenową. Na razie taka rzecz nie istnieje, więc zmian terytorialnych nie będzie. Więc jak będzie się miasto rozwijać? Po prostu tak jak inne miasta na całym świecie, będzie miasto połykać po bliskie tereny. I od inicjatywy tych osób mieszkających w Giżycku i wokół będzie zależało, ile to miasto będzie miało ludności. Życzę. W chwili obecnej w Giżycku jest jeden człowiek, który ma ponad milion. Żeby za 20 lat było ich więcej.
4: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Ewa Ostrowska, obecna burmistrz Giżycka.
4: Każdy burmistrz przychodzi na swoje stanowisko zapewne z jakąś wizją. Przychodzi też z marzeniami, więc no ja też ze swoimi marzeniami tutaj przyszłam. Może nie aż tak dalekosiężnymi, ale 20 lat rzeczywiście to jest pewna perspektywa czasu. Jakie widzę Giżycko za 20 lat? Przede wszystkim zielone, pełne pięknie zagospodarowanej przestrzeni, z czystymi jeziorami, z pięknie zagospodarowaną plażą i takim traktem spacerowym wzdłuż plaży w kierunku Bystrego, poprzez dziką plażę, poprzez planty nad Migociną, być może jakąś infrastrukturą rekreacyjną i w prawo ścieżką spacerowo-rowerową w kierunku Wilkas, tak żeby połączyć tutaj nasze te piękne promenady. Widzę miasto, w którym mieszkają szczęśliwi mieszkańcy. Mieszkańcy różnych pokoleń, od małego, poprzez osoby dorosłe, poprzez seniorów. I każdy tutaj znajduje swoje własne miejsce. To są żłobki, przedszkola, jest też uczelnia dla seniorów, ale także są miejsca pracy. Czyli takie miejsce, w którym chce się żyć, w którym chce się odpoczywać, zrównoważonego rozwoju, w którym każdy czuje się po prostu dobrze. Aktywnie działają organizacje pozarządowe, organizują szereg aktywności dla mieszkańców. Prężnie działa kultura. Mamy fantastyczny, piękny amfiteatr i salę widowiskową, w której przez cały rok odbywają się różnego rodzaju imprezy. Nasze miasto tętni sportem, jest szereg różnego rodzaju obiektów, w których można uprawiać sporty. Jest to miasto też z pięknie odrestaurowaną twierdzą Bojen, tętniącą mieszkańcami, gdzie mieszkańcy mają swoje miejsce do rozwijania pasji, do tego, żeby spędzać tam aktywnie czas. Jest to też miejsce, do którego chętnie przyjeżdżają nasi goście. Goście, którzy lubią Giżycko, którzy kochają je, którzy chętnie wracają, ale także nowi, którzy wciąż się tutaj pojawiają i przeprowadzają z innych części Polski. Takie właśnie Giżycko widzę. Uważam, że możemy osiągnąć, żeby takie Giżycko było. Przede wszystkim piękne, zielone, z czystymi jeziorami, czystą wodą. Takie, które służy zdrowiu naszych mieszkańców. Czyli każdy mieszkaniec ma też zapewnioną opiekę zdrowotną. No, trochę się rozmarzyło, żeby nie tak, ale myślę, że o takie miasto nam chodzi, miasto, w którym każdy czuje się po prostu dobrze i szczęśliwie.
5: Patrząc dziś z perspektywy lat, z którego projektu zrealizowanego za swojej kadencji są Państwo najbardziej dumni?
0: Jan Grabowski, burmistrz Giżycka w latach 1995-1999.
6: Miałem szczęście, miałem możliwość przewodzić zarządowi miasta Giżycka przez 8 lat. Więc przez 8 lat naprawdę sporo się działo w naszym mieście, ale dzisiaj gdybym tak na gorąco chciał powiedzieć, co było najważniejszym wydarzeniem w tym czasie, to myślę, że mimo wszystko chyba nasza oczyszczalnia ścieków, która wtedy została zbudowana. Rozpoczęliśmy w momencie, kiedy ta oczyszczalnia była niby budowana. Niby, ale tak naprawdę nie była budowana. Wtedy słynne Hydrocentrum Warszawa funkcjonowało na budowie. Pierwsza rzecz, którą należało zrobić, to trzeba było zmienić absolutnie cały projekt, dlatego że ten, który był realizowany do roku 90, nie odpowiadał absolutnie najlepszym osiągnięciom technologicznym w ówczesnym czasie. To przeprojektowanie nastąpiło i rozpoczęła się budowa, która trwała chyba 4 lata. Ja Państwu tylko powiem, że w dniu przecinania wstęgi nie ryzykowałem, bo wiedziałem, co robię, ale wypiłem szklankę wody. Oczywiście wcześniej tej wody zbadanej, ale to był poziom oczyszczonych ścieków z miasta Giżycka, które wpływały z powrotem do jeziora Miłości. I to było chyba takie największe wydarzenie i największe osiągnięcie, jakie nam się w tej naszej 8-letniej pracy udało zrealizować.
0: Wydarzenie odbyło się przy pełnej sali GCK, a spotkanie poprowadziła radna i animatorka kultury Grażyna Darska.

0: magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Co dziś zachęca, a co zniechęca do podjęcia pracy? Z czym najczęściej mierzą się sami bezrobotni, a z czym coraz częściej muszą walczyć pracodawcy? I dlaczego lokalny rynek pracy w ostatnich miesiącach tak wyraźnie się zmienił? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Co słychać w Giżycku?
1: W tym wydaniu magazynu reporterów pogadamy m.in. o tym, czy sztuczna inteligencja pomaga dziś w odnalezieniu się na rynku pracy. Na początek jednak sprawdzimy, jak zmiany w prawie pracy i sytuacja gospodarcza odbiły się na statystykach bezrobocia w powiecie giżyckim. Choć ostatnie miesiące przyniosły wzrost liczby osób pozostających bez pracy, najnowsze dane dają ostrożny powód do optymizmu. Na koniec kwietnia w rejestrach PUP znajdowało się 1872 osoby bezrobotne, ale po raz pierwszy od czerwca ubiegłego roku odnotowano spadek ich liczby. Co ważne, aż 185 osób podjęło zatrudnienie, choć ofert pracy było mniej niż rok temu. Co stoi za tymi liczbami i jakie wyzwania czekają dziś zarówno na pracowników, jak i pracodawców? O tym Małgorzata Żukowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku.
2: Poprzednia ustawa mówiła, że ktoś może się zarejestrować w Urzędzie Pracy pod warunkiem, że posiada stały lub tymczasowy meldun. Obecna ustawa zniosła to, więc każdy, kto przebywa na naszym terenie, może zarejestrować się w Urzędzie Pracy. Musi nam tylko podać adres do korespondencji. Mamy sporą grupę osób, która się w ten sposób zarejestrowała, ponieważ sami dokładnie wiemy z życia, że część osób wynajmuje jakieś mieszkania i tym podobne rzeczy i właściciele tych mieszkań nie chcą meldować osób z różnych powodów. Mamy dużo jednostek wojskowych, więc tutaj, jak ja mówię, żołnierze zawodowi też się przemieszczają w różnych, mają żony, partnerki, które się też tutaj, załóżmy, nie meldują albo nie mają tego meldunku, więc też się rejestrują. Drugą grupą, która nam zasila, to są osoby, które prowadziły gospodarstwo rolne, ponieważ w tej chwili też ustawa pozwala wszystkim rolnikom, niezależnie ile posiadają hektarów przeliczeniowych, zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne i korzystać ze wszystkich form wsparcia, które są przeznaczone dla osób bezrobotnych. Więc to też zasila jakby Urząd Pracy. Kryzys w niektórych miejscach w Polsce, gdzie były jakieś tam zwolnienia duże, grupowe i tym podobne, też powodują, że część, szczególnie młodych osób, jakby wraca na łono swojego tutaj adresu zamieszkania, bo potracili pracę, bo chcą przejść, zmienić, bo sytuacja rodzinna, więc to powoduje, że wzrasta. Ustawa bardzo

0: kontakt osoby bezrobotnej to jest kontakt ustalony z doradcą do spraw zatrudnienia poprzez maila, telefonicznie. On nie musi się stawiać na wizyty osobiście. My jakby też mamy problemy, bo wydanie skierowania do pracy na rozmowę z pracodawcą, kiedy mamy ofertę pracy, nie jest takie proste, bo osoba bezrobotna musi nam wyrazić zgodę na to, że weźmie skierowanie do pracy. Więc nasi przedsiębiorcy też muszą wiedzieć o tym, że jeżeli złożą ofertę pracy u nas, to tak naprawdę my informujemy osoby zarejestrowane w urzędzie o tym, że jest taka oferta. Oczywiście do osób, które spełniają kryteria do tej oferty, że jest, że gdzie ma się zgłosić taka osoba, z kim rozmawiać. Jeżeli ktoś z bezrobotnych powie, ja chcę skierowanie, to my je wydamy. Natomiast większość ma się skontaktować bezpośrednio z pracodawcą. I tutaj mamy problem, bo większość tych osób nie kontaktuje się nawet z pracodawcą. Więc mamy trudności ze zrealizowaniem oferty pracy. W poprzedniej ustawie było, że jeżeli ktoś przebywał na zasiłku chorobowym, tracił status osoby bezrobotnej po 90 dniach przebywania na zasiłku chorobowym. Obecnie jest to 180 dni. Czyli osoba bezrobotna może na zwolnieniu lekarskim przebywać pół roku i ona nie utraci statusu osoby bezrobotnej. Status osoby bezrobotnej tak naprawdę można stracić po przerwaniu indywidualnego planu działania. To jest taka forma, gdzie doradca do spraw zatrudnienia razem z osobą bezrobotną planuje mu ścieżkę zawodową. I w momencie, jeżeli taka osoba nie wywiąże się z tego albo nie utrzyma kontaktu w ciągu 90 dni z Urzędem Pracy, wówczas taka osoba straci status osoby bezrobotnej. Poprzednia ustawa była bardzo rygorystyczna w stosunku do osób bezrobotnych. Co chodzi o przedsiębiorstwa i podmioty gospodarcze, to tutaj, to tam było tak, jak ja mówię, umiarkowanie. Natomiast ta ustawa jakby daje odwrotnie. Jest bardzo liberalna w stosunku do osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Dość rygorystycznie podchodzi do uzyskania środków publicznych, co chodzi o przedsiębiorstwa. No i dlatego tak się dzieje, a nie inaczej na tym rynku.
1: A kto ma obecnie największe problemy, żeby na tym rynku pracy się u nas odnaleźć? Może to jest jakaś grupa wiekowa, może to jest jakiś, chodzi o płeć?
0: O płeć to my mamy cały czas ten problem, bo tak naprawdę na liczbę osób, która jest zarejestrowana w urzędzie, to ponad 50% to stanowią kobiety. Więc dla kobiet jest bardzo trudno wejść na rynek pracy, ponieważ mamy bardzo mało ofert pracy ogólnie dla kobiet. Dla mężczyzn nie. Ja zawsze mówię, że mężczyzna może naprawdę znaleźć ofertę pracy, czy to poprzez urząd, czy na ogólnie wolnym rynku. Problemy chyba stanowią w tej chwili najbardziej, co chodzi o wejście na rynek pracy, to osoby długotrwale bezrobotne. Nam wzrasta ta grupa. Wzrosła w porównaniu do 2025 roku o prawie 3 punkty procentowe, ale to też jest związane z tym, że w tej grupie znajdują się specyficzne osoby. Też, gdybyśmy przeanalizowali całą tą grupę i tylko tą grupę, to tam by ponad 50% by stanowiły również kobiety, ale kobiety, które tak naprawdę nie są aktywne zawodowo ze względu na opiekę nad dziećmi albo osobą zależną. Druga grupa to jest taka grupa, którą my nie jesteśmy nawet w stanie zaktywizować, ponieważ no tutaj jest problem znów z różnego rodzaju uzależnieniami. Staramy się, mówiąc szczerze, staramy się, jeżeli widzimy, że osoba jest uzależniona od czegoś, już nie będę mówić od czego, staramy się rozmawiać z tymi osobami, mamy przecież swoich doradców zawodowych, mamy doświadczonych specjalistów do spraw zatrudnienia, oni też znają swoich klientów, ale no, jak to w życiu bywa? Dopóki osoba sama nie zechce, to tak naprawdę żadna instytucja nie przymusi osoby do tego, żeby leczyła się czy to z problemów alkoholowych, czy to z problemów uzależnień od jakichś środków. Nawiązaliśmy współpracę z ośrodkiem

0: Ośrodkami pomocy społecznej w tej chwili będziemy starali się pomalutku te osoby, które korzystają z opieki społecznej i są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, w jakiś sposób je integrować i społecznie, i zawodowo. To będą malutkie grupy na początku, bo chcemy sprawdzić, jak ta współpraca będzie tak naprawdę wyglądała, bo rzetelnie chcemy do tej, obie instytucje chcą rzetelnie do tego podejść. Będą spotkania pracowników socjalnych z pracownikami z działu obsługi klienta. Będziemy ustalali, co, w jaki sposób możemy pomóc. Zaangażujemy w to oczywiście Centrum Integracji Społecznej.
1: Takie wyobrażenie, że to są, nie wiem, osoby gdzieś tam starsze. Czy to w ogóle nie jest tak? Czy to jest jakieś mylne wyobrażenie?
0: Nie, wie pani, te czasy już się skończyły, że to są osoby starsze. My mamy tak największy problem, widzimy. Owszem, w wieku osób po 50, czy te, zresztą uzależnienia nie są jakby, tu nieważny jest wiek. Natomiast my widzimy ze swojej strony dość znaczną grupę osób młodych, do 30 roku życia. I tak jak kiedyś tak naprawdę uzależnienia były od alkoholu i one były jakby widoczne dla nas, w tej chwili to owszem, zdarzają się nam osoby uzależnione od alkoholu, ale wśród młodzieży widzimy w ogóle inny problem. Uzależnienie od środków, odurzenia wszelkiego rodzaju, uzależnienia od mediów społecznościowych są ogromnym problemem, bo stanowią dość znaczne zaburzenia psychiczne później tych osób, jeżeli ktoś jest uzależniony od komunikacji medialnej. Nie mamy tutaj nawet specjalistów, którzy takie uzależnienia potrafiliby wspomóc takie osoby, bo to jest problemowe, bo w ogóle w całym kraju nie ma jeszcze takich specjalistów, psychologów, psychiatrów, terapeutów, którzy leczyliby młodych ludzi od uzależnień typu telefon, internet, social media i tym podobne. To znaczy my nawet nie jesteśmy tą instytucją, która to by kontrolowała, natomiast my cały czas mówimy, że tu stanowi to problem i to będzie stanowiło też przełożenie miało na rynek pracy, ponieważ cały czas mówię, to ma się zmienić. Czy te młode pokolenie uzależnione właśnie od tych telefonów, social mediów, czy przedsiębiorcy? Uważam, że niestety, ale jesteśmy już w takich czasach, że to przedsiębiorcy będą musieli pomału zmieniać podejście do pewnych grup osób młodych, bo inaczej nie będą mieli pracowników.
1: Czy są takie zawody teraz w Giżycku, w których brakuje rąk do pracy?
0: Tak, to są przede wszystkim zawody, gdzie wymagana jest duża wiedza i doświadczenie. I to są na pewno zawody wszelkie budowlane, gdzie doświadczenie przynajmniej minimum 5-10 lat potrzebują. To są na pewno główne księgowe, które zawsze też są potrzebne, ale główne księgowe i księgowe, które mają dość duże doświadczenie zawodowe.
1: To podobnie jak wy, urzędnicy Urzędu Powiatowego Urzędu Pracy, wciąż te osoby muszą nadążać za tym dynamicznie zmieniającym się prawem.
0: Tak, bo to się wszystko zmienia, więc na pewno muszą być kwalifikacje dotyczące, cyfrowe kwalifikacje są wymagane na rynku pracy, bo coraz częściej przedsiębiorcy branż wchodzą i w jakieś usługi internetowe, i w promocje internetowe, żeby znaleźć sobie szerszego klienta na szerszym terenie, więc tu te umiejętności są cały czas potrzebne, a muszę pani powiedzieć z ciekawości, że mimo, że nasza młodzież i młodzi ludzie są uzależnieni od social mediów i innych tam portali społecznościowych i telefonów, to takie rzeczywiste umiejętności cyfrowe, gdzie złożyć CV, jak złożyć CV, jak założyć sobie aplikację, załóżmy M-Obywatel, jak ją obsługiwać, w jaki sposób przesłać informacje do różnych instytucji, bo coraz więcej instytucji tak naprawdę bazuje na obsłudze teleinformatycznej. I tu się okazuje, że oni tych umiejętności nie posiadają. I to jest też problem, szczególnie, że nasze ministerstwo planuje, że w ciągu 2 lat obsługa klienta będzie cyfrowa.
1: To wszystko się opiera na takim czytaniu ze zrozumieniem.
0: No. Oczywiście, ale też musimy wziąć pod uwagę, że teraz jest sztuczna inteligencja i wszystko wytłumaczy. I bardzo często się zdarza tak, że widzimy jakieś pismo, które tak naprawdę od razu wiemy, że to napisała sztuczna inteligencja, a nie ktoś usiadł i sam stworzył jakieś pismo.
1: Złośliwi mówią, że to sztuczna półinteligencja.
0: Tak, zresztą ludzie czasami korzystając z tego, nawet nie czytają, co ta sztuczna inteligencja im stworzyła, tylko po prostu z tego korzysta bardzo często młodzież, więc to jest to, ale w tym zakresie sztuczna inteligencja nam nie zastąpi tak naprawdę człowieka, bo sztuczną inteligencję też musi obsługiwać człowiek.
2: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędziasz 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
9: Były obecne w domowej apteczce, kuchni, rytuałach i chwilach ukojenia. Ale czy dziś w świecie pełnym pośpiechu i nadmiaru bodźców potrafimy jeszcze usłyszeć ich cichy głos? Zioła. Tematem tego wydania magazynu reporterów Meloradia. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
0: Ludzie z zajawką.
9: W tym wydaniu naszą przewodniczką będzie kobieta żyjąca w rytmie natury. Miłośniczka ziół i gospodyni wyjątkowego spotkania pod hasłem Ziołowe ukojenie kobiet. Spotkanie od 12 do 14 czerwca w Republice Ściborskiej na Mazurach. Więcej na ten temat zielarka Justyna Morsztyn.
10: Jednak taka refleksja, że ta pradawna wiedza przekazywana z dziada, pradziada miała sens i to jest fajne i ludzie jakby z powrotem wracają do tych metod ludowych, domowych, ale sprawdzonych.
9: Są aplikacje, że robię zdjęcie i mi już pokazuje, jaka to jest roślina. Mogę sobie wygooglować, jakie ona ma właściwości, natomiast jeszcze trzeba ją w odpowiednich ilościach podać, trzeba ją jakoś, nie wiem, spreparować, czy jakaś maść, czy nalewka. To też jest takie, wydaje się, dosyć skomplikowane.
10: Tak, dlatego ja proponuję na początek kursy jednak. Zapisać się na jakiś kurs, czy pojechać na jakieś wydarzenie, dlatego że aplikacje nie sprawdzają się w 100%, tak? Dlatego fajne są spacery zielarskie z kimś doświadczonym, kto nam pokaże, jak tą roślinę rozpoznawać, jak właśnie tą roślinę później przygotować, do czego ona służy. A dopiero aplikacjami możemy się wspierać, jak już mamy taką pewną podstawową bazę i wiedzę, bo wtedy też możemy zweryfikować, jaka to jest roślina, dlatego że tak jak mówię, ja też widzę, zazwyczaj aplikacje mają rację, ale nie zawsze, więc nie można na przykład w 100% polegać, tak? Zazwyczaj mówi się, że powinny być dwa niezależne źródła weryfikacji, tym bardziej, że mamy też rośliny trujące, prawda? I jednak można się natknąć i sobie zaszkodzić. Jest takie słynne powiedzenie, że to dawka czyni truciznę, tak?
9: Pamiętam taką książkę na półce u mamy, stała taka książka, to był tytuł Apteka Pana Boga, że w naturze jest tak, że jest, jeśli nie wszystko, to większość tych rzeczy, które rosną niedaleko nas, jest w stanie nas uleczyć, uzdrowić z pewnych chorób.
10: Tak, generalnie to jest właśnie niesamowite, że człowiek z wiekiem poznaje coraz więcej, przynajmniej ja, zastosowań takich zdrowotnych roślin. To mogę powiedzieć na przykładzie mojego ogródka, bo często właśnie mówimy o chwastach. tak, w ogrodzie. A mówi się, że chwasty to są zioła, których nie znamy zastosowania. I po prostu, jak się okazuje, w naszych ogrodach jest tyle chwastów w cudzysłowiu, które mają właśnie tę działalność taką prozdrowotną. No jednym z nich to jest właśnie pokrzywa, tak, którą bardzo dużo ogrodników walczy zapamiętale z tą pokrzywą, a jest to po prostu tak cudowne, wszechstronne zioło, o po prostu takim dużym spektrum działania. To jest niesamowite, że właśnie wiosną, kiedy pojawia się pokrzywa, ona jest tak potrzebna dla naszego organizmu. Ona działa wzmacniająco, ma bardzo dużo żelaza, filtruje nam po zimie, po prostu nasz organizm go wzmacnia. Jest bardzo dużo takich roślin wokół nas. No w ogrodzie, no na przykład, już mówię tutaj o tych, które nas leczą i są bardzo blisko, czyli to jest krwawnik na przykład. Teraz jest taka roślina inwazyjna, jest jej dużo, nawłoć, prawda, którą możemy wykorzystać, jak robi się z niej syropy na przeziębienia, wzmacniające układ moczowy. Także tych roślin faktycznie jest bardzo dużo, bo to rośliny zielarskie to nie tylko są drobne zioła, ale też są drzewa, które możemy wykorzystywać leczniczo, tak? I różnego rodzaju krzewy.
11: Na przykład brzoza?
10: No to brzoza oczywiście. Dziegić to jest taka substancja, taka trochę powiedzmy śmierdząca, którą się robi z kory brzozowej. Bo akurat brzoza jest totalnie rośliną leczniczą, prawda? I ten dziegieć był od zawsze używany, na przykład do odstraszania przed bardzo uciążliwymi komarami czy myszkami w lesie.
11: Stąd to powiedzenie, że ta szczypta dziegciu, czyli czegoś bardzo niedobrego.
10: Tak, tak, tak, bo powiem szczerze, ten zapach na pierwszy rzut, ja akurat lubię, ale on jest tak specyficzny, silny zapach, jest przecież jak ktoś używa mydełka dziegciowego na przykład na choroby skórne. I brzoza jest cudownym drzewem, ale głównie wykorzystuje się jej właściwości w okresie wiosennym, bo ona też jest właśnie wzmacniająca. Młode listki się zbiera właśnie wiosną. One cudownie na nas działają.
11: Jakiej jakości są te nasze zioła na Mazurach? Co można o nich powiedzieć?
10: Zioła są mazurskie, dobrej jakości, prawda? No oczywiście ważne jest właśnie, gdzie się zbiera te zioła. No bo jeżeli centrum Giżycka, to też są Mazury, ale jeżeli tutaj sobie uzbieramy ziół przy głównej drodze, prawda, gdzie jest bardzo duży ruch samochodowy, to możemy się domyśleć, że one nie będą dla nas korzystne, bo rośliny też bardzo dużo pochłaniają. Bo mówi się, że jesteś tym, co jesz, roślina tak samo jest tym, co je. Tak? Czyli jeżeli ona rośnie na jakiejś schemizowanej ziemi, jeżeli rośnie przy asfalcie, no to ona będzie też miała to w sobie. Więc jeżeli zbieramy zioła, to ważne, żeby one były zbierane właśnie na jakichś łąkach czy w lasach z dala od jakichś źródeł zanieczyszczeń.
11: Jaką tutaj dobroć mamy i w lasach, i na polach, z której warto by było skorzystać?
10: To też właśnie wszystko zależy od potrzeb, jakie mamy. Bo to jest czasami tak, że ktoś całe życie na przykład nie zna jakiegoś zioła, bo ono mu jest w ogóle niepotrzebne. Ja często zbieram tak zioła intuicyjnie. Właśnie mam to szczęście. Każdy ma różne potrzeby, jeżeli chodzi o te zioła. Na pewno oczywiście pokrzywa, dlatego że pokrzywa jest wspaniałym ziołem. Krwawnik, można zbierać listki, można zbierać ziele, ono ma bardzo duże zastosowanie, jest to zioło takie wzmacniające. Mówi się, że krwawnik to jest zioło kobiece, właśnie dla kobiet. Też można z niego robić toniki do twarzy, więc działa zewnętrznie. Babka, bo mamy babkę lancetowatą, która świetnie działa na przeziębienia na przykład, prawda, na nasze drogi oddechowe.
11: Jak taką babkę spreparować? Bo jak wygląda, to raczej większość chyba wie.
10: To jeżeli chodzi o przerabianie ziół, to jest kilka możliwości, prawda? Dlatego, że najbardziej znane to jest oczywiście suszenie. Akurat babkę się trudno suszy, bo ona jest bardzo wrażliwa, trzeba ją suszyć delikatnie, tak zresztą wszystkie zioła w ciemnym miejscu, bo babka bardzo łatwo ciemnieje i wtedy już jakby się nie nadaje, tak, do użytkowania.
11: Ale można też kupić gotowe zioła.
10: Tak, oczywiście, można też kupić gotowe zioła, między innymi u nas. Więc oczywiście, jeżeli się ktoś nie zna, no to proponuję zakupy, można robić octy, można robić maści, więc tych sposobów przetwarzania ziół jest bardzo dużo, nie? No jest oczywiście dziurawiec, wyrotycz, pędy sosny. No naprawdę mamy bardzo dużą, zazwyczaj tak większość osób zbiera zioła takie na przeziębienie, prawda? No bo to są zioła, no to wtedy lipa.
9: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie gość, zielarka i organizatorka ziołowego ukojenia kobiet z Republiki Ściborskiej, Justyna Morsztyn. Niedługo będziemy witać lato, przed nami noc świętojańska i tak może na chwilę zmieniając temat, to między innymi zapraszam do Rynu, bo tam zagra ponownie Megidsa Trio, a i w samym Giżycku ma się dziać. A skoro już o tej nocy świętojańskiej mówimy, to miłość, skoro miłość, to poszukiwania partnera i czy w ogóle da się połączyć te kropki właśnie z ziołami?
10: Tak, chociaż kiedyś z ziołami była ta związana właśnie magia, bo kiedyś panny bardzo chciały, bo teraz to mamy zupełnie inne obyczaje, prawda, takie panujące, mamy duży wybór, możemy sobie tego partnera wybrać same, czy sami, kiedyś było inaczej i zioła były mocno związane właśnie z jakby też z magią całą, z taką tajemniczością. Natomiast teraz właśnie można powiedzieć, że wszystkie zioła są na miłość, dlatego że często jest tak, że jak zauważam, ludzie do nas przychodzą, często jakieś takie problemy, powiedzmy, z mniejszym libido, tak, są związane z problemami zdrowotnymi, ze stresem, z napięciem w życiu, tak, więc często te zioła miłosne to nie będą zioła stricte miłosne, tylko to będą zioła uspokajające, czy zioła, które są związane na przykład z jakimś wzmocnieniem właśnie naszego organizmu. Dlatego jak zobaczymy często afrodyzjaki, bo to się różnie tak kojarzy, to są często różne rośliny po prostu wzmacniające, tak? Tak jak na przykład pokrzywa, czy różnego rodzaju przyprawy, takie jak bazylia na przykład, czy anysz, to są po prostu rośliny przyprawowe, aromatyczne, ale one po prostu też działają wzmacniająco na nasz organizm, nie?
9: Tutaj jeszcze na tym końcu tego łańcuszka pozostaje kwestia preferencji, no bo jak ktoś na przykład nie przepada za bazylią, to niekoniecznie może ona mu tam przypasować, może trochę zniechęcić.
10: Tak, ja na przykład nie lubię lubczyku, a lubczyk jest bardzo kojarzony z takim właśnie silnym afrodyzjakiem i co ciekawe, że często też noszenie ziół po prostu przy sobie suszonych miało przynosić te powodzenie w miłości, czyli na przykład korzeń lubczyku gdzieś tam noszony, czy na przykład ziele Bylicy Pospolitej noszone gdzieś w ubraniu albo przy sercu, także to nie tylko spożywanie, ale i same jakby noszenie przy sobie tych ziół. I oczywiście tak jest z każdym ziołem. Mamy swoje preferencje, nasz organizm często nam podpowiada różne rzeczy i na przykład jednym z moich ulubionych ziół jest chyzop, to jest akurat roślina, którą się uprawia w ogrodzie, natomiast u mnie chłopcy absolutnie tego chyzopu za nim nie przepadają, więc ja uwielbiam herbatki chyzopowe.
9: Im bliżej rośnie, tym lepiej dla nas.
10: Tak, jest jedna z takich teorii, że natura jest tak cudowna, że to, co rośnie przy nas, to jest nam najbardziej jakby potrzebne. Tylko powiem szczerze, że my na przykład mieszkamy w tak bogatym i żyznym siedlisku, bogatym w rośliny, że mamy tyle tych roślin wokół nas, że jeżeli bym miała tak to interpretować, że wszystko nam jest potrzebne, bym tego wszystkiego nie przejadła, nie? Bo faktycznie jest jedna z takich teorii, która to mówi i to też jest fajne, żeby wspomagać się właśnie tym, co rośnie najbliżej nas, tak? No nie każdy ma taką możliwość. Myślę, że wiele osób na Mazurach ma, dlatego, że mieszkamy na wsiach, mamy swoje ogródki przydomowe, zaraz mamy łąkę, na której rosną dzikie rośliny, zaraz mamy blisko lasy, więc my jesteśmy szczęściarzami, często tutaj w tym rejonie, że wokół siebie mamy tą taką domową aptekę ziołową, nie?
9: To jest pani zdaniem dobra rada, żeby jakby nie bagatelizować tych chwastów, które są w naszym ogrodzie, gdzieś się pojawią, czy na naszym trawniczku, żeby się zainteresować, co to jest za gatunek?
10: Tak, oczywiście, bo no tak jak wspomniałam, pokrzywa, krwawnik, też podagrycznik, przytulia, Jest naprawdę dużo tych chwastów, no często mniszek lekarski, przecież babka, no to to są często chwasty na naszych działkach, a to są rośliny o cudownych właściwościach leczniczych, komosa na przykład, tak, bardzo popularny chwast, więc naprawdę tych takich w cudzysłowie chwastów jest dużo, a często są to rośliny o cudownych właściwościach leczniczych, nie?
11: Zielarstwo albo nauka związana z ziołami to jest przede wszystkim dbanie o własne piękno, czy bardziej o zdrowie?
10: Na pewno jest to tak. U większości osób to wynika z troski o własne zdrowie, prawda? Jedno, czyli chcemy jednak w sposób naturalny się leczyć, a druga rzecz to wynika też, mi się wydaje, że z zainteresowań, dlatego że bardzo ja jeżdżę na dużo spotkań zielarskich i to jest świetne, bo widzę tam akurat głównie kobiety, ale po prostu to jest też forma jakby hobby, zainteresowania. To się wszystko super łączy, bo to jest, może być świetnym hobby.
11: A na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli rozpoczynamy przygodę z ziołami?
10: W dzisiejszych czasach, szczególnie wśród osób starszych, prawda, które wiadomo, że tych leków mają bardzo dużo. Często nawet leki wchodzą w reakcję między samymi sobą. I tak samo zioła, one nie są obojętne. Tak, więc też wspomagając się jakimiś ziołami, szczególnie takimi silniej działającymi, no mu jakby musimy sobie najpierw przeczytać przeciwwskazania na tych lekach. Jeżeli pierwszy raz bierzemy jakąś mieszankę czy jakieś zioło, warto, żeby to była dawka mniejsza. Dlatego, że właśnie każdy organizm różnie reaguje na jakieś zioło, więc jakby musimy sobie przetestować, czy to zioło jest dla nas odpowiednie.
11: A więcej o ziołach i ich właściwościach już 12 czerwca w Republice Ściborskiej na Mazurach. To nie będą zwykłe warsztaty w planach. Jest sauna, koncert mis tybetańskich, leśne wyprawy i kobiece kręgi. Zapisy wciąż trwają, szczegóły znajdziecie na profilu facebookowym Republiki. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
11: Mazury mają naprawdę bogatą przeszłość i tym razem nie będzie chodzić o krzyżackie zamki. Wiecie, że w historii naszego regionu był taki moment, że żyły tu renifery? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
8: Wycieczka z przewodnikiem.
11: I właśnie tak zaczyna się nasza dzisiejsza opowieść, bo radiowy wehikuł przeniesie nas kilka tysięcy lat wstecz, a dokładnie do świata po wielkim lodowcu. To właśnie wtedy pojawili się tutaj pierwsi ludzie, zanim jeszcze powstały miasta i granice. Ich ślady do dziś ukrywają ziemia i woda. A archeolodzy odkrywają je bardzo ostrożnie, bo przeszłość czasem zachowuje się najlepiej tam, gdzie po prostu dajemy jej spokój. Co kryją okolice Wydmin i czego o najstarszych Mazurach wciąż jeszcze się uczymy? O tym wasz i mój gość.
12: Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach. No, archeologia jest bardzo dobrym brandem, bardzo dobrze się sprzedaje na poziomie nazwy, na poziomie filmów takich różnych, które niekoniecznie tę archeologię pokazują w sposób prawidłowy. Natomiast jest niezwykle trudna, żeby przekazać to, co naprawdę archeolodzy znajdują pod ziemią. I dzisiejsze spotkanie służy temu, żeby jak najwięcej tych najprostszych prawd o archeologii powiedzieć, żeby pokazać, czym ta archeologia tak naprawdę jest i to, co tu jest najważniejsze, żeby pokazać im najciekawsze odkrycia archeologiczne w terenie, w którym żyją. Od tych najstarszych z epoki kamienia, kiedy tu się po usunięciu lodowca, po ustąpieniu lodowca pojawili się tu pierwsi ludzie, po czasy niemal współczesne, bo archeologia zajmuje się tym na całej tej przestrzeni. I tu niezwykłe historie. Za chwilkę będziemy mieli cały cykl opowieści o stanowiskach w okolicach Wydmin, gdzie był cmentarz sprzed kilku tysięcy lat i wielka osada, którą potem zalało jezioro, zarosła torfem, przez co zachowały się tam materiały, które na co dzień normalnie się nie zachowują, czyli materiały organiczne, drewniane, kościane. Niesamowita historia.
11: No właśnie, woda. Jak bardzo znaczenie ma dla tego przechowywanego materiału woda? Bo dzisiaj dużo też, że to jest pewnego rodzaju fenomen, że te rzeczy pozostają w jakimś stopniu zachowane.
12: Tak, jest to bardzo prosty mechanizm, który wszyscy, którzy zajmują się fizyką i chemią, znają. Jeżeli materiały organiczne, a te są dla nas bardzo cenne i one są najmniej trwałe, są pozbawione dostępu tlenu, to zachowują się dobrze. I właśnie jeżeli coś zostało zalane wodą, czy zanurzone w jeziorzach, czy poziom jeziora się podniósł i potem jeszcze narósł na to torf, który zrobił taki kożuch izolujący to od tlenu, to to wszystko się pięknie zachowuje. Sam osobiście jestem autorem badań w okolicach Ełku, w miejscowości Miluki, gdzie wykopaliśmy denną część chaty sprzed 9 tysięcy lat. I tam były zachowane zęby jeleniowatych, tam były zachowane narzędzia z kości tych jeleniowatych, tam były zachowane fragmenty ogniska, bierwią z ogniska opalonych, z których zrobiliśmy daty bezwzględne, które nam wydatowały to stanowisko. Także woda i wilgoć i torf to są te środowiska, które fantastycznie wpływają w naszym klimacie na zachowanie zabytków archeologicznych.
9: Tak mi się wydaje, że w tej dziedzinie to im jakby starsze znalezisko, tym lepiej. Czy te 9 tysięcy lat wstecz to jest rekord, czy znamy rzeczy wydobyte z dużo jeszcze wcześniejszego okresu?
12: Mazury. Tu sytuacja była prosta. Lodowiec ustąpił gdzieś około 12 tysięcy lat przed naszą erą. Lodowiec i te utwory, które powstały przy nasunianiu się lodowca, przykryły Mazury i Suwalszczyznę warstwą tak zwanych moren lodowcowych, które miało 20-30 metrów. Podejrzewamy, że wcześniej, bo ten lodowiec się nasuwał, cofał w historii na przestrzeni setek tysięcy lat, że wcześniej mogli tu docierać ludzie, ale te wszystkie ich ślady są przykryte tymi 20-30 metrami na warstwie. W związku z tym, to, co, do czego jesteśmy w stanie na dzisiaj dotrzeć, to są te ślady, które mniej więcej, te najstarsze osadnictwo to jest 11-12 tysięcy lat. I pojedyncze zabytki, najczęściej w postaci poroży reniferów, które wtedy, ponieważ to był ten krajobraz tundrowy,
9: było zimniej.
12: Cofał, było bardzo zimniej. I to zaraz powiem na przykładzie. I te pierwsze społeczności docierały tu mniej więcej 12-11 tysięcy lat przed naszą erą, a świadectwami ich pobytu są między innymi fragmenty poroży reniferów obcinane narzędziami krzemiennymi. Jedno takie poroże zostało znalezione w okolicach dzisiejszego Giżycka. A to, że było zimno, to w tej chacie sprzed 9 tysięcy lat z miejscowości Miluki pod Ełkiem znaleźliśmy dwa bierwiona i proszę sobie wyobrazić,
9: że... Co takiego bierwiona?
12: Fragment drewna.
9: Okay.
12: Taki z ogniska, który się pali w ognisku. Tak się kiedyś mówiło, przepraszam, bo używam archaicznych sformułowań.
9: Nie, no właśnie, dobrze wiedzieć.
12: I taki fragment drewna, który miał taką średnicę, około 10 cm, ma 84 przyrosty roczne. Normalnie w dzisiejszych czasach, i to był fragment sosny, sosna, która ma 84 lata, to jest mniej więcej tej średnicy, 20-30 cm. Natomiast wtedy klimat był tak surowy, że w ciągu roku przyrastał milimetr, 2 mm. I to między innymi ta średnica i te grubości przyrostów rocznych na tej sośnie świadczą o tym, jak bardzo surowy był wtedy klimat.
9: Jeszcze wracając do tego lodowca, 12 tysięcy lat wstecz, ale bardzo możliwe, że jeszcze wcześniej tutaj mieszkali ludzie po prostu.
12: Bo możliwe, że zanim on się nasunął, czyli bardzo, bardzo dużo wcześniej, ci ludzie tu docierali, ale ich ślady, ich pobytu są zatarte, przykryte tymi osadami lodowcowymi. Natomiast to, do czego my w tej chwili docieramy, co badamy i co uznajemy za najstarsze ślady udokumentowane przybycia ludzi na nasze ziemie, na ziemię północno-wschodniej Polski, to jest właśnie mniej więcej 12-11 tysięcy.
9: Są jakieś dane albo informacje, które mówią nam, z których kierunków ci ludzie przybywali, albo jakie mieli motywacje?
12: Mechanizm był prosty. Lodowiec sięgał do południowej części Polski. Jak się lodowiec cofał, to nie było szans, żeby oni przyszli z północy, bo tam był lodowiec. Oni szli z południa. I to, i ten jakby kierunek południowy był przez kilka tysięcy lat, już w czasach, kiedy lodowca dawno nie było, to cywilizacja, nowe trendy docierały nad ziemię polskie właśnie z południa Europy czy gdzieś z Bliskiego Wschodu. Kolejna jakby epoka, bo tu mówimy o tej najstarszej, czyli paleolicie, starszej epoce kamienia, ale neolit, czyli młodsza epoka kamienia i pierwsze rolnictwo, hodowla, uprawa, też przyszły do nas gdzieś z załuku Karpat, z terenu dzisiejszych Czech, Moraw i dalej na południe. Także te trendy w owym czasie to wszystko szło z południa.
9: A motywacja jaka była?
12: Zdobywania nowych terenów. Najprostsza. Jeżeli klimat się tu ocieplał, więc ci ludzie, którzy przyzwyczajeni byli do tego ciepła, szli, zdobywali nowe tereny. Na przykład ci pierwsi rolnicy, to jest też niezwykle ciekawe, bo oni dotarli na ziemię polskie gdzieś tam, tak jak mówiłem, z terenu Czech Moraw i zasiedlili od razu najżyźniejsze gleby. Nie mieli żadnych detektorów i tak dalej, ale gleby lessowe, które są bardzo rzeźne w okolicach Krakowa, Wrocławia. Mało tego, poszli aż na północ, w okolicach Szczecina jest coś, co się nazywa ziemią pyrzycką i są tam niezwykle żyzne czarnoziemy. I oni tam się też osiedlili, tak? Wyczuwali ze względu na to, że bardzo dobrze się tam rodziły te rośliny, które uprawiali, więc zasiedlali te ziemię. Także to były niezwykłe mechanizmy, które można by godzinami tłumaczyć, a które były, no, nie byli to ludzie w jakiś sposób uzbrojeni w narzędzia takie, jakie rozumiemy współczesnie, w jakieś detektory, ale instynkt, doświadczenie powodowało, że wybierali to, co dla nich było najlepiej.
9: I coś, z czego absolutnie wydaje mi się, że Mazury nie są znane, a powinny, przynajmniej dzisiejsze wykłady to pokazują, to te osady nawodne.
12: Nie jest znana szerszej publiczności. Archeolodzy o tym doskonale wiedzą już od końca XIX wieku, wcześniej jeszcze archeolodzy niemieccy, już po wojnie archeolodzy polscy. I to było też niezwykłe zjawisko, bo w pewnym momencie gdzieś, tak przynajmniej interpretujemy to, gdzieś z głębi kontynentu, z terenów dzisiejszej Rosji, z dorzecza Wołgi, Oki, przyszedł na nasze ziemie lud, który zaczął, przyniósł nowe technologie, nowe umiejętności. I było to między innymi zasiedlanie osiedli takich obronnych na wysoczyznach, na wzgórzach, ciałopalny obrządek pogrzebowy, czyli wcześniej tutaj grzebano zmarłych w całości, a ci palili swoich zmarłych na stosie, budowę osiedli nawodnych, czyli takich osiedli na wypłyceniach gdzieś tam w pewnej odległości od lądu, budowano ruszt i na tym ruszcie budowano całe wioski. I to jest fenomen, który jest tu, który jest gdzieś tam na jeziorach w Austrii i w Szwajcarii, w południowych Niemczech.
9: A to są tak jakby te części wspólne tych ludzi, którzy właśnie w Szwajcarii i tutaj na Mazurach?
12: To znaczy, to wie pani, to jest coś takiego jak prawo konwergencji, czyli jeżeli pojawiają się podobne warunki, to zwierzęta, ludzie zachowują się w ten sam sposób. Oni mieli takie warunki, takie same warunki mieli ludzie na wybrzeżach Szkocji, takie same warunki, czy podobne warunki mają ludzie w dorzeczu Amazonii, gdzie budują domy na palach, bo chodziło o to, żeby odizolować się od wody, prawda? A jednocześnie, jeżeli to była niewielka wysepka, odległa o 100 metrów od lądu, na której wybudowano taki ruszt i wzniesiono chaty i potem zbudowano most na palach do brzegu, w momencie, kiedy było jakieś zagrożenie, spalano czy zrywano ten most i była naturalna obronność tego miejsca. Także to się też z tym wiąże.
9: Nie tylko dom, forteca, miejsce pochówku być może?
12: Tak. Tak, tak, tak. To, tych kilka takich cech było i jeszcze mało tego, tych swoich zmarłych spalonych w urnach, czyli w takich naczyniach, przykrywali nasypami kamiennymi, które my nazywamy kurhanami. To było całkowicie nowe zjawisko na tych ziemiach. Wcześniej nie występujące.
9: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie gość dr Jerzy Brzozowski, archeolog i muzealnik. Poza tym, jak właśnie żyli, to jeszcze wiemy na przykład, w co wierzyli. Czy to już jest jakaś enigma?
12: To znaczy, znajdujemy niektóre z tych przedmiotów, które znajdujemy, są jakieś figurki, czy zwierzęce, czy ludzkie. Podejrzewamy, że były to jakieś elementy związane z kultem. No ale tak naprawdę to cały ten świat wierzeń wychodzi nam przy obrządku pogrzebowym. Bo to, że wkładali do grobu przedmioty codziennego użytku, ozdoby, które były bardzo cenne, świadczy o tym, że ci zmarli mieli swój szacunek. Różnica w tym, jak były wyposażane groby, świadczyło o tym, jakie były różnice w społeczeństwie. Także tak, natomiast same wierzenia dużo bardziej znane są już z epok późniejszych, na przykład z wczesnego średniowiecza, bo tu już są zapiski kronikarskie, krzyżackie czy jakiekolwiek inne. Natomiast do tych czasów, czyli tych tuż przed naszą erą i tych pierwszych wieków naszej ery, nie mamy żadnych źródeł pisanych.
9: Czyli bardziej możemy na intuicji polegać.
12: Albo na analogiach. Jeżeli znajdujemy jakieś przedmioty, które mają swoje analogie w kulturach znanych już z etnografii z XIX czy z początku XX wieku, to możemy per analogiam pewne rzeczy o tych kulturach, o ich wierzeniach próbować mówić. Ale to zawsze będzie obarczone dużą granicą błędu.
9: To teraz jak ocalić od zapomnienia, jak się zachować, jeśli na coś natrafimy, bo wydaje mi się, że taka wskazówka zawsze jest cenna. Porada od specjalisty.
12: Tak, ja przez kilkanaście lat byłem konserwatorem do spraw zabytków archeologicznych w byłym już województwie suwalskim, więc zajmowałem się tym na co dzień. I to jest, takich możliwości jest dużo. Pierwsze, w szkole zgłosić nauczycielowi od historii. Ten mechanizm przed wojną tu na Mazurach działał perfekcyjnie. Dzięki temu setki stanowisk archeologicznych zostały odkryte. Drugie, zgłosić do najbliższego muzeum, do najbliższego urzędu, bo one są każdemu, kto jakby jest urzędnikiem czy funkcjonariuszem publicznym, bo on ma obowiązek, żeby to dalej zgłosić, żeby się tym zainteresować, żeby się tym zaopiekować. Także każdy mechanizm jest dobry. W tej chwili jest internet, każdy urząd konserwatorski ma swoje strony www, ma swojego Facebooka, więc można nawet tam sygnał...
9: Co więcej, można też fotografować swoje znalezisko i dokładnie, w czasie rzeczywistym.
12: Dokładnie, dokładnie i można to wysłać i wtedy na pewno urzędnicy zareagują.
9: Czyli technologia jeszcze nam więcej pokaże niż do tej pory wiedzą specjaliści?
12: Wie pani, archeolodzy od dawna mają taką, ci myślący oczywiście, taką tendencję, że starają się nie wykopywać wszystkiego, że fragmenty części stanowisk zostawiają, bo wiedzą, zresztą ja w archeologii pracuję już ponad 40 lat i to, co było 40 lat temu, a to jest teraz, to są naprawdę diametralne różnice, możliwości stały się niezwykle dużo większe i myślę, że za kolejne 40 lat te możliwości analiz tego wszystkiego, co kryje Ziemia, będą jeszcze dużo, dużo większe. Także na pewno ten postęp jest. Zostawianie przynajmniej części stanowisk posłuży temu, że można będzie coraz to nowe elementy, coraz to nowe wiadomości o tych stanowiskach.

0: Magdy Życko.
1: Łóżka polowe, prowiant z długim terminem, telefony satelitarne i leki. Ponad 3 miliony złotych ze środków wojewody na doposażenie magazynu kryzysowego w tym roku trafiło do Giszycka. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć!
0: Dziennikarski przegląd tygodnia.
1: Zakupy trwają, a zajmuje się nimi Katarzyna Karolska na samodzielnym stanowisku do spraw ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Co w ramach dofinansowania od wojewody warmińsko-mazurskiego z ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiliśmy na potrzeby naszego miasta Giżycka i coś, co się znajdzie w naszym magazynie, który będzie w przyszłym roku.
3: No właśnie, tutaj mamy różne torby swoją drogą nie tak bardzo tajemniczymi nazwami, bo na przykład hasło płyny. No to chyba każdy wie, o co chodzi. Nie wiem, jakaś sól fizjologiczna, coś do dezynfekcji.
2: Tak, oczywiście, akurat tutaj pani redaktor, mamy torbę R1 PSP. Według wymogów jest to najnowszy wypust torby, którą posiadają zarówno ratownicy medyczni, jak i strażacy jadąc do wypadku. Taka torba jest wyposażona w bardzo dobre rzeczy, które nam ratują życie, między innymi i podzielona zarówno na kolory i na sytuacje, z którymi możemy mieć do czynienia podczas wypadku. Mamy sprzęt do krwotoków, mamy sprzęt do złamań, mamy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Mamy również dla dziecka przeznaczoną, dedykowaną maseczkę, na przykład tak, bo tu chodzi o rozmiar buzi. Mamy też na różne skaleczenia, mamy stabilizatory, mamy właśnie, tak jak pani wspomniała, płyny. Także to wszystko jest potrzebne do tego, żeby ratować poszkodowaną osobę. Najpierw oceniamy oczywiście stan osoby poszkodowanej, a później bierzemy odpowiednią część z torby i udzielamy pierwszej pomocy.
3: I hasło, które brzmi znowuż może trochę bardziej tajemniczo niż reszta, bo reszta jest oczywista, trauma. O co chodzi?
2: No trauma to oczywiście jesteśmy niby świadomi, że jesteśmy uczestnikami wypadku, ale tak naprawdę nasza psychika nie jest do tego absolutnie przygotowana, w związku z czym znajdują się tutaj też leki na uspokojenie, różne okłady, które pozwolą nam jakby powrócić w miarę możliwości do stanu pierwotnego, więc chodzi o to, żeby zadbać o nasze zdrowie psychiczne.
3: To jest wszystko, składa się na jedną właśnie taką dużą torbę. Jak to zamkniemy, to jest to, co widzimy u ratowników. Lekkie nie jest na pewno. Ile to waży?
2: Około 35 kilo.
3: Około 35 kilo, tak. I to oznacza, że ten sprzęt, który zawsze widzimy, mam nadzieję, że najczęściej gdzieś i tak w filmach, to jest ten sprzęt, który na co dzień muszą dźwigać właśnie ratownicy.
2: Tak, oczywiście, i rzeczywiście też zrobiłam taką próbę w urzędzie z poziomu minus 1, czyli z piwnicy. Weszłam na samą górę, żeby zobaczyć, jak to jest. Mimo tego, że jestem silną osobą, to muszę przyznać, że nie było to lada wyzwanie dla mnie, bo rzeczywiście ta torba jest ciężka i przy takim obciążeniu wchodzić na czwarte piętro, no to naprawdę szapoba dla wszystkich ratowników i strażaków. Oczywiście mamy telefony i satelitarne, mamy również radiotelefony nasobne. Będzie nam to potrzebne, jest to wszystko nowe, tak jak pani widzi, będzie nam to potrzebne do tego, żeby po pierwsze na tych już zakupionych rzeczach ćwiczyć w terenie, a po drugie, żeby nam się, jeżeli będzie taka sytuacja, miejmy nadzieję, że nie, żebyśmy potrafili się tym posługiwać i ze sobą komunikować podczas kryzysów. Tutaj jeszcze mamy kanadyjkę, czyli tak zwane łóżko polowe. Do tego jest śpiwór i poduszka dmuchana. Jest to taki komplet, który musimy zabezpieczyć jako miasto na wypadek zorganizowania ewakuacji bądź też przemieszczenia się, więc jeżeli będzie taka sytuacja, że muszę przygotować pomieszczenia czy miejsca dla osób, które muszą tam przebywać ileś godzin bądź kilka dni, no to takie urządzenia i takie sprzęty będziemy mieli w naszym magazynie. Jeszcze oczywiście mamy powerbanki jako zapasowe źródło energii, a tu jeszcze mamy porcje żywnościowe, które bardzo, bardzo dobre, że są wykorzystywane przez wojsko przede wszystkim. Tutaj mamy akurat obiad. Ma on odpowiednią liczbę kalorii, ma on odpowiednie przeliczenia też białka i tak dalej, więc jest to długoterminowa żywność.
4: Wspomnieć, że godzimy się na festynie.
2: Także tak to mniej więcej wygląda.
4: Wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka.
3: Jest dobre jakoś?
2: Jadło mi bardzo dobre.
3: Jadło się bardzo dobre. Ale w ogóle na wolnym rynku możemy takie coś kupić?
2: Tak.
3: No to dobra rada, jak ktoś nie wie, co się zabezpieczyć, to takie rzeczy też są ważne. To
2: w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej z województwa przyjechały do nas dzisiaj właśnie takie kolorowanki i instrukcje dla dzieci z klas 1-3. Zostaną takie książeczki rozdysponowane właśnie po wszystkich naszych szkołach podstawowych. Łącznie uczniów mamy około 900 osób, więc te książeczki trafią do klas 1-3. A dzisiaj również możemy rozdawać je też starszakom, ponieważ mimo, że jest dedykowane 1-3, to informacje w nich zawarte są bardzo potrzebne dla wszystkich dzieci ze szkół podstawowych.
3: Czyli to jest taki poradnik bezpieczeństwa dla najmłodszych.
2: No tak możemy w skrócie to nazwać. Z 80 paru pozycji, które mam zakupione na stan magazynu, tutaj mogłam wystawić tylko niestety część.
1: Fundusze pozwolą też na modernizację systemu ostrzegania w mieście. Projekt jest warty blisko 4,5 miliona złotych. Zdecydowanie mniej Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie przeznaczyła na walkę ze skutkami działalności wilków. To 1 000 000 złotych na elektryczne ogrodzenia i fladry. Rolnicy z Warmii i Mazur już mogą składać wnioski o przekazanie pieniędzy. Równolegle w gminach trwają spotkania informacyjne na temat działalności wilków. Zenon Iwanowski, Izba Rolnicza.
5: No wilki są już w tej chwili wielkim zagrożeniem, bo po prostu jest ich dużo. Jest ich dużo i przychodzi jesień, schodzą uprawy i te wilki są widoczne. Nie? Podchodzą po prostu blisko gospodarstw. No, na przykład ostatnio to chyba w siedliskach widzieli wilka i gdzieś tutaj na obrzeżach Szczepanek, w Miłkach, nie? Tam, no, na ogół jak jeździ na polu, czy gdzieś na jakichś tam uprawach, to można zauważyć tego wilka.
1: Jest pewna optymistyczna prognoza, bo w minionym roku rolnicy z województwa zgłosili 162 szkody wyrządzone przez wilki. To o 65 mniej niż rok wcześniej. W powiecie giżyckim w ostatnich latach ataki wilków na stado odnotowano m.in. w Szczepankach i w Miłkach. O pieniądze z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska mogą starać się też rolnicy, którzy potrzebują zamontowania urządzeń obniżających poziom wody w bobrowych rozlewiskach. Tymczasem w samym Giżycku nie milkną echa ostatniego spotkania z byłymi i obecną burmistrz miasta. W wydarzeniu wzięli udział Jan Grabowski, Marian Lemecha, Jolanta Piotrowska, Wojciech Iwaszkiewicz.
6: No a ponieważ jest maj, to mi się od razu skojarzyło, że jest ogólnopolska akcja Rowerowy Maj. Powstają piosenki, teledyski, fajne niektóre, naprawdę super. Ja lubiłem spędzać tu czas na rowerze. Tak sobie stawiałem takie zadanie, że minimum 25 km po mieście muszę sobie tym rowerem objeździć. Nie lubię szosówki. Pracownicy urzędu, niektórzy mogę zdradzić taką tajemnicę, o 4 rano wstają, robią 30 km na szosie i później przychodzą, mówią, o Jezu. Ja nie lubię z tymi samochodami się mijać i tam z tymi ciężarówkami. Ja wolę sobie jechać te 5 km 10 na godzinę, ale po górkach na przykład albo nad jeziorem. No i tak robiłem. Jeździłem sobie, więc czułem się w każdym miejscu dobrze, ale w każdym miejscu byłem tylko chwilę. No 25 km to nie jest dużo. Kiedyś myślałem, że przyjechanie rowerem 100 km to jest wyczyn. Później się okazało, że 50 pękło i można drugie 50 jeszcze pojechać, więc to nie jest tak. Ale Giżycko to jest raj na ziemi, naprawdę. Tu się świetnie można realizować, jeżeli chodzi o te walory przyrodnicze. Czy rowerem, czy popływać sobie w pław, czy żaglówką i naprawdę oddycha się tutaj świeżym powietrzem. Pani senator nawiązała do Warszawy, no, hałas. Hałas, proszę Państwa, jest drugim co do szkodliwości czynnikiem. Tak? Pierwszym jest to zatrute powietrze, a drugim jest hałas. Hałas jest strasznie toksyczny. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, nawet jak hałas może doprowadzić do somatycznych schorzeń, więc naprawdę tu jest świetny. To jest raj na ziemi, naprawdę możecie mi wierzyć. Natomiast jako burmistrz, ja powiem tak. Miałem takie 2 dni, które lubiłem spędzać. To były tak, poniedziałki, kiedy przychodzili do mnie mieszkańcy z różnymi problemami, a to w łazience kapie woda albo coś tam, albo poważniejsze. I świętym dla mnie był wtorek 8.15. To wszyscy naczelnicy mogą potwierdzić. 8.15 u mnie było tak. To, co się wydarzyło, analiza tego, co się wydarzyło tydzień temu, co zostało zrobione, co w tym tygodniu. Interpelacje, zapytania radnych, wszystko było mówione. Naprawdę to świetna forma. Pożartowaliśmy, pośmieliśmy się, czasami powkurzaliśmy, ale policzyłem do 10 zawsze w myślach i to się udawało. I ten dzień był dla mnie zawsze zawodowo najcenniejszy. Naprawdę najcenniejszy. Ja zawsze mówiłem tak, my niby jesteśmy organem administracji, ale naprzeciwko jest Urząd Skarbowy, to też jest organem administracji. Tylko, że tam błąd, który popełni pracownik, to wie o tym podatnik, pracownik, naczelnik. Koniec, 3 osoby. Nasz błąd widzi całe miasto i z reguły miasto wie szybciej niż my. Więc musimy dbać o to, żeby tych nie było tego. I jeżeli ktoś idzie do pracy, tak wymagałem, i widzi na przykład pęknięta rura, leje się woda, nie pracuje w PWiK-u, to co mnie to obchodzi? Nie. Jego obowiązkiem było właśnie zawiadomić PWiK, bo jesteśmy drużyną. Każdy za siebie odpowiada. Razem wygrywamy, razem przegrywamy. I to starałem się wpoić właśnie w każdy wtorek 8.15. Każdy, kto był u mnie naczelnikiem, to wie, USA 15 to były dosyć długie, czasem 4 godziny spotkania. Później ludzie się rzucali na prowiant, ale trudno, trzeba było to przeżyć. I ja to bardzo lubiłem, także to było miejsce i czas, które chciałem spędzić.
1: I oczywiście Ewa Ostrowska. Wydarzenie zapełniło całą salę GCK, a już 5 czerwca miejmy nadzieję, że zapełni się nie tyle sala GCK, ile amfiteatr w Twierdzy Bojen. Dokładnie wtedy ruszy trzecia edycja charytatywnej imprezy Dance Ma Sens. Wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz giżyckich inicjatyw. W planach muzyka na żywo, taneczna energia i wspólne pomaganie. A na scenie pojawi się prawdziwa legenda muzyki disco polo, czyli zespół Boys. Ale to nie wszystko. Podczas imprezy będzie promowana zbiórka na rzecz 6-letniej Kingi. Dziewczynka z rodziną i wolontariuszami będą gośćmi specjalnymi wydarzenia. Datki można wrzucać do specjalnie oznaczonych puszek z logo miasta. Zebrane pieniądze trafią na rehabilitację i sprzęt wspierające dalszy rozwój dziewczynki. Mama Kingi Sylwia Płatosz.
7: Doszła nam kolejna diagnoza. Trochę tego się nazbierało przez te 7 lat. To zespół Downa, nefrokalcynoza i choroba Hagemana, plus tam takie inne historie, które między innymi chodzi o wady postawy, które wynikają z zespołu Downa. No i to jest potrzebna taka rehabilitacja, fizjoterapia.
1: Jaką dziewczynką jest Kinga?
7: A koniec, chcesz do domu? A właśnie taką jest, kapryśną, charakterną, ale jest
1: do dziora.
7: Też, tak, tak, ale jest też no, bardzo kontaktowa, jak na te swoje oczywiście ograniczenia, które ma, bo ona trochę inaczej odbiera świat i jak jest sama, to ja mi się wydaje, że ona jest taka super bystra, super ekstra w ogóle, wyrehabilitowana w terapii, ale jak jest tak więcej osób, to widać, że trochę od rówieśników odstaje, no i co? No i musimy ciągnąć do góry, nie? Zawsze do góry. Wychowanie jej naprawdę wymaga dużo czasu i poświęcenia i tak naprawdę to ja jestem wiecznie w rozjazdach. No ona jak na jedynaczkę to i tak jest całkiem, myślę, wydaje mi się, że społecznie jest dobrze wyrehabilitowana. Raczej nie ma problemów z kontaktami z dziećmi, chyba że, no właśnie, bo to właśnie chodzi o to, że te kontakty z innymi dziećmi też to jest praca rodziców. I nie tylko moja praca, tylko praca tych innych rodziców. A tej pracy czasami nie ma. Jej rodzice nie są świadomi tego, że dziecko się zachowuje tak, a nie inaczej, bo jest takie, a nie inne. I to bywa trudne.
1: Czyli mówisz na przykład, to już mówimy teraz o dorosłych, że jeszcze nie są gotowi na kontakt, czy na jakieś takie otwarcie na osoby z zespołem Downa? To o to chodzi?
7: Myślę, że tak. Myślę, że tak. W ogóle na niepełnosprawności. U nas, to tak się śmieję zawsze, że to jest takie trochę szóstka w totolotka, bo ten zespół Downa, no to on jest dobrze znany, tak? Znaczy dobrze znany. Na zasadzie takiej, że nikogo nie dziwi, tak? Widzimy tą twarzyczkę i wiemy, że to jest ta jednostka chorobowa, tak? I z niczym tego raczej nie pomylimy.
1: Szczegóły dotyczące imprezy znajdziecie na gizycko.pl. A 7 czerwca mazurskie spotkania z wodą, rybą i tradycją. Tym razem impreza w Młynie Kulturalnym w Budrach. W planach gotowanie na żywo mazurskiej zupy rybnej, oczywiście z degustacją. Występy estradowe zespołów i solistów, koncert szantowy i biesiada przy ognisku. Oczywiście to nie wszystko. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, co w planach, zajrzyjcie na stronę organizatora z lokalnej grupy rybackiej. Miejmy tylko nadzieję, że na imprezę dopisze pogoda, a możemy ją teraz monitorować w bardziej profesjonalny sposób, bo ratownicy MOPR zamontowali specjalne stacje pogodowe na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. System ma poprawić bezpieczeństwo na wodzie jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego. Żadne urządzenie nie zastąpi jednak zdrowego rozsądku. Kapitan Piotr Lewandowski.
8: Tak głęboko gdzieś, jak pogoda ma nasze plany, to nie zdajemy sobie z tego sprawy. Na przykład silny wiatr, no to ja się muszę zastanowić, czy ja muszę płynąć.
1: Słyszałam taki argument, ale ja zapłaciłem 1500 zł za dobę, ja muszę wypłynąć do tych Mikołajek z Giżycka, nie muszę.
8: Nie, nie muszę. Ja pracuję też na morzu jako kapitan i zazwyczaj jak podejmuję decyzję o zostaniu w porcie, to też czasami dostaję taki argument, że my ci płacimy za pływanie. Nie, kapitanowi nie płaci się za pływanie, tylko za podejmowanie decyzji.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Zazwyczaj mają służyć do cumowania łodzi albo komfortowego przebywania nad brzegiem jeziora. Pomosty przy mazurskich szlakach rosną jak grzyby po deszczu. Problem w tym, że nie wszystkie są legalne. Wody Polskie wciąż kontrolują i tylko w ubiegłym roku rozebrano około 70 takich pomostów. Były też legalizacje i kary, bo jak się okazuje, idea moja działka, moje jezioro nie do końca działa. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Mokry temat.
1: W tym wydaniu głównie o nielegalnych pomostach, ale będzie też o tym, co zrobić, by pomost legalny się stał. Wody Polskie ruszyły z kampanią pod hasłem Pomost z głową.
9: Wody Polskie rozpoczęły kampanię informacyjną.
1: Joanna Szerenos-Pawlicz, rzeczniczka państwowej firmy.
9: Przypomnijmy, że budowa pomostu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a obowiązujące przepisy nie mają na celu utrudniania inwestycji, lecz służą zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom, ochronie środowiska oraz zachowaniu możliwości wspólnego korzystania z wód. W ramach kampanii wyjaśniamy, jak w możliwie najprostszy sposób przejść przez cały proces formalny. Informujemy, jakie kroki należy podjąć, jakie dokumenty przygotować oraz gdzie konkretnie je złożyć. Z pewnością wcześniejsze zapoznanie się z wymaganiami formalnymi pozwoli sprawniej przejść procedury administracyjne i bez przeszkód cieszyć się własnym, legalnie wybudowanym pomostem.
1: O tym, w jak bardzo kreatywny sposób prawo potrafią obchodzić sami użytkownicy, wie dobrze Krzysztof Stachowski, również z Wód Polskich.
10: To są po prostu pomosty, czyli urządzenia wodne. I one wymagają warunków zabudowy, czyli uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, a potem zgłoszenia bądź pozwolenia wodnoprawnego. Mało tego, to nie jest ostatni etap. Potem trzeba też uzyskać pozwolenie na budowę, bądź zgłoszenie w Wydziale Starostwa, Wydziale Budownictwa. Natomiast ludzie obchodzą to, robiąc tak, że pomosty pływające idą na przykład do starostwa i rejestrują to jako jednostki pływające. Jako na przykład jacht rekreacyjny, czy jakąś jednostkę.
1: Czyli po prostu robią to jako na przykład jakieś takie jednostki komercyjne, tak?
10: Tak, oczywiście. I to jest obchodzenie prawa i wymogów. Wtedy jak gdyby żaden organ nie ma tutaj nic do powiedzenia. Nikt nie określa tej lokalizacji, gdzie to ma być. Nie wypowiada się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na etapie warunków zabudowy. Taki delikwent, który zarejestruje taką jednostkę pływającą, w cudzysłowie, która tak naprawdę jest urządzeniem wody, ją lokalizuje, gdzie mu się to podoba.
1: Pan powiedział bardzo ciekawą rzecz, że południe szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, to tam sytuacja jest już naprawdę bardzo zła. Północ jest trochę lepiej. Z czego to wynika?
10: Z tego przede wszystkim, że północne jeziora, one są objęte też Naturą 2000. Mniej jest działek przyległych do tych jezior. Duża połać jest też lasów państwowych. I jakoś tak wyszło, że te jeziora północne nie są tak zabudowane, jeszcze nie uległy tej zabudowie, jak jeziora tutaj w dół od Giżycka, czyli od Niegocina aż po Roś. Dlatego mówię, że tutaj duży nacisk trzeba by było położyć na to, żeby ochronić te jeziora, czyli od Kisajna aż po Mamry.
1: Nielegalne pomosty

0: Ciężar? Na to pytanie starali się odpowiedzieć eksperci podczas mazurskiej narady o zrównoważonej turystyce wodnej w Węgorzewie.
1: Mateusz Hoffman, koordynator Fundacji Żeglarstwa Jeskiego. To mazurska narada o zrównoważonej turystyce wodnej, więc ten temat zadbaliśmy o to, żeby wybrzmiał sam tytule.
0: I oczywiście ważnym elementem tejże jest pana prelekcja, która dotyczy pewnego rodzaju monitoringu, który odbył się właśnie na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
1: To jest bardzo ciekawa akcja, w którą zaangażowaliśmy ponad 20 różnych partnerów, szkoły żeglarstwa, kluby studenckie, ale też różne instytucje, np. ratownicze, w badanie przejrzystości wody na całym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich przez całe wakacje. Do tej pory dokonaliśmy ponad 200 pomiarów. Wakacje 2025, w 2024 też badaliśmy. To wolontariusze dokonują pomiarów przejrzystości wód. Przy okazji sami dostrzegają różnice pomiędzy różnymi jeziorami. To jest taki pretekst do rozmowy o tym, jak te jeziora się zmieniają, jak się od siebie różnią. I rozmowy o ekologii po prostu. My dostarczamy materiały edukacyjne, szkolimy, no i dostarczamy krążki Sekkiego, którymi bada się tę przejrzystość, a rezultaty tych badań, czyli wyniki, dostarczamy naukowcom właśnie z Zakładu Ochrony Ekosystemów Wodnych Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, którzy robią na podstawie tego już prawdziwe badania naukowe.
0: I co widać po tej wstępnej jakby analizie tych partnerów, po tych wstępnych badaniach? Są już jakieś wnioski?
1: To jest trudne, żeby to tak zmierzyć. Generalnie na pierwszy rzut oka widać, że te wyniki są zgodne z badaniami naukowymi na przykład. Widać też, że, co mnie szczególnie cieszy, może nie cieszy mnie to, że południowe Mazury są mniej czyste i przejrzyste, ale cieszy mnie to, że te północne Mazury, jezioro Dargin, Kisajno czy Mamry są tymi najbardziej przejrzystymi na Mazurach.
0: Czyli to, o czym dzisiaj właśnie między innymi mówił pan z Wód Polskich, rzeczywiście się pokrywa, że południe jest już, są trochę mniejsze szanse na to, żeby było lepiej.
1: Tak, i do czasu zaskakujące. Na przykład też pan doktor wspominał o tym, że jezioro Nickie, które jest jednym z piękniejszych, najbardziej uroczych na Mazurach, na samym południu, jest najbardziej zanieczyszczonym jeziorem na Mazurach.
0: Też pojawiły się takie głosy, że po prostu właśnie to południe jest bliżej Warszawy, to dlatego tam jest tak, jak jest.
1: Nie jest to niestety tak proste, ale na pewno tam brzegi są bardziej zabudowane. To, co mnie zaciekawiło też, i nie wiem, z czego to jeszcze wynika, to, że na północy mieliśmy dużo większe zagęszczenie badań niż na południu, ale to jeszcze będziemy analizować.
0: Jeszcze o jedną rzecz chciałabym się zapytać, mianowicie o tą technikę badawczą, czyli ten krążek. Na czym w ogóle polega to badanie?
1: To jest bardzo proste badanie. Mamy taki krążek, który jest biało-czarny, 20 cm średnicy. Zanurza się go w wodzie na takiej miarce i w momencie, kiedy on zniknie z oczu, trzeba go troszeczkę podnieść, żeby znowu go zobaczyć. I to będzie nasza pozorna przejrzystość wody. Następnie ten wynik przesyła nam się przez formularz, klika się taki guzik z lokalizacją. On ląduje w naszej bazie danych, a na naszej stronie mamy taką mapę, gdzie te wszystkie wyniki są na bieżąco raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie podsumowywane. Podsumowujemy też na Facebooku, żeby wszyscy żeglarze mieli do tego dostęp.
0: Jeżeli chodzi o tych partnerów, to tak jak pan powiedział, bardzo ich dużo mieli jeszcze jakieś inne spostrzeżenia, tak jak zostali już wysłani, oddelegowani do jakiejś akcji sprawdzenia czegokolwiek, dzielili się jeszcze jakimiś innymi refleksjami?
1: No, natura tych rejsów polega na tym, że tam się cały czas zmieniają załogi. Tak naprawdę myśmy przeszkolili 200 osób, ale myślę, że dużo więcej było na łódkach, które badały tą przejrzystość wody, więc nie mamy takich konkretnych wniosków od osób, które, nie wiem, płyną cały rok i mierzą. To właśnie chodzi o ten kolektywny wysiłek, żebyśmy kolektywnie, wspólnie, razem dokonali tego aktu przebadania jezior na bieżąco, zebrania maksymalnie dużej liczby danych i podzielenia się nimi z naukowcami, może odkryją coś ciekawego.
2: Mateusz Radziewicz, radny Rady Miejskiej w Węgorzewie. No ja się skupiłem w walce na temat tutaj zanieczyszczenia Wielkich Jezior Mazurskich na sanitacji jezior, a przede wszystkim na te zrzuty nieczystości z jachtów. I tutaj ciągle jest problem dotyczący tego plombowania, tak, że są te zawory, które są otwarte, łódki przepływają i teraz to jest problem dwustronny, tak? Z jednej strony osób, które wynajmują te łódki, które być może troszeczkę wiedząc, jak te łódki działają, same to robią, a z drugiej strony firm czarterujących, tak?
0: Jeżeli chodzi o zagospodarowywanie brzegów, to pana zdaniem, gdzie tkwi największy problem, że wygląda to tak, że na południe już jest coraz gorzej, na północ jeszcze jest szansa?
2: Położenia. Położenia w tym momencie my mamy te większe szanse, żeby tutaj na północy takie jeszcze nie jesteśmy zabudowani, bo leżymy dalej od Warszawy, przysłowiowej Warszawy, tak? Mhm. Jednak no, każdy, kto miał do tej pory jakieś środki, tak, no, kupował te działki bliżej Warszawy, żeby no, godzinę drogi sobie skrócić. W tym momencie już tych działek na południu zaczyna brakować, no to coś

0: się rozszerza tutaj na północ, tak? Tak dla nas ważne jest to, że powinniśmy obronić jezioro Mamry, tak? Jezioro Mamry powinno być nadal tym jeziorem naturalnym, bo jeśli wypływamy na jezioro Mamry, widzimy, że te brzegi dalej są zarośnięte, są lasy, tak? No już jezioro Święcajty, tak? Wpływamy na jezioro Święcajty, no to tu musimy mieć świadomość, że to jezioro będzie takim jeziorem. Zresztą ono od zawsze było, tak? Czy wioska Ogonki, czy Kal, czy Kolonia Rybacka, wszystko leży nad jeziorem, tak? Te zabudowania powstają nad jeziorem i tutaj, brutalnie mówiąc, te jezioro będzie poświęcone na infrastrukturę turystyczną, tak? Jednakże Mamry powinniśmy chronić jak najbardziej, żeby no, to było dalej naturalne jezioro.
1: To jeszcze zapytam o sprawę z pana podwórka. Co tutaj się dzieje takiego, że to już tak naprawdę jest ten moment, kiedy należy się zatroszczyć o to konkretne miejsce?
0: To są te inwestorzy, którzy chcą dzielić duże działki na coraz mniejsze działki, tak? Aby pomnożyć zyski, tak? Obchodzenie prawa dotyczące właśnie budowania małych siedlisk wiejskich, dotyczące, no to jest ten największy problem, tak, tutaj w tym momencie, że być może miejscowe plany zabraniają takich inwestycji, ale tu jest próba już obchodzenia prawa.
1: I teraz zatrzymajmy się, bo mamy przecież XXI wiek, sztuczną inteligencję, automatyczne laboratoria pływające i technologie, które potrafią w czasie rzeczywistym sprawdzać jakość wody w jeziorze. A jednak natura wciąż przegrywa z prozą życia i prywatnym kawałkiem brzegu. Naprawdę nie da się pogodzić człowieka z przyrodą? Okazuje się, że są rozwiązania. Jednym z nich jest na przykład projekt WaterSense, czyli inteligentny monitoring jakości wód śródlądowych. Więcej na ten temat Jan Budny.
2: Najsłabszym punktem jednak w tej chwili to jest monitoring. W ten sposób powstało takie przedsięwzięcie, które zostało nazwane WaterSense i ta firma, w zasadzie startupowa, rozpoczęła budowę pierwszej na świecie i europejską sieć danych jakości wody. I chcą zapewnić instytucjom, miastom, przemysłowym, wszystkim szybki dostęp ogromną precyzją wykonywanych na bieżąco badań. Polega to na tym, że oni opracowali i w tej chwili są w trakcie, można powiedzieć, takiego dopracowywania urządzenie, które po prostu wygląda jak taka bojka, która sobie może pływać po jeziorze, po rzece, po każdym zbiorniku wodnym. I ta bojka ma w sobie cały zespół urządzeń, które przygotowane do tego, żeby w czasie rzeczywistym dzień i noc wykonywać badania wody. I te badania, które oni wykonują, de facto są badaniami porównywalnymi i mają wartość absolutnie porównywalną z tymi badaniami, które wykonywane są przez sanepid. Przy czym, praktycznie rzecz biorąc, tak jak powiedziałem, 24 godziny na dobę, stworzyli system inteligentny, odczytujący, następnie przekazujący do sieci i w ten sposób tak naprawdę doprowadzili do sytuacji, w której możemy śledzić i monitorować jakość wody praktycznie non-stop w czasie rzeczywistym. Więc to jest dopiero, wydaje mi się, taka idea i im się wydawało, że to jest dopiero idea, którą w praktyce uda się osiągnąć, to jest dopiero źródło rozwiązania, które spowoduje, że będziemy wiedzieli na bieżąco, gdzie są jakieś problemy, jak z dnia na dzień de facto, z tygodnia na tydzień w poszczególnych miejscach zmieniają się te warunki, gdzie się polepszają, gdzie się pogarszają i w ten sposób de facto możemy zacząć na to wpływać i reagować w stosownym czasie i w stosowny sposób. Co te boje badają, czyli temperaturę, głębokość, przewodność, pH, tlen rozpuszczony, redox, zasolenie. No, jest tego naprawdę bardzo dużo. Trzeba powiedzieć, jakie są słabe punkty tego rozwiązania. Nie są badane bakterie, na przykład coli, legionelli. A dlaczego? Dlatego, że jest to również problem dla sanepidu, bo żeby to zbadać, to tak naprawdę sanepid namnaża te bakterie. Oni są w trakcie pracy nad tym, ale na dzień dzisiejszy to jest pewien słaby punkt. Wszystkie pozostałe parametry, które są na bieżąco badane przez sanepid, również są efektem jakby pracy tego urządzenia. Oczywiście do tego wszystkiego w tej chwili już oni zaczęli angażować sztuczną inteligencję, ponieważ im więcej będzie zainstalowanych tego typu boi, tego typu urządzeń, tym powstaje możliwość, żeby to monitorowanie, można powiedzieć, globalizować. Bardzo Państwu dziękuję, życzę wszystkiego dobrego.
1: A Wy jak uważacie, czy sztuczna inteligencja pomoże ocalić nam Mazurskie Jeziora? W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: słuchaj na 107 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Czy wiecie, że na Mazurach możemy skorzystać z wycieczki psim zaprzęgiem i to w takich okolicznościach przyrody, które doskonale oddają charakter Skandynawii? To Republika Ściborska. Cześć, przy mikrofonie Ola Bobicz, a to jest kolejne wydanie magazynu reporterów.
0: Ludzie z pasją.
1: A na antenie Justyna Morsztyn, mieszkanka magicznego miejsca na Ziemi.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, Republika Ściborska, co się tutaj dokładnie takiego dzieje?
2: W Republice Ściborskiej realizujemy różne nasze pasje. Moją miłością są koty.
3: Jak widać na załączonym obrazku, państwo nie widzicie, ja zaręczam, że tak jest. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest jedno z muzeów, które się tutaj znajduje w otoczeniu psów z psiego zaprzęgu.
2: Tak, mamy też psy, mamy około 40 psów zaprzęgowych, rasy Alaska. Jeden z budynków naszego gospodarstwa, ponieważ my się śmiejemy, że naszych gości prowadzamy po stodołach, po oborach, ponieważ są to budynki starego siedliska, które zaadoptowaliśmy właśnie na cele muzealne. Więc za nami jest chata maszera. Maszer jest to osoba, która powozi psimi zaprzęgami, więc jest to takie pomieszczenie z jednej strony użytkowe, a z drugiej strony właśnie są w nim sprzęty do jazdy psimi zaprzęgami, różne pamiątki z zawodów, z różnych wyjazdów do Norwegii i kiedy przyjeżdżają do nas turyści, bardzo ich też ten temat interesuje. Ej, psi, kocie!
3: Tak jak państwo słyszą, no koty po prostu są zainteresowane bardzo i mikrofonem, no i nową osobą, już Findus.
2: Tak, chcę coś do kamery.
3: Chcesz coś powiedzieć?
2: Do
3: proszę
2: mikrofonu.
3: Bardzo. To jest sytuacja, kiedy trzeba dać się po prostu wypowiedzieć.
2: No, nie wiem, czy mikrofon zbiera, jak mruczy.
3: Myślę, że tak. Natomiast my nie o kotach, a właśnie o psach i to psach z psiego zaprzęgu, czyli zmierzamy do chaty maszera.
2: Tak, to zaadoptowana stara stodoła. Znajdują się tu różnego rodzaju sprzęty do jazdy, czyli wózki, sanie. No niestety w dzisiejszych czasach sanie i jazda na śniegu to już jest luksus. Mamy tutaj sanie po lewej stronie, nawet takie najzwyklejsze sanki, od których zaczynaliśmy, ponieważ naszą przygodę z psami zaczęliśmy ponad 30 lat. Oczywiście od jednego psa.
3: Jak się zaczyna tylko jeden, no ale jednak żeby ten zaprzęg ruszył, to chyba jest potrzebnych więcej tych czworonogów.
2: Tak, ponieważ Darek, mój mąż, jeździ na wyścigi długodystansowe i tam się jeździ w około 14 psów. Więc my w tej chwili mamy około 24 psów biegających, natomiast pozostałe psiaki to są już nasi emeryci i renciści, ponieważ u nas wszystkie pieski dożywają starości, więc tych starszych piesków też mamy sporo.
3: Mhm. A te starsze psy, tak już z ciekawości, to są też takie zwierzaki, które no może już nie są używane do zaprzęgów, natomiast wciąż mają taką chęć powożenia?
2: To znaczy my to nazywamy, u nas jest wiek przedemerytalny i emerytalny. Przedemerytalny to są takie psy mniej więcej od 9-10 roku życia, które faktycznie jeszcze biegają, natomiast już nie nadążają na przykład za takimi 2-3-letnimi psami, więc one trenują mniej, jeżdżą na krótkie dystanse. Więc te psy też nadal mają ruch. Natomiast już też są psiaki w wieku emerytalnym, czyli to już są takie właśnie staruszki. Jak już widzimy, że te psy już nie mają chęci, nie mają siły do biegania, no to już przechodzą na taką emeryturę. Tylko jeszcze dodam, że one wszystkie uwielbiają biegać. Po prostu w pewnym momencie życia już przychodzi taki etap, że już nie ma jednak tej siły i tej kondycji do biegania.
3: No to tak jak chyba z każdym stworzeniem boskim, jak to się mówi. Tak. W jakimś czasie kończy się ta witalność i po prostu trzeba to przyjąć i zaakceptować. I tutaj jak najbardziej na taką zmianę w życiu tych zwierząt państwo są otwarci.
2: Tak, oczywiście.
3: Jeżeli chodzi o te przedmioty, które się tutaj znajdują, to tak jak pani powiedziała, przedmioty, które są używane do psiego zaprzęgu, ale też takie, które pochodzą z zagranicy i to są pamiątki stanowiące właśnie takie dowody uczestnictwa w tych zawodach.
2: Tak, tutaj mamy taką gablotkę z pamiątkami z wyjazdu właśnie Darka do Norwegii, ponieważ można tak powiedzieć, był pierwszym Polakiem, który zaczął jeździć na wyścigi długodystansowe. Długi dystans to jest powyżej 500 km w północnej Norwegii.
3: Pamiętam, że jak ostatnio się widzieliśmy, to mówił, że nawet udało mu się podczas takiego powożenia nawet przymknąć oko.
2: Tak, tak, tak. Może tu zejdziemy dalej. Tak, jak najbardziej. Zdarza się, ponieważ już jest zmęczenie zawodników czasami tak duże, że przysypiają na tych saniach.
3: To, co jest fajne tutaj i robi klimat, to Państwo nie widzą, to ja powiem, kominek wymurowany jakby w sercu tego miejsca.
2: Tak, kominek powstał już dawno temu, ponieważ początkowo było to też takie pomieszczenie spotkań. I faktycznie w tym kominku paliliśmy. Teraz już jest rzadziej używany, ponieważ jakby mamy inne takie, powiedzmy, fajniejsze już miejsca na spotkania, więc już tutaj się rzadziej spotykamy.
3: I skoro rozmawiamy o psim zaprzęgu, to jeszcze tylko może powiedzmy właściwie na jakich trasach, jeżeli chodzi tutaj o Republikę Ściborską, z pieskami można podróżować, bo jest taka możliwość.
2: Tak, ponieważ im cieplej, tym psy są bardziej leniwe, więc w okresie letnim psy nie jeżdżą, nie trenują, ponieważ nie mają takiej potrzeby ruchu, jest po prostu za ciepło. Natomiast generalnie mamy tu wspaniałe miejsca do trenowania z psami. Jest tu taki teren dosyć odludny, mocno zalesiony, więc mamy tu wspaniałe trasy. W sumie najbliższa trasa jest po naszej ziemi, tak zwana trasa traperska, to jest taka dwukilometrowa trasa, którą jakby najczęściej wybierają turyści, jeżeli do nas przyjeżdżają na przejażdżki. Natomiast mamy też wspaniałe zimowe trasy, idealne, kiedy jest śnieg w Górach Klewińskich. I tu naprawdę widokowo nie odbiegamy od Skandynawii. Ale warunek jeden, musi być śnieg.
3: Czyli tak naprawdę, przepraszam tutaj, jeśli skopię tę lekcję geografii, na Mazurach też mamy góry. Zapraszamy do Republiki Ściborskiej. Tutaj momentami można się poczuć jak w Skandynawii, a już jak jest śnieg, ten luksusowy, to w ogóle.
2: Tak, jak najbardziej. Szczególnie jeżeli przejdziemy później w tę drugą część naszego gospodarstwa, gdzie będziemy mieli skansen chat traperskich, więc jest to faktycznie taki klimat Skandynawii. Mhm. A ten klimat możemy poczuć również, jak pójdziemy po schodach na górę.
3: Tylko parę kroków i tak naprawdę przenosimy się w osobną opowieść. I o czym jest ta opowieść? Co to za miejsce?
2: Ta opowieść dotyczy, tak jak wszystko w Republice, ponieważ wszystko, co tutaj jest, to są nasze pasje. To pasje są różne na różnych etapach życia, wiadomo, bo człowiek się zmienia, ale generalnie to, co tutaj się znajduje, dotyczy różnych ludów tubylczych. Nas zawsze interesowały rdzenne ludy. Początkowo byli to Indianie Ameryki Północnej. Natomiast tu, właśnie w tej części, mamy kolekcję, myślę, że największą w Polsce, strojów, elementów strojów samskich. Samowie w Polsce są bardziej znani jako Lapończycy, prawda? Po Laponia, Święty Mikołaj w Laponii. Natomiast fachowa nazwa to są Samowie. Skandynawia to jest takie nasze ulubione miejsce wyjazdów wakacyjnych. Jak to mówią Polacy, lubią jeździć nad morze, tylko że u nas to jest Morze Barentsa, Morze Północne.
3: Im zimniej, tym lepiej, jednym słowem.
2: Tuż bardziej nie chodzi o zimno, ale właśnie w Skandynawii jest to, co my kochamy, czyli dzikość. Dlatego też tu się przeprowadziliśmy właśnie do Ściborek, bo ten rejon jest bardzo dziki, dlatego nas zafascynował. Jest tutaj wspaniale zachowana przyroda i to samo mamy tam właśnie. Dużo przestrzeni, mało ludzi, jeżeli już są, to są wspaniali. Więc jakby naprawdę Skandynawia ma wszystkie te cechy, które lubimy.
3: Jeżeli chodzi o te eksponaty, które się znajdują tutaj, pani mówi Samowie, znani nam jako Lapończycy, to są oryginalne, że tak powiem, przedmioty, które pochodzą od tych ludzi?
2: Tak, właśnie to jest też fajne w naszych wyjazdach wakacyjnych, żeby bardzo dużo stamtąd przywozimy eksponatów. Na szczęście mamy duży samochód. Mhm. Mamy też już tam bardzo wielu znajomych.
3: Właśnie, to jest droga kupna i sprzedaży, czy czasem jest to droga sympatii albo barteru? Jak to wygląda?
2: Bardzo różnie. Właśnie o każdym eksponacie można by było jakąś historię opowiedzieć, więc są rzeczy, które kupujemy, ale na przykład tutaj te piękne sanie, które ciągnie renifer, na przykład wymieniliśmy się za nasze miody z Republiki Ściborskiej.
3: Potwierdzę, tu jest świadek, tak było.
2: Więc jest to tak, jest to droga wymiany. Co roku jeździmy na taki jarmark samski właśnie, na północ, gdzie też Darek prowadzi różne zajęcia i tam też właśnie się wymieniamy na różnego rodzaju stroje, pamiątki, ale też i kupujemy. I to jest fajne, że właśnie większość tych strojów to są stroje używane,
3: Czyli takie już powiedzmy przesiąknięte energią samów Lapończyków.
2: Tak, więc dla nas to też jest właśnie cenniejsze do muzeum, że to są stroje po kimś, czyli ktoś je uszył dla siebie, to nie jest z takich sklepów typu Cepelia, że dla turystów, tylko po prostu to są faktycznie ubrania, które przez kogoś były używane.
3: Nie? No, takie zawierające, takie mam wrażenie właśnie energię prawdy, która z nich pochodzi.
2: Tak, i to jest dla nas cenne właśnie. W naszych muzeach lubimy, jeżeli jakiś eksponat ma swoją historię, tak, jeżeli jest związany z konkretnym człowiekiem, więc jakby to dla nas dodaje mu takiej wartości. Nie?
3: Czym z Pani perspektywy charakteryzują się właśnie takie ludy typu Samowie, właśnie ci Lapończycy? Jak można ich opisać? Są może trochę podobni do nas, ludzi, którzy mieszkają na Mazurach? Jakieś cechy nas łączą?
2: Z tej perspektywy to, co nas zafascynowało w tych wszystkich ludach tubylczych, to właśnie łączność z przyrodą. Ludzie, którzy mieszkali jeszcze nawet 50 lat temu na Mazurach, na wsiach, też byli mocno związani z przyrodą, z rytmami przyrody. Zwróćmy uwagę, że rolnictwo jest bardzo zależne od rytmów przyrody, tak? To, czy mamy żywność, czy ona jest droga, wszystko zależy od natury. I tak samo życie ludów tubylczych było stuprocentowo związane z naturą, tak? Wszystko, cała ta kultura ludowa nasza też się stąd wywodzi. To są różne obrzędy związane ze zjawiskami przyrodniczymi, ze zjawiskami, które się dzieją w naturze, ponieważ ludzie byli bardzo od natury uzależnieni. W tej chwili też, tylko ludzie tego nie zauważają, bo pomiędzy nami a naturą jest jakby taka duża przepaść przemysłowa, powiedzmy, ale cały czas jednak jesteśmy cały czas uzależnieni od tej przyrody.
3: Czy tutaj natura, czy też możemy mówić przynajmniej o tych ludziach, z którymi Państwo się spotykają tam w Skandynawii i są jakieś takie wymiary, że tak powiem, metafizyczne, magiczne elementy, które nas być może łączą jako Polaków i tamtejszych ludzi?
2: Każdy w kulturze są te obrzędy, które się tak jakby przenikają, tak? Obrzędy ludowe mają dużo w sobie z metafizyki i one próbują ludziom tłumaczyć różnego rodzaju zjawiska, które kiedyś były niezrozumiałe, tak? Więc, ponieważ ja się też zajmuję i zielarstwem, więc to często jakby też widać w tej takiej naprawdę tej najbliższej sercu i takiego praktycznego działania. Co jest fajne, że tam się mocno to zachowało. U nas to wraca do łask, wraca mają takie tradycyjne zawody jak plecionkarstwo, czyli ludzie tak robili rzeczy codziennego użytku z tego, co było wokół, prawda? Z różnych gałęzi. W Skandynawii jest to też bardzo mocno jakby zachowane, tak? Nadal się na przykład wyplata z kory brzozowej różnego rodzaju przedmioty. U nas też to było. U nas akurat ten element zanikł jakby pewnej kultury, ale mam nadzieję, że się też odrodzi.
3: Ja mam takie wyobrażenie, że im dalej na północ, tym mniej rośnie i tym mniej fascynujący potrafi być ten świat roślin. Ale to jest moje wyobrażenie czystego laika. Ale może jest tak, że gdzieś tam właśnie z tej północy Europy udaje się tutaj przywieźć jakieś inspiracje na Mazury?
2: Oczywiście mamy ogródek lapoński.
3: Mówisz, masz, proszę bardzo.
2: Tak, więc tak, to właśnie jest tam inaczej, powiedzmy, ponieważ właśnie oni tej roślinności mają mało na daleki. Okres wegetacyjny jest bardzo krótki, oni tym bardziej cenią. Każda roślina jest jakby znalezione dla niej zastosowanie, ponieważ oni bardzo dużo zbierają, przetwarzają, na przykład na północy maliny morożki, czy na przykład barzynę, bo właśnie ta roślinność jest bardzo potrzebna dla uzupełnienia witamin, mikroelementów, tak, więc oni jeszcze bardziej to cenią niż u nas, nie?
3: Wielu jeszcze ogrodników tak pojmuje, że a to jest chwast, ja to wyrzucę, natomiast często jest tak, że to, co jest chwastem, jest być może potencjalnie rośliną, która może poprawić naszą kondycję zdrowotną.
2: Jak najbardziej. Ja też cały czas przechodziłam ten etap. Wiele chwastów wyrywałam z ogrodu, na przykład przytulię. Teraz ją zbieram, piję, a pamiętam, jak kiedyś ta przytulia mnie wkurzała. Jak mnie wkurzała Bylica Pospolita, prawda? A teraz właśnie je bardzo cenię i szanuję jako właśnie dla nas bardzo pożyteczne zioła. Ta wiedza właśnie myślę, że na północy Skandynawii jest mocno zachowana.
3: Czyli wniosek jest taki, że im masz mniej, tym bardziej musisz się skupić na zagospodarowywaniu swoich zasobów po prostu.
2: Tak, jak najbardziej, ale na polskiej wsi też tak było. Przecież tak kobiety uprawiały len, uprawiały konopie, z czego się robiło ubrania, prawda, lniane, no to jeszcze było, czy takie rzeczy były u nas po wojnie, więc ta cała kultura związana z wykorzystaniem tego, co było wokół, jak najbardziej u nas też występowała.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Może być zimna, gorąca albo nawet z gazem. Urzędnicy z giżyckiego ratusza mają nowy sposób na to, by czysta Giżycka smakowała lepiej. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Dziennikarski przegląd tygodnia.
1: Nowe urządzenie pojawiło się ostatnio w giżyckim ratuszu.
4: To jest dystrybutor giżyckiej kranówki.
1: Wiceburmistrz Giżycka Mirosław Kastner.
3: Ale to nie jest taki zwykły dystrybutor, bo można się napić wody jakiej?
4: Można się napić wody niegazowanej, wody gazowanej i wody schłodzonej.
3: W dobie ostatnich zmian, które dotyczą plastikowych butelek, takie rozwiązanie to jest chyba dosyć fajny pomysł, nawet dla kogoś, kto gazowankę pije.
4: Tak jest, odchodzimy od zwykłych takich dużych, wielkich butli w plastikach. Podłączyliśmy się do giżyckiej kranówki i teraz cały urząd będzie obsługiwał ten dystrybutor. Będziemy pili wodę prosto z giżyckiej kranówki, która jest bardzo dobrą wodą.
3: To poproszę o instrukcję obsługi.
4: Proszę bardzo.
3: Bierzemy kubeczek.
4: Kubeczek albo bidon.
3: Bidon to jeszcze bardziej eko jest.
4: Zielony świecący przycisk naciskamy i mamy wodę gazowaną. Proszę spróbować, pani redaktor.
3: Już.
4: Jak smakuje?
3: Czysta, po prostu.
4: Cieszę się
3: czysta
4: bardzo.
3: Giżycka.
4: Zapraszamy do urzędu.
3: Będzie takich punktów więcej?
4: Jeżeli ten się sprawdzi i mieszkańcy zaakceptują, to tak.
3: Mhm. A co mówią urzędnicy? Korzystają chętnie?
4: Korzystają i myślimy o tym, żeby może w szkołach wstawić takie dystrybutory. Myślę, że to fajny pomysł jest. Odchodzimy od plastikowych butelek. Zachęcam do picia giżyckiej kranówki.
1: A propos tej wody w butelkach, to w naszym regionie pojawiają się już pierwsze głosy krytyki systemu. Nie trzeba było daleko szukać, wystarczy wyjść na ulicę i po prostu zapytać. Zdaniem wielu mieszkańców pomysł kaucja za butelkę to wylanie dziecka z kąpielą.
5: W Rynie nie ma ani jednego butelkomatu, najbliższy butelkomat jest w Mrągowie. I tak, teraz teściowie mieszkają w Rynie, zbierają butelki i muszą jechać specjalnie co autobusem do Mrągowa, ponieważ nie mają auta. To jest strasznie niedopracowane i nieprzemyślane i jest to wielkie utrudnienie, zwłaszcza dla ludzi mieszkających w małych miastach lub na wioskach.
6: W Rynie wygląda tak, jak wszyscy dobrze wiemy, kto korzystał z systemu kaucyjnego, że te automaty często się zawieszają, często są przepełnione lub po prostu nie działają. I obarczamy tym wszystkich pracowników, aby to oni wzięli odpowiedzialność za to, za coś, za czego nie wymyślili, więc uważam, że to trochę bezsensowne. Na moim przykładzie, jakiś czas temu byłem w jednej z sieci supermarketów w Giżycku, tutaj u nas. Chciałem oddać butelki. Niestety, niektórych automat nie przyjął. Powód? Ta marka nie jest akceptowana przez sklep. Mamy 2026 rok. Czy naprawdę powodem, dla którego jakiś sklep nie przyjmuje butelki, jest tylko to, że zostało kupione u konkurencji? Tak samo bardzo odbija się to na samorządach. Może w Giżycku jeszcze tego nie widzimy, ale już na przykład gmina Kobiór wprost w komunikacie do mieszkańców powiedziała, województwo śląskie, jeśli dobrze pamiętam.
3: No trochę daleko, ale problemy te same.
6: Problemy te same. Jak patrzyłem to bliżej również w Reniewo, w komunikacie prosto do mieszkańców powiedziało, że powodem podniesienia cen za wywóz śmieci jest po prostu system kaucyjny, gdyż z żółtych pojemników wynikają butelki PET i puszki, które stanowiły znaczne źródło balansowania kosztów wydatków na wywóz śmieci po prostu. System kaucyjny do kosza.
1: A do kosza miejmy nadzieję, że nie pójdzie projekt lokalnych samorządów. Chodzi o zieloną infrastrukturę Wielkich Jezior Mazurskich 2020. Realizacja obejmuje między innymi remont kanału Sztynorskiego. Dzięki przedsięwzięciu zyska też oczywiście Giżycko. Bo jeśli będzie kasa, to brzeg jeziora Niegocin przy kąpielisku zyska zupełnie nowe oblicze. Mówimy o gigantycznych pieniądzach, bo sam projekt jest warty blisko 170 milionów złotych. Porozumienie to bardzo ważny krok w stronę jakości mazurskiej przyrody. Agnieszka Kąbel-Gawlik, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.
7: W tym tkwi ta siła, że staramy się zająć kompleksowo pewnym obszarem problemowym i tak powstają inwestycje na szlaku Wielkich Jezior. To naprawdę trzeba wielu lat, żeby dojść do efektu od planu.
1: A całkiem niezły plan na wojewódzkie obchody Dnia Strażaka mamy w Giżycku. To już 20 maja. Ma być mnóstwo atrakcji dla dużych i małych, a wydarzenie zagości w giżyckiej ekomarinie. Co ciekawe, giżyccy strażacy tego dnia zyskają nowy sztandar. O szczegółach Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta powiatowego PSP w Giżycku.
8: Na placu Piłsudskiego to już zachęcam wszystkich, bo taka uroczystość na pewno ma dość duży taki splendor i oprawy, więc na pewno będzie msza, przemarsz właśnie na placu Piłsudskiego, całe te święto nadania sztandaru dla komendy, a później przeniesiemy się wszyscy do miasteczka strażackiego, które chcemy stworzyć przy ekomarinie. i to będzie naprawdę fajny dzień, myślę, do poznania naszej pracy. Tak dużo nowoczesnego sprzętu chyba w Giżycku nigdy nie było, bo będą to również obchody wojewódzkie. Święta Ochrony Przeciwpożarowej, tak, to będzie połączone, więc tu będą wszystkie jednostki z całego województwa, no i się będą prezentowały z tym swoim sprzętem. Na pewno będą miały stanowiska właśnie te grupy specjalistyczne. To już zachęcam, już mam na to pomysł nawet, że pokażemy pracę nurka, pokażemy te sonary, ale pokażemy też obraz, co my widzimy i właśnie powiemy, co tu trzeba z tych puzli ułożyć, żeby zobaczyć, czy to jest człowiek, czy nie człowiek. Bo każdy myśli, że włożymy sonar i on nam pokazuje, gdzie jest obiekt, owszem, ale to trzeba rozszyfrować. I teraz niech każdy zobaczy, czy taki szyfr jest prosty, czy łatwy. Czy też drona podwodnego, czyli robota, no to on pokaże nam to, co widzi nurek, tak? No ale fajnie, jak to będzie na ekranie, każdy zobaczy, jak to wygląda, no nie? Wysokościówka, no na pewno super miejsce, bo jest kładka, tak? Także jest, gdzie zawiesić te wszystkie zawiesia, liny, pokazać, jak się ewakuuje ludzi z wysokości.
3: No bo kiedyś MOP miał takie szkolenie, pamiętam, że
8: bardzo możliwe, bo oni mieli
3: akurat
8: tam...
3: Akurat właśnie w tamtym miejscu.
8: Bo no bo on pasuje, tak? No na pewno grupy chemiczne, techniczne, sonarowe, więc i na pewno pokaz sprzętu, stoiska na pewno będą promocyjne. Nie chcę mówić na razie o szczegółach, bo sam ich nie znam tak do końca, ale na pewno będzie ciekawie, na pewno będzie coś dla dzieci.
3: Proszę jeszcze powiedzieć, panie Grzegorzu, ten sztandar, jak to wygląda, bo nie orientuję się, jak wygląda to u was w formacji.
8: To znaczy, komitet składa się właśnie, no, przewodniczącym jest pan starosta, są wszyscy burmistrzowie, wójtowie gmin, no i oczywiście komendant. Jest to taka kapituła tego wszystkiego i pod ich jakby szyldem jest...
3: Dziękuję serdecznie za rozmowę. To był pan Grzegorz Zubowicz, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku. Dziękuję panu bardzo.
8: Dziękuję również.
3: A jeżeli już wybieracie się między innymi na obchody albo w ogóle do centrum Giżycka, to pamiętajcie, że od 1 maja mamy płatne parkingi. Trochę od ubiegłego roku się pozmieniało. Więcej na ten temat wasz i mój gość.
9: Marcin Wilczewski, naczelnik Wydziału Dróg i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego. W tym roku przede wszystkim zmienia się to, że weszła śródmiejska strefa płatnego parkowania, czyli opłaty są pobierane od poniedziałku do niedzieli od godziny 8 do 20. Pojawiły się nowe ulice, m.in. ulica Turystyczna, ulica Wodna oraz nowe miejskie płatne parkingi, m.in. ulica Jeziorna, czyli tam parking na skrzyżowaniu ulicy Jeziornej i Gdańskiej. Opłaty wzrosły, to są adekwatne do inflacji.
3: Dobrze, na co, jeżeli chodzi o te jakieś ostatnie, że tak powiem, problemy, nie wiem, chociażby z kupnem tej karty, czy to już zostało wyjaśnione, czy jakby, nie wiem, godziny pracy tego biura będą wydłużone, na czym to polega?
9: W związku z problemami technicznymi, z funkcjonowaniem strony internetowej portalu klienta, zostały dodatkowo zatrudnione dwie osoby. Biuro pracuje w wydłużonych godzinach do godziny 18. Strona płatności ruszyła już, działa.
3: Wiem, że też były pytania co do jakości albo może funkcjonalności tych urządzeń, z których mogą korzystać osoby, które takiego abonamentu nie wykupią. Co pan może powiedzieć na ten temat? Działa to wszystko sprawnie?
9: Wczoraj sprawdzaliśmy, wybrane parkomaty działają sprawnie i tak jak powinny działać, taką funkcję swoją spełniają.
3: Czyli zapłacimy gotówką i kartą.
9: Tak.
3: Burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
10: Dla mieszkańców, czyli dla posiadaczy Giżyckiej Karty Mieszkańca, pierwsza godzina parkowania jest bezpłatna. Tak? Chcieliśmy, żeby tutaj ci mieszkańcy, którzy zgłaszali, że mają problem w dotarciu właśnie do jakichś takich ważnych miejsc, instytucji, banku, tak, czy przychodni, żeby podjechać, załatwić sobie jakieś zakupy, zrobić, to właśnie mają tą godzinę bezpłatną. I ta godzina mierzy się od zaparkowania, tak? Czyli w dowolnym parkomacie wykupujecie państwo, jakby odznaczacie się, tak, że jesteście mieszkańcem Giżycka i poprzez tą godzinę można się dowolnie przemieszczać, tak? Czyli podjechać chociażby na inny płatny parking i tam również jakby z tej ciągłości tej godziny skorzystać, tak? To istotne, że najpierw trzeba upewnić się, czy ta karta jest aktywna, tak? Do swojej karty rejestrujecie państwo w punkcie obsługi klienta, rejestrujecie państwo dany samochód, tak? Czyli numer rejestracyjny samochodu, więc już po tym zarejestrowaniu sprawdźcie, czy na pewno ta karta jest aktywna.
3: Okej, dobra, to ja na swoim przykładzie to wytłumaczę może, bo jeszcze takowej karty nie kupiłam, natomiast mam historię już kupna tej karty z ubiegłego roku, samochód ten sam, że tak powiem, karta ta sama, to co ja mam zrobić teraz? Gdzie mam pójść? Tutaj do ratusza czy do tego punktu?
9: Z giżycką kartą mieszkańca, dowodem rejestracyjnym pojazdu, bądź umową najmu, bądź umową użyczenia, udać się do biura strefy, zarejestrować samochód i później, tak jak pani burmistrz powiedziała, udać się do parkomatu, wpisać numer rejestracyjny i wyskoczy opcja darmowej jednej godziny.
1: Na koniec jeszcze krótkie podsumowanie majowego weekendu. Giżycko oficjalnie wkroczyło w sezon turystyczny na Mazurach. Z zaciekawieniem przyglądaliśmy się tej trzydniowej majówkowej uczcie.
11: Jest udana majówka, bardzo udana.
12: Jest cudownie, pogoda dopisuje.
13: Warunki są bardzo dobrze, mamy pogodę piękną.
14: Poprzebierane osoby, przepięknie ustrojone te jednostki, naprawdę cudownie.
15: Pozdrawiamy wszystkich, którzy są na brzegu.
16: Świetnie się dzisiaj bawimy. Jesteśmy tutaj chyba na razie godzinę, ale na razie jest super.
1: Tegoroczną paradę jednostek pływających zdominowały morsy z zimnego ptaka przebrane za Rzymian. Zdjęcia z imprezy znajdziecie m.in. na stronie giżycko.pl. Co ciekawe, drugie miejsce zajęła giżycka grupa regatowa. Tym razem motyw przewodni regatowych przebierańców nie napawa optymizmem, ale odnosi się do bardzo ważnej kwestii. Więcej na ten temat Alicja Klimaszewska, prezeska giżyckiej grupy regatowej.
17: Jeżeli byśmy nie wystartowali w takiej paradzie, to mielibyśmy nieudany sezon, a przecież nie możemy do tego dopuścić.
3: To jest tak jak ta maturalna tradycja z czerwoną podwiązką. A propos maja.
17: Dokładnie tak. Pierwszy raz wystartowaliśmy w 2010 roku, to tak trochę nas sytuacja zmusiła i przyznam się, że to były względy finansowe, bo musieliśmy zamknąć pewien wyjazd, który okazał się bardziej kosztowny niż zaplanowaliśmy, ale od tamtej pory po prostu wkręciliśmy się w tą paradę.
3: A pamięta pani tą pierwszą?
17: Oczywiście, że pamiętam. To byli piraci. To była Wasia Dziekańska ze swoimi zawodnikami.
3: Poszli złupić finanse.
17: Tak, dokładnie tak. Nie wygraliśmy wtedy, ale byliśmy, tak, zajęliśmy drugie miejsce, absolutnie zasłużenie. Nie zawsze wygrywaliśmy i zawsze było to zasłużenie. W tym roku również. Pomysłów mieliśmy przeróżnych, naprawdę bardzo, bardzo dużo, za każdym razem inaczej. Ale już myślimy, co będzie za rok.
3: A co w tym roku było też?
17: A w tym, no właśnie, w tym roku byliśmy, poszły Wróg Bębny i Afryka Dzika pod hasłem Tuna Pinga. Pozwolę sobie powiedzieć, że Tuna Pinga mieliśmy, pierwotny pomysł to był Hakuna Matata, tak naprawdę, ale ponieważ Hakuna Matata oznacza w języku Swahili wszystko w porządku, to, a niekoniecznie jest wszystko w porządku, więc Tuna Pinga oznacza sprzeciwiamy się.
3: O, czyli tak bardzo wymowny występ.
17: To no i czerwone flagi protestowe, tak to takim, tak chcieliśmy trochę zaakcentować, że nie jest w porządku.
3: No, jak robić protesty z klasą, no to myślę, że chyba nie ma bardziej odpowiedniego miejsca. Nawet nie widziałam, a teraz proszę bardzo, już całe miasto wie. A i warto też, myślę, docenić kontekst.
17: Tak, ale generalnie też przede wszystkim chcemy się bawić, tak? I dla nas jest ważne, że my się bawimy, że bawimy publiczność, która jest widownią w kanale, bardzo lubimy, jak się odbywa parada właśnie w kanale, bo to jest taka naturalna widownia i ta bliskość z widownią jest niezwykle sympatyczna i wiemy, jak jesteśmy odbierani i też dzieci się bawią przy tym nasze, także to jest sympatyczne i mam nadzieję, że będzie kontynuowane.
3: I zapraszamy do śledzenia, bo te regaty, które się tutaj dzieją między innymi na Jeziorze Niegoci, no tutaj najbliżej przypuszczam, że pewnie wszystkie na Jeziorze Niegoci można śledzić.
17: Tak, oczywiście, tak, zapraszamy tutaj. Jeszcze powiem, że pojawił się nam pomysł o imprezie, która najprawdopodobniej odbędzie się nie w Giżycku, ale w Wilkasach i chcemy reanimować te regaty, kiedyś nazywane sympatycznych oszołomów. No i jest taki pomysł i już komitet organizacyjny się zawiązał i na Omegach to byłaby końcówka września i na pewno też będziemy informować, że taką imprezę chcemy zrobić. Bardziej impreza dedykowana osobom, które cały sezon pracują przy żeglarstwie, czyli dla czarterowiczów, dla obsługi portów, dla tych, którzy nie mają czasu ścigać się w sezonie, bo na przykład pracują przy regatach albo po prostu przy żeglarstwie, takim turystycznym również.
3: To będzie jak taki poniedziałek w branży gastro, że wtedy zamknięte, ale jakby ludzie się bawią.
17: Dokładnie tak i to jest na koniec sezonu, końcówka września.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Kolejne fragmenty przeszłości Mazur odkryli archeolodzy z Fundacji Terra Desolata. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Ludzie z pasją.
3: Badacze dokumentują ślady dawnych społeczności, które zamieszkiwały tereny Mazur setki, a nawet tysiące lat temu. Ludy nie były piśmienne, jednak znalezione przedmioty sporo o nich mówią. Archeolożka Monika Radzikowska.
18: Zapinki do ubrania z emalią, albo taka zapinka w formie jakiego owada, cykady, która pochodzi z terenów Morza Czarnego. Mamy także monety rzymskie, które tutaj też tutaj docierały, co właśnie pokazuje, że no ci Bałtowie mimo, że byli tak troszeczkę na uboczu tego szlaku, słynnego szlaku bursztynowego, no to jednak handlowali też właśnie z plemionami okolicznymi, także te kontakty handlowe sięgały aż do Rzymu albo właśnie nad Czarne Morze.
3: A wystawę ze znalezionymi podczas badań w Puszczy Boreckiej przedmiotami możemy obejrzeć do końca czerwca w Muzeum Ziemi Gołdapskiej. Wiecie, że Puszcza Borecka pozostaje jedną z najmniej rozpoznanych archeologicznie części Polski? Sam projekt to nie tylko badania naukowe. Zespół organizuje wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców i turystów. Są gry terenowe, są wycieczki prowadzące szlakami lokalnych zabytków i dawnych osad. Ważnym elementem projektu o takiej wdzięcznej nazwie Prapuszcza są właśnie spotkania z mieszkańcami i wykłady. I w tych wykładach uczestniczą różni ludzie, bardzo często specjaliści. Udało mi się też tam spotkać konserwatora zabytków, który nie tylko opowiedział mi o znaczeniu projektu Prapuszcza, ale też o nieco innym znaczeniu zupełnie innego projektu, czyli przedsięwzięcia Feniks w murach twierdzy Bojen. No ale to posłuchajcie.
19: Mirosław Jonakowski, warmińsko-mazurski wojewódzki konserwator zabytków. Planowaliśmy, żeby to nasze wydarzenie, w każdej z tych dwóch odsłon było tak samo ważne, bo ono jest skierowane do różnych odbiorców. Wczoraj mówiliśmy do samorządowców, do pracowników różnego rodzaju urzędów, instytucji związanych w jakikolwiek sposób z ochroną zabytków. Natomiast dzisiaj o tyle jest to bardzo ważne, może rzeczywiście najważniejsze, bo mówimy do młodzieży. A edukacja młodzieży to jest edukacja w przyszłość. Jeżeli dzisiaj społeczeństwo wyedukujemy, to nasi następcy nie będą mieli problemów z punktu widzenia ochrony tego dziedzictwa, więc to jest absolutnie najważniejsze.
3: Te wykopaliska, które tuczyły się między innymi w Puszczy Borewskiej, jakie ciekawostki, jakie rzeczy, jakie interwencje konserwatora zabytków, czy często dzwoniły telefony właśnie tutaj z Mazur na Warmię?
19: Przebiegało bardzo, bardzo sprawnie, ponieważ jest to bardzo sprawna grupa, fundacja Terra Desolata. To są doświadczeni ludzi, wiedzą co robią, natomiast jakby dostawaliśmy co jakiś czas informacje o ciekawostkach, które tam się pojawiały. Tyle ciekawy obszar, że jakby porośnięty od wieków puszczą, w związku z tym nie zachodziły tam żadne procesy erozyjne, nie zostały rozorane stanowiska, one są w kapitalnym stanie, jeżeli chodzi o zachowanie i w związku z tym bogactwo informacji, które uzyskujemy, znakomite obiekty są znajdowane. Została otwarta taka mini wystawa, która prezentuje te wyniki badań. Oczywiście to nie jest wszystko i nie może być wszystko, bo tych informacji można było tylko tyle zamieścić, ile się mieściło w tym niewielkim pomieszczeniu. Natomiast on pokazuje to bogactwo i tą różnorodność, ponieważ tam mamy obiekty powiedzmy późno neolityczne, czy przez epoki brązu, czyli takie, które mają 2-3 tysiące lat, po takie, które są nawet z ubiegłego wieku.
3: Proszę powiedzieć, czy coś pana zaskoczyło?
19: Przede wszystkim to mnie zaskoczyło to bogactwo, bo troszkę to tak, wie pani, to jest teren zupełnie nierozpoznany, okej, wiemy, że tam też osadnictwo musiało być, natomiast zaskoczyła nas skala tego wszystkiego, no i ten stan zachowania, to jest coś absolutnie niesamowitego.
3: Stąd ta nazwa taka tutaj, leśna kapsuła czasu, prawda?
19: Tak, tak, bo tak jak mówiłem, obszar, który był puszczą przez setki lat, w związku z tym niektóre rzeczy, tak jak koledzy mówią, wchodzą, zdejmują ściółkę i tam już obiekty są widoczne, już tam są znaleziska, które właściwie wystają z tej ściółki, więc coś niesamowitego.
3: Zdarza się, że tacy po prostu, powiedzmy cywile, osoby niezwiązane w ogóle z branżą, z poszukiwaniami i tak dalej, tego typu rzeczy znajdują, że ziemia je pokazuje i zgłaszają, informują?
19: Tak, może nie na tyle, ile byśmy chcieli, bo mam świadomość, że ta skala odkryć jest całkiem spora, ale to się zdarza właśnie przedwczoraj. W Działdowie spotkaliśmy się, ponieważ był pokazany skarb srebrnych monet, który został znaleziony w Bukowcu, w gminie Janowiec Kościelny. I to osoba prywatna w czasie prac rolnych, rozorując wieloletni użytek, natrafiła na skarb monet. Zorganizowaliśmy badania wykopaliskowe i weryfikację terenu. I na dzisiaj mamy ponad 300 monet. Wszystko wskazuje na to, że z dwóch depozytów. W chwili obecnej jest toczone postępowanie w sprawie przyznania nagrody za znalezisko, więc mam nadzieję, że w przeciągu kilku miesięcy osoba zostanie za to uhonorowana. Staraliśmy się, żeby tą tą postawę nagłosić, no bo to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ no, archeologia znaleziska to jest oczywiście raz jakaś tam wartość materialna, natomiast przede wszystkim to jest informacja o historii. Dla nas z punktu widzenia historyka, konserwatora, archeologa, czasami ważniejsza jest lokalizacja tego znaleziska niż samo znalezisko, ponieważ znalezisko bez kontekstu powie nam tylko tyle, co to jest, natomiast nie powie nam, z czym to jest związane, czyli nie pozwoli nam na odtworzyć historii.
3: Czyli chodzi o to, żeby poznać przeszłość tego miejsca. Każdy przedmiot to jest właśnie wiadomość. Może nie umie mówić, ale...
19: Dokładnie już... tak, ponieważ jeżeli tylko znajdziemy jakiś obiekt, to okej, wiemy, że coś tam się działo, natomiast nie wiemy, czy to jest związane z stałym pobytem ludzi w tym miejscu, czy przypadkowym. To tak mieliśmy w zeszłym roku, gdzie zostało zgłoszone odkrycie dirhema arabskiego, który wszystko wskazuje na to, że jest XV-wieczny i niektórzy próbują wiązać to z Wielką Wojną, z Zakonem Krzyżackim i z oddziałami posiłkowymi Tatarów, które były w armii Jagiełły. Mhm.
3: Czyli tak naprawdę ta historia, której uczyliśmy się w szkołach, teraz na nowo są odkrywane kolejne karty, co było jeszcze wcześniej. Im wcześniej, tym lepiej tak naprawdę.
19: Tak, dokładnie tak, bo w latach 60. były olbrzymie takie badania archeologiczne milenijne na tysiąclecie państwa polskiego i one poszerzyły naszą wiedzę bardzo na temat naszej przeszłości. Natomiast w ostatnich 20-leciu mniej więcej, w momencie, kiedy ruszyły te olbrzymie inwestycje, szczególnie drogowe, ilość znalezisk, jakość tych znalezisk powoduje, że my właśnie na nowo musimy naszą historię pisać w dużej części.
3: No i właśnie to, co też jest ważne, nie tylko znaleziska takie, które mają wartość powiedzmy materialną, ale też takie, które są powiedzmy tak bombowe i tutaj też saperzy interweniują, prawda? Pewnie też jest jakaś współpraca.
19: Tak, to znaczy to jest jakby oczywiście obowiązek zawsze kierownika, czy to właśnie prac konserwatorskich, czy to badań archeologicznych, czy też obud budowlanych w sytuacji, jak znajduje taki przedmiot, musi zgłosić, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. Znaczy, pomimo tego, że już mamy te 80 kilka lat od zakończenia wojny, to takie rzeczy są nadal znajdowane i tak będzie, no szczególnie w takich miejscach, które przez lata nie były użytkowane, no właśnie przykład chociażby Puszczy Boreckiej, chociaż tam z kolei też tych niewybuchów nie powinno być zbyt dużo, bo też no jakby te działania wojenne tam się nie skupiały, ale tak tych znalezisk, no. Nieszczęśliwych dla nas całkiem sporo jeszcze się trafia i musimy mieć to na uwadze, tym bardziej, że bardzo popularnym takim hobby jest są poszukiwania szczególnie tych drugowojennych elementów z wykrywaczami metalu. To, co do zasady jest działalność, która wymaga pozwolenia naszego Urzędu Ochrony Zabytków i jest w jakikolwiek sposób musi być kontrolowana, ale to pozwala na to, że właśnie ci ludzie chodząc po różnych obszarach związanych szczególnie z tymi działaniami wojennymi, są chyba w sposób najbardziej narażeni na te niewybuchy.
3: I ostatnie pytanie, jako że przyjechaliśmy z Giżycka, tutaj olbrzymie, można powiedzieć, dofinansowanie Phoenix, to już na pewno pan konserwator wie, spore znaczenie dla tego giżyckiego obiektu, trochę nas wehikuł czasu przenosi do tej XIX-wiecznej twierdzy. I co pan konserwator na to, czy to ma szansę odmienić los tego obiektu?
19: Znaczy, powiem, że naprawdę bardzo się cieszę, że to się udało. Od samego początku, jak jestem na tym urzędzie, to sprawa twierdzy wojennej była dla mnie bardzo ważna, ponieważ to jest absolutnie, tak jak mówiłem niedawno o najbardziej zagrożonym obiekcie, czy dla nas, czyli o zamku w Barcianach, tak, jeżeli mówimy o takich obiektach absolutnie topowych, no to twierdza wojenna jest tutaj wyjątkowa. Trochę martwi mnie to, że do dzisiaj nie jest pomnikiem historii, chociaż na to absolutnie zasługuje. Natomiast myślę, że taka nadzieja na to, żeby w ten sposób do tego obiektu podejść nadal jest. Natomiast,
3: to jest jakaś droga legalizacyjna, żeby po prostu takie miejsce stało się pomnikiem?
19: Tak, znaczy formalnie władze musiałyby złożyć wniosek do ministra kultury po procedurze, którą przeprowadzano do Instytutu Dziedzictwa, oceniając itd., itd. Jeżeli przejdzie tą procedurę, to prezydent w formie zarządzenia nadaje to miano. Natomiast to jest obiekt wyjątkowy, a przez lata nie miał szczęścia do środków, a potrzeby remontowe są olbrzymie. Jeszcze w W zeszłym roku, dwa lata temu, mieliśmy kilka takich spotkań i zastanawialiśmy się, co dalej z tym obiektem. Tutaj no, to jest absolutnie wyjątkowa szansa. Są olbrzymie pieniądze, bo cały projekt jest ponad 86 milionów, więc tutaj też oczywiście gmina musi znaleźć dużo pieniędzy własnych. Natomiast zakres tego, znaczy tak, to nie rozwiąże wszystkich problemów, ponieważ projekt nie obejmuje całej twierdzy, natomiast bardzo dużą ją część. Wiemy, że mają powstać dwa muzea, przede wszystkim ma być rewitalizacja przestrzeni, obiektów. To jest naprawdę dla nas bardzo ważne. Dwa tygodnie temu, o ile dobrze pamiętam, spotkaliśmy się, bo profesor Molski, to jest członek takiej grupy doradczej, profesor Politechniki Warszawskiej, od lat związany z twierdzą Bojen, prezentował strategię dla twierdzy Bojen. Niedawno znowu się spotkaliśmy, żeby zastanowić nad tym, jak te pewne prace powinny wyglądać, a ponieważ też prace niektóre są prowadzone w chwili obecnej, więc też, żeby zobaczyć. Na pewno jest to kapitalne, ponieważ, a jeszcze jedna rzecz, to trzeba podkreślić, jakby oddać tu honor władzom Giżycka. Na tej liście rankingowej środków przyznanych są na absolutnie pierwszym miejscu, tak? Najlepiej oceniane. No i najwyższe środki przyznane, tak? Czyli to jest bardzo dobrze przygotowany projekt. No i teraz trzeba tylko mieć nadzieję, że uda się znaleźć dobrych wykonawców i to realizować. My deklarujemy swoją pełną współpracę i udział w tym wszystkim na etapie spotkań, kontroli, narad. Natomiast to będą 2-3 lata bardzo trudne.
14: No to koniec 2028. Dziękuję tak. panu serdecznie. Dziękuję za rozmowę.
0: Co słychać w Giżycku?
1: W magazynie reporterów Meloradia zmieniamy temat i skoro jesteście bogatsi o wiedzę, to może chcielibyście być szczuplejsi o kilka kilogramów. Między innymi to mieszkańcom Giżycka oferuje AZS Wilkasy, który po raz kolejny deklaruje, że będzie odchudzał mieszkańców Giżycka. To jest taka cykliczna akcja, pewnie już o niej słyszeliście. W planach są spotkania z dietetykami, fizjoterapeutami, ćwiczenia i Nordic Walking. Więcej na ten temat wasz i mój gość Michał Żak, dyrektor AZS Wilkasy.
20: Zaczynamy wszystkie projekty od badania składu ciała i po konsultacji z fizjoterapeutą rozpisujemy plan zabiegów. Po zakończeniu robimy drugą analizę składu ciała i przede wszystkim odbywa się spotkanie z naszym doradcą żywieniowym, który wydaje pisemne zalecenia dotyczące jak zdrowo się odżywiać, to są zabiegi fizjoterapeutyczne oraz zajęcia stricte na siłowni. Mamy również zajęcia ze zdrowego kręgosłupa oraz wycieczki Nordic Walking, które bardzo są chętnie odbierane. Po zakończeniu robimy drugą analizę składu ciała i przede wszystkim odbywa się spotkanie z naszym doradcą żywieniowym, który wydaje pisemne zalecenia dotyczące jak zdrowo się odżywiać.
1: Co ważne, w tym programie mogą wziąć udział giżyczanie w wieku od 18 do 75 lat. Szczegóły akcji znajdziecie na giżycko.pl. A ja tak sobie myślę, że jeżeli już chcesz zdrowo, ale może nie tak bardzo kalorycznie, chociaż nie, no tutaj to zależy, ale na pewno będzie zdrowo, jak sam sobie przygotujesz, to słoiki na zimę. Już powoli zaczynają się pojawiać pierwsze świeże warzywa i owoce, dlatego posłuchajcie, jak przygotowują te wszystkie domowe przetwory mieszkańcy Giżycka. Jak warzywa i owoce do słoika, to jakie?
21: Wszystkie można do słoika.
1: A pan co najbardziej lubi?
21: Ogórki kiszone, truskawki, wiśnie.
22: Fiksy to dosłownie 15 minut do zagotowania, 3 minuty gotujesz do słoika, wlewasz i masz drzem.
23: Nie? Tam kiedyś żelfiksów nie było, cukier się dawało. No prawda, były słodkie też, no bo więcej trzeba było cukru, żeby tego. Robiło się, jak dzieci były małe, a teraz w nosie przyjadą raz tam na rok.
1: Owocowo-warzywne przetwory, jest tego sporo.
16: Zimiło tak sobie w grudniu,
21: zimą? Po południu. O kurczę, sama radość. Otwiera się słoiczek i zapach lata jest.
1: Jedno jest pewne. Mazurska przyroda wyznacza własne tempo, a rolnicy i ogrodnicy od pokoleń dostosowują się do tego rytmu natury. To najlepszy moment, by wybrać lokalne produkty i odwiedzać targowiska. Cieszyć się smakami, które, no co tu dużo mówić, po prostu dojrzewają obok. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Żyli, handlowali, łowili, rodzili się i grzebali swoich zmarłych. Choć nie znali pisma, pozostawili po sobie ślady, które do dziś opowiadają ich historię. Każdy wydobyty przedmiot z ziemi, ozdoba, narzędzie czy fragment codziennego życia mówią o nich więcej niż mogłoby się wydawać. Kim zatem byli dawni mieszkańcy Puszczy Boreckiej? Jak wyglądał ich świat i jakie tajemnice skrywają bałtyckie cmentarzyska i osady? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Historia jednego przedmiotu.
1: Archeolodzy z Fundacji Terra de Solata podsumowują dotychczasowe badania w Puszczy Boreckiej i zapraszają do wspólnej i niezwykłej podróży w czasie. Przecież my, mieszkańcy Mazur, jesteśmy w pewnym sensie podobni do archeologów. Na przykład podczas spaceru albo grzybobrania możemy natknąć się na różne zagadki z przeszłości. Jak radzi nasz gość, warto mieć szeroko otwarte oczy.
18: Oczywiście mamy oko archeologa, czyli po prostu idziemy, wędrujemy, patrzymy pod nogi uważnie.
14: Albo nos też.
18: Albo nos, tak. Niektórzy wąchają, co robią, są tacy ludzie, to prawda. Zdarza się, ale na przykład też na w lesie jest to utrudnione, ale się zdawa, że na przykład kret, prawda, robiąc swoje kopie, w sposób wyrzuci na przykład jakieś kości albo kawałek ceramiki, to się zdarza rzadko, ale oczywiście jest taka możliwość.
1: Ale w tym wydaniu nie o kretach i nie o przypadkowych znaleziskach, a o całkiem konkretnych działaniach naukowców. Bałtowie, którzy zamieszkiwali tereny Puszczy Boreckiej, wciąż kryją wiele zagadek. Jedno wiemy na pewno, byli bardziej podobni do nas niż mogłoby się wydawać.
18: Monika Radzikowska, Fundacja Terra de Solata.
1: I który to już rok, że tak powiem, spędzony w Puszczy Boreckiej w pani przypadku?
18: W moim przypadku, to już będzie kilkunasty, ponieważ my jako działacze fundacji zaczynaliśmy tutaj naszą przygodę z Puszczą Borecką jako studenci i jeżdżąc właśnie na ekspedycję obecnego Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego do profesora Pawła Szymańskiego. No i właśnie potem po kilku latach od skończenia studiów, kiedy właśnie fundacja powstała, postanowiliśmy do tej puszczy wrócić, bo to się okazało, że jest jeszcze dużo innych nierozwiązanych tematów. No i jesteśmy już kolejny rok już jako badacze.
1: No przed chwilą właśnie rozmawiałyśmy o tym, że 3 lata temu chyba, jak zaraz będzie, rozmawiałam tutaj z koleżanką z fundacji, z Iwoną Lewoc, i pamiętam, że ona powiedziała takie zdanie, że przeszłość tego terenu jest dużo bardziej bogata niż nam się wydaje. I tak rzeczywiście jest, bo ja pomimo tego, że pochodzę stąd, to spotykając się właśnie z ludźmi, czy z fundacji, czy właśnie ze specjalistami, z archeologami też niezrzeszonymi w fundacji, co rusz dowiaduje się zupełnie nowych rzeczy na temat tego terenu. Co jest tutaj takiego najbardziej zaskakującego?
18: Tak. Jeżeli chodzi z naszej działki, no przede wszystkim mamy to osadnictwo bałtyckie, czyli jest tutaj w starowytności, początki właśnie naszej ery do V wieku, a także potem jeszcze do okresu średniowiecznego, czyli Jadźwingowie. To jest właśnie to, że to osadnictwo jest bardzo długie, dłuższe niż nam się wydaje. No i mamy tutaj też bardzo wiele obiektów, bo często właśnie, jeżeli chodzi o tą przeszłość archeologiczną, to kojarzymy Suwarszczyznę z Jadźwigami, jakieś wielkie grodziska, a w Puszczy Boreckiej mamy na przykład stanowiska kurhanowe, czyli cmentarzyska, właśnie miejsca dawnych pochówków. Mamy także miejsca, gdzie stały kiedyś wioski, pobliżu właśnie jezior dawnych właśnie cieków. Więc to są takie właśnie miejsca, które oni zamieszkiwali, co potem właśnie postem zarosło lasem, więc o tym mało kto dzisiaj pamięta, ale w tej przeszłości w Puszczy Boreckiej jest bardzo dużo i no my będziemy tutaj mieli pracę na lata na pewno, więc oczywiście tą przeszłość tutaj można badać bardzo, bardzo długo.
1: No i właśnie, tak jak pani wspomniała, pewne prawidłowości, które się pojawiają w wyborze właśnie tych miejsc do życia. Jakie to były kryteria, którymi właśnie kierowali się powiedzmy dawni mieszkańcy Mazur?
14: Dzisiejszych.
18: Tak, dzisiejszych Mazur. Kiedyś właśnie to był taki teren zajęty przez taki lud Bałtów. To jest też taka nazwa sztuczna troszeczkę, bo to jest takie określenie, które nadali językoznawcy, bo jak oni nazywali samych siebie, tego niestety nie wiemy, ponieważ Bałtowie pisma nie znali, więc ich o sobie sami nie napisali. Więc to, co o nich wiemy, to wiemy właśnie głównie albo z archeologii, albo z tych źródeł pisanych, o których pisali o nich osoby zewnętrzne, niekoniecznie oni sami. Gdzie mieszkali? Przede wszystkim takie wyznaczniki, które myślę, że każdy rozsądny człowiek by wybrał tutaj do osadnictwa, czyli potrzebujemy wody. Więc oni tej wody się trzymali blisko, albo jakieś jezioro, albo właśnie jakaś rzeka, więc tych właśnie cieków się trzymali bardzo mocno. I też, jak pokazuje nasze

0: tych badań, że tak powiem, boreckich?
1: To chyba jest, są to chyba nasze importy, czyli po prostu takie przedmioty, które są sprowadzone. Na przykład zapinki do ubrania z emalią, albo taka zapinka w formie jakiego owada, cykady, która pochodzi z terenów Morza Czarnego. Mamy także monety rzymskie, które tutaj też tutaj docierały, co właściwie pokazuje, że no ci Bałtowie mimo, że byli tak troszeczkę na uboczu tego szlaku, słynnego szlaku bursztynowego, no to jednak handlowali też właśnie z plemionami okolicznymi, także te kontakty handlowe sięgały aż do Rzymu, albo właśnie nad Czarne Morze, więc wbrew pozorom oni nie byli taką społecznością, która była tutaj izolowana, tylko no, myślę, że nie zdajemy z tego sprawy, że oni po prostu żyli tak jak my. Chcieli te kontakty mieć, sięgali daleko, no i ci handlarze podróżowali faktycznie w bardzo odległe tereny, więc nie byli odcięci od świata, jak najbardziej byli częścią tamtego starożytnego świata.
0: Jak oni się ze sobą komunikowali, jak oni nawiązywali chęć w ogóle podjęcia jakiegoś interesu?
2: To jest
1: też wielka tajemnica. Tak, co ja mówiłam, oni pisma nie znali, więc wtedy ten temat nic nie zapisali. Wiemy o samej dziwnej takiej wyprawie, gdzie faktycznie właśnie Rzymianie wybrali się osobiście w czasach właśnie cesarza Nerona, tutaj właśnie po pośpieniu bursztynu, wiemy takiej właśnie wielkiej wyprawie na północ, więc zaraz się fatygowali osobiście, ale przypuszczamy, że pewnie większość tych właśnie relacji handlowych to po prostu była przez pośredników.
0: Czy jest ta wyprawa, o której chyba Iwona Lewoc powiedziała, że awanturnicza misja?
1: Tak, dokładnie, to jest awanturnicza misja rzymskiego Ekwity właśnie, takiego rzymskiego właśnie powiedzmy urzędnika, jeźdźca, ktoś tutaj przybył właśnie po to, żeby ten bursztyn kupić, więc właśnie o tym wiemy ze źródeł historycznych, ale prawdopodobnie taka większość tych wymiany handlowej po prostu była przekazywana taką drogą lokalną, prawda? Czyli po prostu Bałtowie sprzedali komuś na południu, do Germanów, potem tamci kolejek z kolei jeszcze sprzedawali te ich towary i tak to sobie te towary wędrowały na południe, albo w drugą stronę właśnie z południa z kolei na północ, czyli tutaj do nas na tereny dzisiejszych Mazur, więc pewnie po prostu handlowa jest osobami najbliższymi, ale taka świadomość tego, że świat jest szeroki, wielki i że tam gdzieś mieszkają ludzie, mówiąc w innym języku, jak najbardziej była. A jak się dogadywali, tego nie wiemy, ale przypuszczenie tak są jak my z obcokrajowcami, którzy na przykład nie znają języków obcych, to po prostu na migi, żeby właśnie jakieś podstawowe słowa, prawda? Poza tym myślę, że język handlu jest językiem uniwersalnym. Jak ktoś chce po prostu wymienić, to ten sposób znajdzie.
0: Zawsze potrzeba tej łopaty wykrywacza metalu. Czy czasem są takie rzeczy, które widać gołym okiem, których nie zasypała ziemia?
1: Widać głównie takie przedmioty, takie obiekty, które wystają z ziemi. Czyli na przykład jakiego rodzaju grodziska, prawda? Czyli pozostałości po dawnych grodach, o jakichś konstrukcjach obronnych, wały, to oczywiście możemy zaobserwować. Oczywiście to też nie jest tak, że każda górka jest od razu grodem, grodziskiem, więc takie przypadki podłogi też się często zdarzały w archeologii, więc trzeba wszystko zweryfikować. W naszym przypadku w Puszczy Boreckiej mamy też łatwo rozpoznawane kurhany, czyli są takie właśnie niewielkie nasypy. No i Bałtowie mieli taki zwyczaj, by tych swoich zmarłych chowali pod kurhanami kamiennymi, czyli po prostu oni sypali te kamienie, więc jeżeli mamy taką górkę z kamieni w miarę regularnie ułożonymi i poprzerastanymi właśnie tym mchem, no to rzeczywiście takie wprawne oko może takie obiekty zaobserwować, chociaż tylko też oczywiście weryfikacje wykopaliskowe są też niezbędne w wielu przypadkach. Dodatkowo mamy metody nieinwazyjne tak zwane, czyli na przykład różnego rodzaju zdjęcia satelitarne analizujemy, prawda, zanim w ogóle gdzieś się udamy, sprawdzamy właśnie, czy tam coś z góry widać. Mamy także badania geofizyczne, gdzie też właśnie nie ingerując za bardzo w tą ziemię możemy sobie zeskanować jakiś konkretny teren i na przykład sprawdzić, czy w tej ziemi gdzieś tam kryją jakieś anomalie, jakieś właśnie odbiegające od normy obiekty właśnie na tych naszych wykresach, które potem sugerują, że gdzieś tam są jakieś konstrukcje albo na przykład przekopy, tak, wykonane przez tą starożytną ludność. Więc takie metody też mamy. No i oczywiście mamy oko archeologa, czyli po prostu idziemy, wędrujemy, patrzymy pod nogi uważnie.
0: Albo nos też.
1: Albo nos, tak. Niektórzy wąchają cerownikę, są tacy ludzie, to prawda. Zdarza się, ale na przykład też na w lesie jest to utrudnione, ale się zdawa, że na przykład kret, prawda, robiąc swoje kopie, w sposób wyrzuci na przykład jakieś kości albo kawałek cerownika. To się zdarza rzadko, ale oczywiście jest taka możliwość. Albo nie wiem, drzewo się przewróci, prawda? Albo mamy jakąś żwirownię, gdzie faktycznie ten piasek się wybiera i coś tam się odsłoni właśnie, więc oczywiście tak uważna obserwacja to jest przede wszystkim punkt pierwszy, jeżeli chodzi o taki początek badań terenowych.
0: I ogromne szczęście, żeby osoba, która to zauważy, zwróciła na to uwagę i poinformowała, kogo trzeba, prawda?
1: Dokładnie, ponieważ oczywiście no, my możemy to sprawdzać jako archeolodzy, ale no, też bardzo potrzebujemy jakiegoś wsparcia po prostu od lokalnej ludności, prawda? Czy od pracowników leśnych, że pracują w tym lesie na co dzień, czy właśnie od właściciela żwirowni, ale po prostu ktoś spacerującego, prawda? Więc też właśnie, kiedy opowiadamy o tej archeologii, na takich właśnie wykładach jak ten tutaj, no to staramy się właśnie pokazywać, jak to wygląda, jak to każdy właśnie może być odkrywcą czegoś takiego. No i oczywiście też sporo naszych takich odkryć, właśnie miejsc, które wykopalisko badamy, no to jest pokłosie tego, że ktoś tam nie po prostu wskazał, tak? Bo ktoś po prostu uważał, że ta jakaś sterta kamieni jest podejrzana, więc warto to zwrócić uwagę i gdzieś to po prostu zgłosił. Więc takie zgłoszenia właśnie od po prostu osób, które się interesują, spacerują, pracują, pracują w tym lesie, czy też na polu, po prostu są dla nas no, bezcenne, tak? Bez tego nie ma archeologii.
0: Wiem, że w lesie to tak się każdemu kojarzy, że się nic nie dzieje, nikogo nie można spotkać, głusza i cisza. Czy to naprawdę tak jest?

0: Zdarzają się jakieś takie nieoczekiwane spotkania albo z człowiekiem, albo z przyrodą?
1: Zdarzają się oczywiście. Kiedyś na przykład się zdarzyło, jak najbardziej spektakularne dla mnie osobiście, w Puszczy Boreckiej po raz pierwszy i póki co jedynym w swoim życiu widziałam rysia. I to w ogóle przy drodze. Jechałam właśnie z koleżanką tutaj z samochodem i ten ryś po prostu podszedł, popatrzył na nas chwilę, postał przy tej drodze i potem sobie poszedł. Tak samo żubry też się zdarzają w Puszczy Boreckiej, prawda? Mhm. Jelenie, sary to oczywiście też jak najbardziej dziki, więc te spotkania się zdarzają. Z ludźmi również, ludzie także pracują, ludzie są pracownicy leśni, leśnicy, więc...
0: Grzybiarze?
1: Grzybiarze, o też, to się zdarzyło.
0: Pytają?
1: Pytają. Rzadko się zdarzyło, chyba w zeszłym sezonie była taka sytuacja, że właśnie pan grzybiarz zaplątał się po prostu nasze okolice i tak się nawzajem obserwowaliśmy w ogóle, o co chodzi, czego my szukamy, a czego on szuka, ale szybko się dogadaliśmy oczywiście, więc teraz jak zawsze jakiś czas odwiedzę na wykopaliskach, to my oczywiście nie zatajamy, pokazujemy, o co chodzi.
0: Ludzie
1: co,
0: są zdziwieni? Tacy powiedzmy ludzie z ulicy, z lasu są zdziwieni, że tutaj takie rzeczy się dzieją, że tutaj takie przedmioty znajdujecie?
1: Chyba najbardziej są zdziwieni tym, że to jest takie stare, bo często właśnie, jak mówimy tutaj o komuś właśnie o przeszłości Mazur, no to zwykle ludzie mają właśnie w głowie ten okres taki niemiecki, prawda, że mm-hmm. no to był jakiś niemiecki, to właśnie jest główna wiedza tej przeszłości mazurskiej, więc właśnie my pokazujemy, że były też inne ludy, że to jest po prostu o wiele starsze, że to się liczy czasami też w tysiącach lat, a są rzeczy jeszcze starsze, z Boki Kameja na przykład, prawda, no to są bardzo właśnie zszokowani, że to właśnie jest takie stare i tu na ich terenie tutaj, więc tak, to wzbudza cały czas emocje i dobrze, bo właśnie dzięki temu to zainteresowanie będzie owocowało, no i też może więcej osób zobaczy, tak, albo dowie się czegoś o swojej przyszłości, bo właściwie my tutaj jesteśmy taką kolejną właśnie społecznością, która przyjęła pałeczkę, prawda, jeżeli chodzi właśnie o zajęcie tych terenów. Byli Bałtowie, potem właśnie byli Prusy, a my potem na tym terenie, potem mamy właśnie Polskę, więc tutaj jesteśmy kolejną taką społecznością, która te tereny zamieszkuje, a ta historia jest bardzo, bardzo długa.
0: Mhm. Czyli taki teren pogranicza tak naprawdę, dużo się tutaj dzieje.
1: Częściowo tak. No szczególnie, jeżeli chodzi o Jaćwinków, prawda, to oczywiście ta Puszcza Boreska jest takim granicznym terenem właśnie występowania tej ich kultury jaćwińskiej, to jeszcze jest oczywiście badane, ale tak, właśnie takie tereny pograniczne, które była ta migracja ludności, prawda, często właśnie zależnie od tego, jakie były wojny, kto ten teren zajmował, kto też przesiedlał, kto nasiedlał właśnie nowych osób, więc to był taki teren z bardzo taką zmiksowaną historią.
0: To jest magazyn reporterów Melo Radia, a na antenie Monika Radzikowska z Fundacji Terra Desolata. Czyli im głębiej się wbije ten szpadel, tym więcej widać? Czy to tak nie działa?
1: Zależy gdzie. U nas akurat nie trzeba jakoś bardzo głęboko szukać, bo oczywiście zdarzają się w obiekty głębsze, ale zwykle na przykład te nasze nawarstwienia są o wiele płytsze niż na przykład w miastach, prawda? Bo w mieście, gdzie mieszkamy, w danym mieście, powiedzmy, jako ludzie 1000 lat, no to oczywiście każda społeczność buduje ulice, niweluje, wyrzuca śmieci, więc tam poziom ziemi nam się bardzo mocno podwyższa, wskutek czego te wykopy sięgające na przykład średniowiecza są bardzo, bardzo głębokie. No u nas tam właśnie Puszcze Boreckie raczej są płytsze, bo tam po prostu było to osadnictwo Bałtów, potem właśnie był ten las, więc troszeczkę właśnie ta przyroda wolniej generuje właśnie tą ściółkę, niż ludzie generują kolejne warstwy ziemi, więc to się skąd wolniej na warstwę, więc faktycznie głęboko zależy po prostu od specyfiki stanowiska, ale generalnie jest tak, że to, co jest głębiej, jest starsze od tego, co jest bliżej powierzchni. To, co jest bliżej powierzchni, jest młodsze.
0: I taka wiedza lakoniczna, jeśli ktoś włączył na przykład radio w tej chwili, to jedna podstawowa rzecz, którą też staracie się przekazać, bo zajęcia edukacyjne równolegle trwają z waszymi działaniami terenowymi. Archeolodzy nie badają dinozaurów.
1: Nie badają, to prawda. Archeolodzy nie są paleontologami. Każdego się dinozaury interesują, ale to jest paleontolog, to jest inna dziedzina nauki. My się zajmujemy ludźmi i właśnie historią ludzi, kulturą ludzi, więc od kiedy właśnie pojawili się ludzie na naszych terenach, od kiedy wytworzyli kulturę, wytwarzają narzędzia, no to już jest właśnie archeologia. Paleontologia to dinozaury, to jest inna gałąź wiedzy, więc to są inne kompletnie studia.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Puszcza Borecka obecnie pozostaje jedną z najmniej rozpoznanych archeologicznie części Polski. Badacze dokumentują ślady dawnych społeczności, które zamieszkiwały te tereny setki, a nawet tysiące lat temu, odsłaniając kolejne fragmenty historii regionu. Ważnym elementem są prelekcje i prezentacje archeologicznych odkryć. Sporą skarbnicą wiedzy na ten temat są portale społecznościowe, chociażby Fundacji Terra Desolata. Tam znajdziecie m.in. aktualne zdjęcia z badań i analizy znalezionych przedmiotów. Są też wypowiedzi naukowców i ciekawostki związane z prowadzonymi badaniami, bo jak się okazuje, z Puszczy Boreckiej spotkacie nie tylko żubra i rysia. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Od obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Po reklamie.

0: Reklama. Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Po reklamie.

No to jedziemy. Siemanko, Adi z tej strony. Fajnie się z wami usłyszeć w sobotę. Zaczynamy to na grubo. Kiedy inni gadają, no już gramy. Andy Dust i Zokuria. Bardzo energetyczny numer. Siema!

Magnetic, Bauza i Melo Radio. Dobrze trafiliście. Teraz pogadajmy o rzeczach bardzo poważnych, bo naukowcy odkryli coś, co bardzo mnie zaskoczyło. Kapibary. Na pewno kojarzycie te zwierzęta, które były niejednokrotnie wiralem na TikToku, czy też Instagramie między innymi. I jak się okazuje, to nie tylko one świetnie wyglądają na mediach społecznościowych, ale pełnią też bardzo kluczową rolę dla innych zwierząt, bo są takie trochę jak meble. Dosłownie. Można zobaczyć zdjęcia kapibar, gdzie jakieś inne zwierzęta na nich sobie siedzą, chillują, na przykład kaczki, małpy, czy jakieś inne mniejsze drapieżniki. Także no, generalnie wśród zwierząt, co by nie mówić, kapibara to prawdziwa sigma.

0: Iben i Hollow w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. A w tej godzinie jeszcze zdradzę wam w sekrecie, co zrobić, żeby przeżyć coś niesamowitego. Coś, co będziecie wspominać prawdopodobnie całe życie. Ale wcześniej, ale Farben i Body Talk, to już niedługo.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Game over.
14: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
10: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
11: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
12: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
11: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
13: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.

Amber Trips i dzięki, że jesteś. I ja też dziękuję wam za to, że jesteście. Dlatego wypadałoby zrobić coś bardzo fajnego w ramach tej wdzięczności i może na przykład wybrać się na tegoroczny Tomorrowland do Belgii i możecie tam pojechać z Meloradiem. Nie jest to nic trudnego. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam napiszecie nam, z kim i dlaczego chcielibyście ruszyć na Tomorrowland. Dodajcie też waszą wspólną imprezową fotkę, a może jakieś nagranie. No i tak naprawdę to wszystko, wystarczy trochę zaczekać. A i jeszcze jedno, co moim zdaniem jest totalnym game changerem w tym roku, to nie martwicie się dojazdem, bo macie to całkowicie gratis. Także do dzieła. Meloradio.pl. Wbijajcie.

0: Girls in Love w Meloradio. Dziewczyny, my też was kochamy z całego serducha. A tę miłość można przerodzić w coś bardzo dobrego też. Między innymi miłość motywuje do tego, by coś zmienić, by niektóre rzeczy może zaakceptować, ale może też po prostu by się ruszyć i zrobić coś fajnego razem. Przemyślcie to, bo mamy cały słoneczny weekend na to, by coś fajnego porobić.
1: A już o 11 zagramy
0: Haven i I Run w Meloradio.

0: No, kiedy inni będą gadać, my już to zagramy. Punktualnie o 11.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Od

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kto zwalcza ból?
9: Fundary!
8: Kto?
9: Fundary! Fundary!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Mariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
21: Castorama!
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
21: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
23: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Ci do Media Markt. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: O reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Siemanko, ja jestem Adi, no i wybiła 11. Nie wiem, czy drugie śniadanie już było u was grane, jeżeli nie, to jest dobra chwila, no ale z kawusią, bo bez tego nie ma życia. Haveny, Jajran, gram to już teraz, Adi z tej strony.

Neil Key, David Guetta i Just The Way You Are w Meloradio. Uwielbiam tę nutę i nie mogę się ostatnio od niej uwolnić. I nawet powiem wam szczerze, że chyba nie chcę. No ale David Guetta, to wy dobrze wiecie, że będzie na tegorocznym Tomorrowland, a wy razem z nami. Wejdźcie na meloradio.pl, żeby dowiedzieć się więcej szczegółów, a ja w międzyczasie by was trochę zachęcić i zmotywować. To jak byliśmy tam ostatnio, to można było zjeść talerz. Jak on wyglądał, jak on smakował, sprawdzicie na Instagramie Meloradia, a żeby pojechać z nami na to wyjątkowe przeżycie, ekstremalnie ciekawe wydarzenie, wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje po to, by napisać nam z kim i dlaczego chcielibyście ruszyć. Pamiętajcie o wspólnej fotce.

0: Dub Doxy, How Does It Feel w Melo Radio. Czuję się naprawdę bosko. Ale to dzięki tej nutce, bo faktycznie ona bardzo fajnie nawiązuje do lat 80. i korzysta z tych nieco cięższych brzmień, no i nawiązuje do klasyki, która trochę jest mi gdzieś bliska. Starzeje się, ale o tym kiedy indziej. Modelki włodarskie, lubię cię jak lato. 26 stopni to zawsze obietnica dobrej imprezy.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
9: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Barbara?
12: No?
11: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
12: Co, Marian?
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
12: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
11: No.
13: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert tanie masz.
15: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
16: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
17: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: Kroki do MediaMarkt.
1: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Po reklamie.

Calvin Harris, Sweet Nothing w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. No i w międzyczasie zaglądam do kalendarza świąt nietypowych, bo to zawsze jest inspiracja do tego, żeby coś zrobić fajnego. No i znalazłem. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Ziemniaka. I jak można go obchodzić? Słuchajcie, no oprócz tego schaboszczaka, którego ja na przykład osobiście uwielbiam, to jest, też mi się wydaje, że to jest dobra do tego, by zadzwonić do ziomeczków i powiedzieć: ej mordo, jest ciepło, dawaj odpalimy grilla. I taki ziemniak, wiecie, upieczony na grillu, to jest naprawdę coś pysznego. Już nie mówiąc o tym, jak złapiecie dobrą ekipę, to w ogóle vibe będzie przemiły. Pomyślcie o tym, bo warunki są ekstra. Ilenium, don't want your love. Już teraz w Melo Radio.

0: Ty Can't Let Go w Melo Radio. Mam nadzieję, że wam siadło. No bo takich sztosów będę miał zdecydowanie więcej. Trafiliście w najlepsze imprezowe miejsce na ziemi. Melo Radio jedzie z wami, Melo Radio jest z wami, gdzie tylko potrzebujecie i chcecie. Ja na przykład polecam też między innymi na siłownię.
1: A już o 12 zagramy.
0: No tak, bo będzie Felix Jen Cascada i Boy You Turn Me. Tak, to jest ta sama Cascada, która robiła cover Every Time We Touch. Wcześniej, dawno, dawno temu, oryginalnie odpowiadała za to Maggie Rayleigh.
1: Reklama. Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché.

atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie.

0: nas przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto, patent na tanie zakupy.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Pepco, Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
18: Mediamarkt.
17: Tylko teraz! Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach Mediamarkt.
19: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
20: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
21: Po reklamie.

ciach i wybiła. Godzina 12. Siemanko, witam osoby, które dopiero do nas dołączyły. Na pokładzie podkręcamy tempo, dbamy o dobrą muzę i na pewno będzie fajnie. Felix Yen, Boy You Tell Me. Mamy sobotę i cieszmy się tym naprawdę bardzo.

tu Melo Radio. To jest Melo.

Sony Fodera i My Lovin, tak, podkręcamy tempo. Przy okazji wcześniej wam mówiłem coś tam o grillowaniu, bo jest Międzynarodowy Dzień Ziemniaka i to zawsze jest dobra inspiracja i motywacja, by coś porobić fajnego. Między innymi grilla właśnie. Jeżeli tylko macie ochotę, to ja chętnie zobaczę fotki, gdzie wy się być może już bawicie albo po prostu chillujecie. Wysyłajcie to na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl, a ja w międzyczasie zagram, żebyście mieli fajniejszą sobotę. Afrojack i Our Time, tu też oczywiście Martin Garrix i David Guetta.

John Summit All The Time. Tak, podkręcamy tempo. Wiem, że wśród was jest dużo osób, które mówią sobie codziennie, ale bym chciała zmienić swoje życie. I za chwilę będę miał całkiem niezły pomysł, jak to zrobić, taka podpowiedź, i będzie to zdecydowanie łatwiejsze. Poczekajcie chwilę.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
9: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
10: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.pl. Startujemy 18 września.
14: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Jedziemy.
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
7: Pepco, Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: O reklamie.

Lumix i Monster w Meloradiu, prawdziwie potworne i mocarne brzmienie. Jeżeli brakuje wam trochę basu w życiu i muzy, którą możecie usłyszeć na żywo i przeżyć, które będą z wami już tak naprawdę no do końca, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i zgłoście się do naszej zabawy, bo możecie się wybrać razem z nami do Belgii na tegoroczny Tomorrowland, a tam no genialni artyści, których dobrze znacie, no bo będzie David Guetta, Armin van Buuren, będzie bardzo dużo pozytywnych emocji i tyle scen, że nie jestem w stanie policzyć, ale jeżeli chcecie tam być, to szybciutko na meloradio.pl wbijajcie i tam napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać na to piękne wydarzenie i pamiętajcie, by zostawić też jakąś fajną fotkę, jak imprezujecie, albo nagranie. Bo wiem, że na dobrym Melo zawsze się coś znajdzie, żeby móc uwiecznić. Także działajcie, meloradio.pl, a ja gram wam nowość od Fukaja i Lipki. Chcę więcej.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Lucas Estrada, Trips i Steven Puff, międzynarodowa współpraca, ale jaka dobra. Close your eyes. No Trips to jest facet, który pięknie się rozwija i ja trzymam cały czas za niego kciuki, bo jego osobowość, charyzma i genialna muza, to wszystko idzie pięknie ze sobą w parze i sprawia, że mówi się o tym na całym świecie.
1: A już o 13 zagramy
0: Accent i Don't Leave Kylie. To nowa wersja tego kultowego dzisiaj klasyka, ale zachowała to, co najważniejsze. Zrobione z szacunkiem. Podoba mi się. Zagramy to już za chwilę.
1: Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn Macieja Rataja 15.
1: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
2: Mediamarkt.
1: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1000.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Magiczna parada, powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
5: Porek.

0: 107 FM.
1: No i ciach, wybiła 13, siemanko. Ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, to my gramy. I mamy też sobotę, co bardzo mnie cieszy. Akcenty Don't Leave Kylie już teraz.

Alok, Khalid i Dive Into Me w Meloradio. Dajemy nura w fajny weekend. A z Meloradiem wszystko idzie zdecydowanie prościej. Poza tym perspektywa tego, że ej, wakacje są na horyzoncie, to zawsze motywuje do działania. Na pewno macie jakieś fajne plany wyjazdowe, a żeby was jeszcze bardziej zmotywować i dać trochę uśmiechu, to wam powiem, że naprawdę niedużo zostało. 4 tygodnie, czyli jakieś 26 dni nam zostało do wakacji. No jakby nie było, to naprawdę już jest ostatnia prosta. Gratuluję tego, bo wiem, że dużo zrobiliście. A skoro mówimy o wakacjach, ekipa modelki Verse of Santa Cruz. Jedziemy.

0: Anema Georgie Beautiful. Tutaj skrywa się prawdziwe piękno. No i będziemy grać takie piękno, tylko bardziej imprezowe jeszcze. Dobijemy do pieca, wiadomo. Pojawi się Anotary, Talk to You. Będzie też Andy Dust i Tokyria.
1: Autopromocja. No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

0: że radio bez speed dating, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
6: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
7: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
10: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
16: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodaj.pl i umów się na jazdę próbną.
17: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
18: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
19: Castorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
19: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
21: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Po reklamie.

Natalia Nykier i Error. Nawet jeżeli na laptopie wam coś takiego wyskoczyło, to spokojnie, dzisiaj nie myślimy o pracy. Dzisiaj myślimy o tym, żeby zrobić coś dla siebie i może dlatego fajnie by było zgarnąć 200, a nawet 500 złotych. W szybkiej kasie od Meloradia jest to możliwe i wystarczy, że tylko wejdziecie na naszą stronę meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie, na co dokładnie chcielibyście to wydać, no bo już tyle osób wygrało. Czemu by was tutaj nie mogło też się pojawić trochę więcej? Do dzieła, spełniajcie marzenia, a z tą kasą naprawdę można zrobić coś fajnego.

0: Oliver Heldens, Out of Love. Tak, podkręcamy tempo. Tego pana dobrze znamy, bo przecież był w Polsce i to nieraz. Występował też ze swoim drugim projektem jako Hi-Lo i był naprawdę pięknie, między innymi na Resistance Warsaw. Dobrze to wspominam.
1: A już o 14 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love. Jak oni we dwóch się za coś biorą, to jest pewne, że wyjdzie coś bardzo dobrego. Kygo, Khalid to panowie, którzy no w końcu się spotkali, no i zrobili coś, o czym marzyli, czyli potężny hit.

Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi.

0: musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
2: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Porek.

No i wybiła 14. Siemanko, podkręcamy tempo? No pewnie, że tak. Słuchajcie, gdziekolwiek jedziecie na zakupy, czy po prostu gdzieś na imprezę, to fajnie, że jesteśmy razem. Ja wam gram. Save My Love, Kygo i Khalid. To już teraz.

Ibeny Hollow, teraz pogadamy o podrywie w Meloradu. No tak, bo skoro weekend, to być może idziecie na imprezę, gdzie akurat będzie ten albo ta jedyna, która fajnie by było, żeby wylądowała w waszych ramionach. Dzisiaj pogadamy o efekcie cheerleaderki, czyli o czymś, co miało miejsce m.in. w serialu Jak poznałem waszą matkę. I o co tu chodzi? Ludzie wydają się bardziej atrakcyjni, kiedy są w grupie, niż kiedy są sami. I wtedy nasz mózg po prostu nie analizuje wszystkiego aż tak dokładnie, tylko jedynie co to uśrednia i dzięki temu jest po prostu łatwiej. Poza tym też a propos serialu Jak poznałem waszą matkę, postać Barneya był świetnym wingmanem i takiego wingmana zawsze dobrze mieć. Cyril, still into you. To już teraz w Melo.

pod Toki, ale Farben, tak, podkręcamy tempo. No, ale z tej mowy ciała, o której tu jest śpiewane w tym numerze, to rzeczywiście można wyczytać sporo, bo czasami da się odczytać, czy ktoś się stresuje, czy ktoś mówi prawdę, czy ktoś dobrze kłamie, wiesz jak jest. Ale też z numeru win można sporo wyczytać, a o tym Gibbs, Dope, Halsey for Money i to już niedługo, bo jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry Zdunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: O reklamie.

Switch Disco, Charlotte Henin, Felix i I Found You. Ja też was znalazłem i mam ważne info. No bo w tym roku, tak jak i w poprzednim, mamy dla was przeżycie przepiękne, niezwykłe wydarzenie, które uchodzi za legendarne. A chodzi tu o Tomorrowland, bo tam będziemy. Będziemy w Belgii, w centrum muzycznych wydarzeń. I wy też. Dlatego, jeżeli chcecie faktycznie tam być, to szybko odpalcie meloradio.pl. Zakładka konkursy i akcje. Wstawcie fotkę z waszą ukochaną osobą, którą chcielibyście się tam wybrać. Napiszcie, dlaczego właśnie ta osoba, a nie inna. No i co? Trochę poczekajcie, my odzwonimy i wszystko będzie jasne. Róbcie coś z tym, bo naprawdę szykuje się potężne melo.

0: A to gość, który się przedstawia w każdej swojej piosence, czyli Jason Derulo i Take You Dancing. Podkręcamy tempo. Jason Derulo to jest facet, który kocha słodycze. On się pewnie jakoś bardzo nie będzie chciał do tego przyznać, ale jak wejdziecie na jego Instagrama i zobaczycie, co facet potrafi za ciasta stworzyć, to naprawdę są to rzeczy niesamowite. No, a my mamy coś dobrego dla was.
1: A już o 15:00 zagramy
0: Yearbox i Graceland. I mówiąc dobrego, mam na myśli naszego Kondzia, który już za chwilę przywita się z wami na antenie i będzie odpowiadał za Before przed dobrym Melo. Ja już dziękuję i do usłyszenia w poniedziałek. Siemanko!

0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
8: Barbara?
9: No?
8: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
9: Co, Marian?
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
9: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
8: No.
10: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Kiszycko. Słuchaj na 107 FM.
1: No mam nadzieję, że wszyscy już wczorajsze Melo odespali, no bo to przecież kolejny przed nami. To jest Before przed dobrym Melo, Konrad Straczek. Cześć, witajcie i zapraszam Graceland na dobry początek 15. Za chwilę też Avicii i Rita Ora. No co, jedziemy?

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Czy tylko ja, słuchając tego numeru, od razu mam w głowie ten taniec z TikToka? How does it feel? Tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo, 13 minut po 15. Człowiek się dobrze nie obejrzał, a to już zaraz czerwiec. Nim się obejrzymy, też będzie lipiec, na wtedy czas w kalendarzu warto sobie zarezerwować na Tomorrowland w Belgii, czyli masa najlepszej muzy i niesamowite przeżycie, które możemy wam zapewnić w melo. Nasza ekipa się wybiera, wy też możecie do niej dołączyć. Napiszcie nam i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać. Meloradio.pl, tam możecie to zrobić. Wiadomo, kto na pewno będzie, no to m.in. Gabry Ponte, Ingrosso, Oliver Heldens, Marlon Hofstadt, Martin Garrix, no i będzie też on, Calvin Harris, który już teraz przed nami, Thinking About You. Tak podkręcamy tempo, 14 minut po 15.

Just the way you are. Tak podkręcamy tempo w Melo. To już 27 minut po 15. Został milionerem, a teraz będzie miał kłopoty. O tym opowiem wam za chwilę. Zagra nam też Sigma, no i jeszcze przed 16 między innymi Bryska, więc warto zostać z Melo.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
12: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
11: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
13: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
14: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
15: No to jedziemy.
16: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
18: Po reklamie. Meloradio Giżycko.

Pryska i obca w Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Został milionerem, a teraz ma problemy. Taka sytuacja w Zgorzelcu. Tam słuchajcie z konwoju, no teraz się skupcie, bo to będzie dobre. Przypadkiem wypadł 1 000 000 złotych w worku. No i według policji jeden z panów, który to zobaczył, miał zatrzymać swoją furkę, worek wpakować do tego auta, no i sobie odjechać. No i się okazuje, że podobno tak nie można. Wezwali go do prokuratury, rokiem więzienia go nawet straszą. No pan się nie przyznaje do winy. No i w sumie trudno mu się dziwić, bo przecież od zawsze się mówi, że znalezione, nie kradzione.

0: Don't Hurt Me, What Is Love. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16 w Melo Radio i w trasie. I dla tych z was, którzy szykują się na jakieś melo dobre dziś wieczorem, to jest Before przed dobrym melo, więc najlepszej muzy nie brakuje.
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. I tym numerem punktualnie otworzymy 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, nieustająco podkręcamy tempo.

0: wali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Melo Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem od

0: na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu o moda Jake'u z Dunek. Olsztyn Macieja Rataja 15.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
10: Po reklamie.

Candy Nights na dobre wejście w 16, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Lady Gaga czy W&W Kashmir. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. To jest Before przed dobrym melo.

Modelki i Włodarski w Meloradiu. 14 minut po 16. Podkręcamy tempo. No to zostajemy w temacie, bo babcia z balkonikiem, z turbodoładowaniem ostatnio się pojawiła w Niemczech, niezłym hitem się stała. Dokładniej to poniosła się, słuchajcie, fotka w internetach z fotoradaru, z której wynika, że babcia, która spacerowała sobie z balkonikiem, szła 42 km na godzinę. No trzeba przyznać, że rekordzistka, choć oczywiście to nie tak, że ona tak śmigała, a po prostu furka, która jechała za nią, no jechała tak i się stało tak, że babcia weszła w kadr, przy okazji zasłaniając też blachy, na tyle, że się nie da zlokalizować kierowcy. No to powinien wysłać jej kwiaty, a babcia powinna zostać powołana do kadry. Bo trzeba przyznać, że niezła sprinterka. Tell Me to już teraz w Meloradiu, to jest Before przed dobrym Melo.

0: To Sony Fodera na 25 minut po 16 w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, a ja już za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezły hajs jeszcze przed długim weekendem. Pitbull i Afrojack nam też zagrają, to już za moment.
1: Reklama. Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Uwielbiam rysowanie!
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Q. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu O Moda J.Q. z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.

0: 180 ml, 1 plus 1 gratis. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
5: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
11: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

Florida na antenie Meloradia, a ja słuchajcie, przeglądam sobie właśnie sociale i wyskoczyło mi na Insta jedzenie truskawek z roztopioną czekoladą, taką z opakowania we Włoszech. Się głodny zrobiłem, ale czy to nie brzmi jak idealny pomysł na ten nadchodzący długi weekend? No gdybyście na przykład chcieli do Włoch pojechać albo na jakiś inny city break, to już teraz zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Już w poniedziałek szansa na 200 do zgarnięcia. Jeszcze przed długim weekendem wchodźcie na meloradio.pl, tam wszystkie szczegóły. A my podkręcamy tempo nieustająco. To świeżynka w naszej playce Gips, PZ i Karnawał, czyli też numer, który jednocześnie otwiera nowy rozdział w karierze Gipsa. Posłuchajcie sami i dajcie głośniej.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Razem z wersów podkręcamy tempo jeszcze przed 17 w Meloradiu i z numerem o północy. To jest Before przed dobrym Melo, a my tak gramy i w furkach, i w restauracjach. No i być może na tych właśnie Beforach u was w chacie już, no bo to już najwyższa pora.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Punktualnie o 17 zaczniemy tym numerem, bo kiedy inni gadają, my gramy. Pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie. Szykujcie telefony.
1: Meloradio Giżycko na 107 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
3: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
2: Dzięki bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej.

0: 2019 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca! Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca!
6: Uwaga! Trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
7: O reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.

0: Słuchaj na 107 FM. Sponsorem programu jest operator platformy Otomoto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: 321-321-777 to ten moment, by zadzwonić, by pobawić się w Podejmij Wyzwanie. 321-321-777, Konrad Straczyk, cześć, witajcie.

0: Talk to You w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo na 13 minut po 17. Podejmij wyzwanie. A teraz też to tempo nieźle podkręcimy, bo czas na podejmij wyzwanie na antenie Meloradia, czyli ten moment, na który ja zawsze, słuchajcie, czekam przez cały dzień. No i dzisiaj to wyzwanie będzie podejmował na naszej antenie Łukasz. Siemanko, Łukasz.
1: Siemanko, witam wszystkich słuchaczy, witam całe Meloradio.
0: Jak tam ta sobota u ciebie leci?
1: Sobota właśnie mi minęła, wróciłem z pracy i powiem tak, nieraz człowiekowi brakuje adrenaliny, ciśnienie podskakuje i więc dzisiaj jest mój ten dzień, gdzie po prostu się muszę na czymś, jak to się mówi w cudzysłowie, brzydko wyrzuć, więc no akurat to... czekam na adrenalinę, na te sekundy adrenaliny.
0: Świetnie, Łukasz, się składa w takim razie, bo ja mam dla ciebie dzisiaj takie wyzwanie idealnie dostosowane. Ja słyszałem taką teorię, że jak człowiek się wykrzyczy, na przykład w lesie albo gdzieś, to z niego właśnie emocje schodzą. No więc ja mam dla ciebie taką propozycję, żebyś ty tak się właśnie wykrzyczał, ale nie byle czym, a hasłem Meloradio. Proszę bardzo.
1: Mogę zaczynać?
0: Tak jest.
1: Kocham Meloradio, jesteście zarąbiści.
0: Słuchaj, ja widzę, że tutaj cały wierszyk jeszcze z tego przy okazji wyszedł. Łukasz, no to co? Ja w takim razie przesyłam do siebie skiety od Meloradia. Mam nadzieję, że to ci dzisiaj ten nastrój poprawi.
1: Oczywiście.
0: Mam nadzieję, że ten okrzyk...
1: Po prostu 360 stopni obrót dookoła zgara. O, właśnie.
0: O, no i elegancko. Kogo pozdrawiamy?
1: No pozdrawiamy wszystkich klientów, wszystkich słuchaczy i całe Meloradio.
0: Tak jest. No to ja się do tych pozdrowień oczywiście dołączam. Mamy też gramy Red Lights już teraz przed nami. Podejmij wyzwanie.

0: Don't Wanna Go Home w Melo, tak podkręcamy tempo przy sobocie i przy biforze, przed dobrym Melo, a za chwilę powiem wam o nowym biznesie króla Latino. Ten to nie zwalnia tempa. Rihanna nam też zagra, to jeszcze przed 18.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Reklama.
2: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
14: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
13: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
19: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
20: No to jedziemy.
21: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
22: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
23: Po reklamie.

to Before przed dobrym Melo, to Sunfelt i to Sophie Loud. A z Colim, czyli król Latino, znów zaskoczył. No pozazdrościł chyba trochę Magdzie Gessler, która miała swoje parówki, bo z Colim, uwaga, też swoje będzie miała. Ale nie tylko, bo też kabanosy, kiełbasę, no jednym słowem chyba chce zostać też królem przemysłu mięsnego. No ale niektóre fanki się ucieszą, no bo przynajmniej wreszcie będą miały szansę na to, o czym często piszą w komentarzach, czyli na kiełbasę z Colima.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: się przyda. Tej też mam pod dostatkiem.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Beauty and the Beat. Jeszcze niedawno na pierwszym miejscu 30 Melorodia, no teraz spadło, ale nadal bardzo przyjemny kawałek. Justin Bieber i Nicki Minaj punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000.

0: 1000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry's Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Kto by pomyślał, że ten numer po latach do nas tak wróci i tak znów przyspieszał nam serduszka, słysząc te dźwięki. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat na dobre wejście w 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Mija już kwadrans, a nawet 16 minut po 18. To Melo Radio, a to Nathan Dave za nami. Optymiści żyją dłużej i w lepszym zdrowiu. O takich wnioskach czytam w internetach. Okazuje się, słuchajcie, że osoby, które się mniej przejmują, mniej stresują, no i ogólnie są zasadniczo pozytywnie nastawione do życia, mają mniejsze ryzyko zachorowania na różne choroby, no i żyją dłużej nawet o kilka lat. Zatem teraz wszyscy razem się, słuchajcie, uśmiechamy, nawet jak ktoś ma gorszy dzień, bo jak mówi powiedzenie, fake it till you make it, fake it till you become it. No i z tej mojej pomyłki też się można na przykład zaśmiać albo uśmiechnąć. No a przy takich numerach jak w Melo, to trudno się nie uśmiechać. DNA już teraz przed nami, podkręcamy tempo.

0: Ale to dobrze brzmi w furce. Fisher i Tones and I. 127 minut po 18, my podkręcamy tempo w Melo Radio, to jest Before przed dobrym Melo, a jeszcze w tej godzinie If Only You, to już za moment, będzie też Tiesto i będzie też Ale Farben. Bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
1: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu, jest to za nami. 28 dni zostało do wakacji, a w wakacje Sunrise Festival. Coraz mniej dni też do niego, a tam oczywiście sporo znakomitej zabawy w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. Będzie m.in. Axwell Ingrosso, będzie Afrojack, będzie Hardwell, no i będzie też m.in. on, czyli Jugel, który już teraz przed nami.

0: Move Your Body jeszcze przed 19 na antenie Melo Radio. No tego wieczora, tej nocy na pewno nie zabraknie okazji, żeby trochę tym ciałem poruszać. To jest Before przed dobrym Melo, a za chwilę zagram wam kolejną porcję najlepszej muzy do tańca i nie tylko.
1: A już o 19 zagramy
0: Galaxy.

Reklama. Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek, Olsztyn, ulica

0: Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo
5: i gotowe!
4: Jesteśmy w salonie Cherry.
0: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Po reklamie.
7: Before przed dobrym Melo dopiero się rozkręca. Galaxy otwiera nam 19, za chwilę też LMFAO, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Melo. Candy Night za nami, a wypiszecie na WhatsAppie. Karolina na przykład chwali się, że po raz pierwszy w życiu zrobiła gołąbki i nawet nie spaliła pół chałupy przy okazji. No to ja bym jeszcze w takim razie drugi sukces zaliczył, jeśli nie rozwaliły ci się, bo to też jest niełatwa sprawa. U Roberta z kolei totalna chillera pozdrawia ze swoją ekipą, z którą wraca z wypadu na kajaki. No to szerokości dla was w takim razie trochę zazdro, bo to brzmi jak totalnie udana sobota. No a przynajmniej do momentu, gdy ktoś nie bujnie kajakiem za mocno. King of My Castle to już teraz.

I z takimi numerami to od razu człowiek czuje, że jest sobota i że to jest before przed dobrym melo. Becky Hill, 27 minut po 19, a za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby przeżyć coś, czego nie zapomnicie do końca życia. Zagra nam też Sophie Ellis-Bextor.

emocja, kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy. Top Melo Radio. My dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Ford T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Ford napędzany potrzebami rodziny.
2: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Po reklamie.

James Hype na antenie Melo, to między innymi on na tegorocznym Tomorrowland. Wy też tam możecie być, wy też możecie sobie zapewnić niesamowite wakacje, niesamowite przeżycie. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do naszej zabawy. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. No i przeżyjcie to razem z Meloradiem. Meloradio.pl, wchodźcie i zgłaszajcie się już teraz.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. Calvin Harris, Alesso i Hurst, a już za chwilę u nas The Best of Tomorrowland, także koniecznie zostańcie z Melo, bo dużo się jeszcze będzie działo, a ja wracam jutro po 15. Bądźcie niegrzeczni, hej!

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: Pepco, Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny!

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. The best of Tomorrowland. Meloradio.

Verificação Manager Left. This is the

0: Reklama.
1: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry Zdunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: O reklamie.

0: Reklama.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie.

Dobry wieczór, moi drodzy, witam was, Skytech, zapraszam na 74. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo nowej muzyki, między innymi Rehab, Argy, Meduza i wielu, wielu innych. A na początek

właśnie, to jest Skytech. Co za piękny numer. Charles D i Westka razem z Bexy, Can't Get Enough. Tuż przedtem grecka supergwiazda RG oraz Omiki i Lelna Har, Mantra. A już za chwilę mój ostatni track z Mentum, Concrete Jungle, w moim labelu Horizon State. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is SkyTech. Bardzo ciekawy numer, Ave, Meet Me in the Dark. Tuż przedtem nowy kawałek od Meduzy i Rani, Silence. A już za chwilę brazylijska supergwiazda Vintage Culture razem z Volkoderem, Hands Up.

nagrywacie, this is SkyTech. Król elektroniki powrócił, David Guetta z nowym remixem dla DaBaby pod Pop That Thing. Już przedtem Mark Sixma i Nubia, Like You Do. A już za chwilę? Bardzo ciekawa propozycja z Tomorrowland Music, El Figo, Har i IRS, Dreaming and Breathing. Dajcie głośniej.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
4: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
5: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
3: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
5: A miałbyś takie piękne życie.
6: No dramat.
4: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
5: Maracin
3: i Daria.
0: Autopromocja. Melo Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
7: For all the best, best in and progressive.
0: Dobre Melo w Melo Radio. Melo. Prawdziwe dobre Melo.

0: check us fingerpass.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Zdunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan Zdunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek, Leonharda 3. Olsztyn.
1: O reklamie. Meloradio Giżycko.
0: Stay tuned for more A State of Trance.